cię, potem także wezmą cię. Sztandary opaczą kolby, załomoczą nasze drzwi, żeby zabrać ciebie.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie.
2: Granice szczególnej troski. Ruch na wschodzie ma być sprawny jak nigdy. Kolejowe utrudnienia w Śląskiem to może być początek większej sprawy. W tej prawdzie też nagrody Emmy w skrócie.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Płynny, ciągły i sprawny, taki ma być ruch na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. Służby pracują wspólnie na 100% obrotach, zapewnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Zagęszczenie ruchów jest konieczne po ostatnich rosyjskich atakach niedaleko naszej granicy. Jak mówi Tomasz Szymański, nie chcemy, żeby ktoś pomyślał, że w wielu autach przewożone są rzeczy związane z dozbrajaniem ukraińskiej armii.
3: Prawda Antyradia.
2: Rekord cen oleju napędowego w USA. Średnia cena galonu to teraz ponad $6.25. To historyczny poziom. Na początku września to było 5,90.
3: Prawda Antyradia.
2: Awaria potencjalnie duża na kolei w Śląskiem. Jak informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego na stacji PKP Katowice-Ligota, jest usterka urządzeń sterujących ruchem. Wstrzymany został ruch pociągów, za nie wprowadzona została komunikacja zastępcza.
3: Prawda Antyradia.
2: W lokalności jednak jest siła. Katowice pokazują innym miastom, jak wspierać swoich. Ruszają z akcją, która ma promować okolicznych przedsiębiorców.
4: W ramach programu lokalne przedsiębiorstwa mogą nagrać film, w którym pokażą swoją działalność. Do tego miasto będzie ich promować na swoich social mediach. Do tej pory skorzystało z tego ponad 80 katowickich firm.
5: To były firmy reprezentujące różnego rodzaju branże. Byli to jubilerzy, zegarmistrzowie, kawiarnie, restauracje, bawialnie, salony optyczne, sklepy z artykułami szkolnymi, szkoły językowe. To tak wymieniając wskazujemy, o jakiego rodzaju branżach możemy pomyśleć w ramach tego programu.
4: Mówił Michał Mendala z Urzędu Miasta. Chętni przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do 30 września. Magda Poddańczyk, Antyradio.
3: Prawda Antyradia.
2: 3 dni i ponad 130 wydarzeń. To ruszająca w piątek w Krakowie impreza Zajrzyj do Huty. Będą oprowadzenia czy wycieczki ogórkiem.
6: Odbywają się one na pokładzie historycznych autokarów, które potocznie tak są zwane. Będą 3 szlakiem nowochódzkiej architektury, szlakiem nowochódzkiej kultury, szlakiem opozycji nowochódzkiej.
2: Mówił Piotr Kapusta z Muzeum Krakowa. Wydarzenie potrwa do końca tygodnia.
3: Prawda Antyradia.
2: Chętni na seks, The Pit i Wdowia Zatoka. Można w tych tytułach znaleźć nawet jakiś ciąg logiczny, ale to nie o to tu chodzi. To właśnie te seriale zostały triumfatorami rozdania tegorocznych nagród Emmy. Wdowia Zatoka, opowieść o mieszkańcach nawiedzonego miasteczka, chwalona za oryginalność w erze remake'ów, zdobyła 14 statuetek. Jest prawie 6:03. Burze pojawiły się w dzisiejszych prognozach. Może zagrzmieć w Poznaniu i w Zielonej Górze. Same deszcze możliwe we Wrocławiu, Szczecinie, Koszalinie czy w Gdańsku. Na termometrach z kolei nawet 26 stopni. Tak ma być dziś w Warszawie, we Wrocławiu, Krakowie czy w Rzeszowie. 24 w Olsztynie, 22 w Gorzowie Wielkopolskim, 20 w Trójmieście i 17 w Koszalinie.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
7: Joanna Obuchowska, zapraszam. Niemal każda prowadzona w Warszawie inwestycja wiąże się z odkrywaniem historii i zabytków ukrytych dotąd pod nogami przechodniów. O tym, jakie niespodzianki znajdują drogowcy, skąd w Warszawie wzięły się plakaty z propagandą skierowaną do Białorusinów i dlaczego czasem warto pozostawić znaleziony artefakt w ziemi, opowie Piotr Lędzion.
8: Warszawa ma bardzo długą i nieraz burzliwą historię. Nic więc dziwnego, że podczas różnych prac oddaje nam swoje zabytki. Na takie zabytki natrafiają często warszawscy drogowcy, którzy na przykład ostatnio, przy nowym zjeździe, natrafili na balkon i pozostałości kamienic, które wiele mówią o historii miasta, którego już nie ma.
9: Maciej Dziubiński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg miejskich.
10: Tak, rzeczywiście odnajdujemy przeróżne przedmioty. No i rzeczywiście na nowym zjeździe, który teraz remontujemy, znaleźliśmy balkon, który jest w bardzo dobrym stanie, o dziwo. To jest balkon z domu profesorów. Cała historia wygląda w ten sposób, że w momencie, kiedy był budowany most Śląsko-Dąbrowski, no to trzeba było zrobić nasyp. No i budowniczowie po prostu postanowili, że te budynki zasypią. Dobra informacja jest taka, że balkon został bezpiecznie wycięty, wyciągnięty, zabezpieczony.
11: Oczywiście każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, ale często podczas prac udaje się te zabytki wyeksponować w miejscu ich wydobycia.
10: Tak, rzeczywiście tak się zdarza. Bliski przykład, Plac Trzech Krzyży. Tam też przecież odnaleźliśmy sporo takich zabytkowych, historycznych rzeczy. No i tam na przykład tory tramwajowe są wyeksponowane i też mieszkańcy mogą je podziwiać. Oczywiście tramwaje po nich nie jeżdżą. Natomiast rzeczywiście jest taki wyeksponowany ślad historii Warszawy.
11: Prawdziwą skarbnicą takich artefaktów oddawanych przez Starą Warszawę stał się Plac Piłsudskiego i teren budowy Pałacu Saskiego, który niemal codziennie zaskakuje nas czymś nowym.
12: Sławomir Kuliński, rzecznik prasowy spółki Pałac Saski. Mówimy Pałac Saski, bo spółka też nazywa się Pałac Saski, natomiast obecne badania archeologiczne obejmują Pałac Brühla. Natomiast tak, to prawda, archeologia obecnie oddaje nam każdego dnia nowe znaleziska. Trafiamy chociażby na XVIII-wieczne kafle z pieca kaflowego, trafiamy na XIX-wieczną porcelanę czeską, ale trafiamy na znaleziska trochę świeższe, czyli z okresu II wojny światowej. Takim najświeższym znaleziskiem są plakaty propagandowe z wizerunkiem Adolfa Hitlera i hasłem napisanym po białorusku Hitler wyzwoliciel. Plakaty były te przygotowywane na teren obecnej Białorusi, gdzie po rozpoczęciu operacji Barbarossa Niemcy w ten sposób chcieli przekonywać mieszkańców, że wyzwalają ich od bolszewików, od Stalina i że to Hitler jest właśnie tym wyzwolicielem. Ale są też dokumenty. W tej chwili one zostały przekazane do archiwum aktynowych, gdzie poddawane są jakimś badaniom, ale już mogę zdradzić, że są to dość wartościowe dokumenty opisujące życie codzienne w getcie warszawskim, opisujące co było Niemcom potrzebne, jakich materiałów, jakich specjalistów potrzebowali wyciągnąć stamtąd. Mroczne czasy, które zapisane na tym papierze pokazują nam mechanizm funkcjonowania okupanta i tego, jak wyzyskiwał te ziemie okupowane przez siebie.
11: Zaskakujące może wydawać się, że do naszych czasów tą gehennę II wojny przetrwały właśnie przedmioty papierowe. Te plakaty wspomniane chociażby, które wiemy, że ocalały dosłownie ze stosu.
12: Niemcy przed opuszczeniem pałacu dość skrupulatnie go oczywiście czyścili i niszczyli swoje dowody swojej obecności. Te plakaty były palone ewidentnie, natomiast Niemcy w pośpiechu to robili. Kiedy rzucali kolejne warstwy na palący się stos, ktoś po prostu rzucił trochę tego za dużo, przygasił to, co znalazło się pod spodem. Dzięki temu te rzeczy zakonserwowane przez ponad 80 lat w ziemi przetrwały po prostu i możemy w tej chwili poddawać jej rekonstrukcji.
11: Wiele przedmiotów, o których dzisiaj rozmawialiśmy, jest bardzo z pozoru niepozornych. Co w takim razie decyduje o tym, czy taki przedmiot jest wart zachowania i czy w ogóle powinniśmy pochylić się nad tym, co z ziemi wydobyliśmy?
13: Marcin Dawidowicz, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Oczywiście są tutaj dwie ścieżki działania. Te odkrycia, o których mówimy w ostatnim czasie, były elementem badań archeologicznych i elementem takiej procedury jest m.in. konieczność udokumentowania przeprowadzonych badań. Czymś zupełnie innym jest odkrycie zupełnie spontaniczne osoby, która nie prowadzi metodycznych badań, która nie miała na to pozwolenia. No i tutaj już oczywiście spoczywa na niej obowiązek poinformowania służb ochrony zabytków. Za takie znalezisko można zostać też nagrodzonym i najczęściej Urząd Ochrony Zabytków staje się depozytariuszem takiego artefaktu i decyduje, do jakiej placówki muzealnej, badawczej powinien on trafić.
11: Dokonując takiego spontanicznego, jak pan to określił, odkrycia, należy jednak mieć z tyłu głowy słowo kontekst. Przekazując zabytek, musimy wiedzieć, że często cenniejsze jest to, gdzie go znaleźliśmy i w jakich okolicznościach.
13: Oczywiście to słowo klucz to jest bardzo ważne też z punktu widzenia naukowego, możliwości prowadzenia tam potem już metodycznych badań. W związku z tym, jeśli jest to przedmiot, któremu nic nie zagraża, fizycznie najlepiej go tam pozostawić i w tej formie poinformować konserwatora zabytków, że coś się w danym miejscu znajduje. Jeśli nie ma takiej możliwości, wiemy, że to jest jakaś rzecz, która może zostać zniszczona, przeniesiona, najlepiej udokumentować się w stanie naturalnego odnalezienia, udokumentować ten kontekst, no i zabezpieczyć ją, albo poinformować służb ochrony zabytków o konieczności przeniesienia do urzędu, bądź ją samemu już przetransportować. No, uwrażliwiam też, że są czasami materiały pirotechniczne zagrażające życiu, więc tutaj zawsze też warto odpowiednie służby informować, no i nie podejmować takich decyzji spontanicznie, tylko konsultować się. Taka instytucja weźmie to troszeczkę na własne barki.
7: Materiał przygotował Piotr Lędzion.
3: Cała prawda. Antyradia.
14: Płyta winylowa jako pretekst do koncertów, spotkań ze mną są. Przedstawcie się panowie.
15: Maciej Zieński, pełnomocnik prezydenta miasta Chorzów do spraw kultury.
14: Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
16: Łukasz Gliński, producent festiwalu Winylfest.
14: No właśnie.
15: No i Galeria Sztuki Muzycznej i Obrazów Chorzowie.
16: Dziękuję. Dziękuję.
14: Moi drodzy, jak wystartujemy 18, skończymy 20, czyli 3 dni z winylem, ale nie tylko. To jest największy festiwal winylowy w Polsce. Od czego i gdzie zaczynamy?
16: No zdecydowanie. Festiwal winylowy winylowe Winylfest, to 9. edycja. To jest jedyny festiwal winylowy w Polsce. W sensie płyta jest pretekstem do, do organizacji całego festiwalu. Mamy specjalistę od muzyki alternatywnej, więc zaczniemy po...
15: Dobra, to ja zacznę od tego mojego hasełka, czyli alternatywne miasto, alternatywny Chorzów. Tak jak tu już wielokrotnie mówiłem, no jednym z elementów budowania przez pana prezydenta Szymona Michałka i też moją skromną osobę jako jego pełnomocnika do spraw kultury miasta alternatywnego było kontynuowanie tej tradycji, jaka została zbudowana wokół płyty winylowej w Chorzowie właśnie. Jako 9. edycja pokazuje, jak długo już ten festiwal w Chorzowie jest, jak bardzo jest zakorzeniony i można powiedzieć, że myśmy teraz jeszcze tak wrzucili no chyba 5. bieg. Nasz 6. myślę, że to na okrągłą rocznicę, ale 5. bieg wrzuciliśmy w zeszłym roku, dzieląc to wydarzenie na 3 wydarzenia, które się bardzo uzupełniają, czyli mamy dzień taki rozpoczynający w legendarnej Leśniczówce, główny dzień w planetarium, co jest już taką tradycją.
14: Czyli w środku tego święta wystrzelimy w kosmos.
15: Dokładnie, dokładnie. Rakietą. Nawet jeden z seansów nazywa się W stronę gwiazd, także pasuje idealnie. No i kończymy koncertem finałowym całego Winylfestu w Muzeum Hutnictwa, czyli pokazujemy 3 niesamowite przestrzenie w Chorzowie i ta czarna płyta jest, jakbyśmy byli, takim pretekstem właśnie do tego, żeby się spotkać na koncertach, wykładach, spotkaniach, no bo ogrom gości w tym roku, nie tylko koncertowych, ale też, jak ja to mówię, tych gadających głów, które będą opowiadać o muzyce, jest ogrom.
16: W tym szef Antyradia.
15: Dokładnie.
14: To tym bardziej zapraszamy.
15: Tym bardziej, bo Antyradio też objęło w tym roku patronat medialny nad Winyl Festiwalem, za co z całego serca dziękujemy.
14: Dobra, to zanim przejdziemy do planetarium, do tej kosmicznej podróży ilustrowanej przebojami różnych grup, muzyków, etc., to co w Leśniczówce Rock and Roll Cafe, jakie kapele? Co się tam wydarzy?
15: Jest na grubo. Można powiedzieć, że bilety bardzo szybko schodzą. Farbenlere, którego nie trzeba słuchaczom Antyradia przedstawiać. Transgresja, Inclusion i Gutierrez. Gutierrez, którzy wracają, można powiedzieć, dość mocno nowym albumem i też jest to zespół, który przecież w Chorzowie występował przed Pearl Jamem na Stadionie Śląskim. Farbenlere, Transgresja i Gutierrez z premierami winylowymi właśnie w Leśniczówce i bardzo się cieszymy na to, że bardzo to zróżnicowaliśmy, czyli mamy punka, mamy też koło metal, czyli transgresję, mamy rock alternatywny w postaci Gutierrez, no i tam zaczynamy koncertowo, czyli wszyscy przychodzą do Leśniczówki, są koncerty, można się schłodzić, można się poczęstować czymś na grillu, no i później jest to taki before przed tym właśnie planetarium.
16: Planetarium rozpoczynamy o godzinie 11 w sobotę na sali projekcyjnej seansem Jean-Michel Jarre, Oxygen, nowy pokaz. Mamy jeszcze 5 pokazów, planetarium przez cały dzień. Na dole wielka giełda płytowa, myślę, że kilkanaście tysięcy płyt, ale nie tylko płyty, bo książki z najlepszego w Polsce antykwariatu Grochowskiego z Warszawy. Specjaliści od płyt z całej Polski przyjadą w sali inspiracji, spotkania z dziennikarzami muzycznymi. Będzie z nami Piotr Metz, będzie właśnie wymieniony tu wcześniej szef Antyradia Marcin Bąkiewicz. Też będą spotkania właśnie dotyczące Beatlesów, Rolling Stonesów, to poprowadzi Piotr Metz, Marcin Bąkiewicz o roku.
14: Potędze roku.
16: O potędze roku, dokładnie.
14: A tak. Czy tam na miejscu na przykład znajdziemy też takich fachowców i porady na temat, jak naprawić gramofon, jak wymienić igłę, gdzie ją kupić,
16: tak, oczywiście.
14: Jak dobrać?
16: O to można zapytać każdego, który sprzedaje nawet płyty. Ludzie się, jakby to środowisko się orientuje. To są, oprócz tych osób, które wchodzą w ten świat, to jest już wiedza taka, która jest powszechna, dotyczy szczególnie u tych osób, które się tym zajmują.
14: Dziękuję wam, drodzy panowie, za rozmowę.
16: Dziękuję. Ja zakończę kropką. Zapraszamy na profil Winylfest.
9: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
17: Zakupy przez internet robimy chętnie, ale jak wynika z badania Fulfilio, inaczej niż w zachodniej Europie. Polskę porównano z Niemcami, Austrią i Szwajcarią. O szczegółach Sylwia Maj.
18: Polski e-commerce jest dziś w ciekawym momencie rozwoju. Kupowanie przez internet stało się dla nas czymś naturalnym, a kiedy porównamy Polskę z bardziej dojrzałymi rynkami, widać, że nadal kupujemy online trochę inaczej. Dobrym przykładem jest moda. W Niemczech na przykład ubrania są największą kategorią e-commerce i odpowiadają za 25% sprzedaży internetowej. W Polsce ten udział jest ponad dwa razy niższy i wynosi 12%. U nas natomiast największą kategorią są produkty związane z hobby i czasem wolnym, które odpowiadają za 29% rynku. Elektronika natomiast ma 18% udziału. Podobnie jak w Niemczech wygląda sytuacja w Austrii i Szwajcarii, gdzie moda i elektronika należą do największych segmentów sprzedaży online. To pokazuje, że przed polskim rynkiem nadal jest jeszcze sporo przestrzeni do wzrostu. I nie chodzi już tylko o to, żeby więcej osób zaczęło kupować w internecie, bo coraz ważniejsze będzie to, jak często robimy zakupy online i jakie kolejne kategorie przenosimy ze sklepów stacjonarnych do sieci. Widać to także po danych dotyczących całego handlu detalicznego w Polsce. W 2025 roku sprzedaż internetowa odpowiadała w naszym kraju średnio za około 9,1% handlu detalicznego, podczas gdy średnia europejska wynosiła ponad 17%. Kolejnym sygnałem są zwroty, bo w przypadku odzieży ich poziom w Polsce wynosi około 15%, a w Niemczech czy Austrii jest wyższy i sięga prawie 20%. Na bardziej dojrzałych rynkach konsumenci częściej zamawiają kilka rozmiarów czy tam wariantów i traktują zwrot jako naturalny element zakupów internetowych. Wraz z rozwojem rynku do internetu będą przechodzić coraz bardziej wymagające kategorie, takie jak meble, wyposażenie domu czy produkty wielkogabarytowe. A wtedy właśnie coraz większe znaczenie będzie miała nie tylko cena produktu, ale cały proces zakupowy, od dostępności towaru, przez szybkość i bezpieczeństwo dostawy, po prostotę zwrotu. To właśnie sprawna logistyka będzie jednym z warunków dalszego wzrostu polskiego e-commerce.
19: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Sylwia Maj z Fulfilio.
9: Cała prawda i wiesz wszystko.
20: Pingwiny mają dyskotekę. Nieloty, które mieszkają w śląskim zoo w Chorzowie, dostały na wybieg kulę dyskotekową, która kręci się i odbija światło, tworząc refleksy na skałach. To element urozmaicenia ich środowiska, mówi opiekun ptaków Wojciech Żuchowicz.
21: Od pewnego czasu na wybiegu pingwinów można zobaczyć właśnie taką wiszącą kulę dyskotekową, a zawieszona ona została, bo pingwiny bardzo lubią wszelkiego rodzaju odbłyski, cienie, zmiany oświetlenia i chcieliśmy w ten sposób troszkę je zaktywizować, dodać im troszkę ruchu, zainteresowania. Jest to tak zwany z angielskiego enrichment, czyli wzbogacenie, urozmaicenie środowiska. A pingwiny słyną z tego, że są ciekawskimi zwierzętami, bardzo właśnie lubią różnego rodzaju zakamarki i ciekawostki, co zresztą w filmie animowanym było widać, że to tacy ciekawscy agenci, więc to też się sprawdza w rzeczywistości. Teraz, kiedy zbliża się jesień, jest to bardziej widoczne, bo światło się zmienia, kąt nachylenia słońca również temu wspomaga i te odblaski słoneczne są bardziej widoczne. No i pingwiny, zależy od osobnika, niektóre bardziej na to reagują, niektóre mniej, ale bardzo żywiołowo gonią za tymi odblaskami i w ten sposób też swoją ciekawość zaspokajają.
20: Czyli pingwiny trochę tak jak koty gonią za światełkiem.
21: Można tak powiedzieć i przyrównać właśnie pingwiny czy do kotów, czy tak jak sroki za błyskotkami też podążają.
20: Czy tutaj jest przy tej kuli taka impreza wśród pingwinów, czy raczej spokojnie do tego podchodzą, jak się zachowują?
21: Przy opiekunach to raczej chyba takie zdystansowane i spokojne, ale nie wiemy, jak je zachowują, jak zoo jest zamknięte i zostają same, więc może wtedy faktycznie jakąś imprezę urządzają.
20: Czy ta kula będzie tutaj cały czas?
21: Nie, kula jest wieszana okresowo, bo to ma być urozmaicenie, no to zwierzęta nie mogą się przyzwyczajać za bardzo do tych elementów. Musi to być dla nich jakaś nowość, więc zmieniamy co jakiś czas różne te elementy. To nie tylko zresztą u pingwinów, bo u innych zwierząt też mogą Państwo zawsze zobaczyć jakieś elementy, czy to jakieś tuby z wyciętymi otworami, gdzie umieszczany jest pokarm, żeby to zwierzę mogło w inny sposób to pożywienie zdobywać, czy jakiegoś formuła zabawek i to takie elementy, które są okresowo wstawiane, żeby to był jakiś nowy bodziec dla tych zwierząt.
20: Dla Antyradia Paulina Kozioł.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
0: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Zaostrzenie przepisów za wjeżdżanie na przejazdy kolejowe przeszło przez rząd. Zarzuty dla byłego wiceministra sprawiedliwości. Teraz to W, bez oś. W tej prawdzie też nie wierzę. Maryla Rodowicz.
9: Prawda Antyradia.
10: Jest 6:30. Grzegorz Kornacki. To była krótka piłka. Rząd przyjął projekt przepisów zaostrzających kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Za wjazd na czerwonym świetle utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Za spowodowanie katastrofy albo wypadku na przejeździe minimum 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów. Za sprowadzenie samego niebezpieczeństwa co najmniej rok. Jak stwierdził Donald Tusk, praca kierowców oczywiście jest bardzo wymagająca, ale nie można ryzykować ludzkim życiem.
9: Prawda Antyradia.
10: Zarzut dla byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie PiS. Michał W. odpowie za przekroczenie uprawnień i nie dopełnienie obowiązków. Chodzi o okres od 2021 do 2023.

0: Grafton Recruitment nie zawsze ma sens.
1: Najstarsi pracownicy najczęściej odczuwają przemęczenie. Najmłodsi z kolei narzekają na stres. To nie bierze się znikąd. To efekt tego, jak funkcjonuje firma, mówi Mateusz Skiba z Grafton Recruitment.
2: Zwykle jest efektem długotrwałego przeciążenia, presji, braku wpływu na swoją pracę, czy poczucia, że wymagania stale rosną, a możliwości ich realizacji pozostają takie same.
1: Polacy nie wierzą, że firma mogłaby im pomóc. Tylko 5% z nich w razie problemów pomocy szukałoby właśnie tam. Joanna Obuchowska, Antyradio.
3: Prawda Antyradia.
0: Sam nie wierzę. Maryla Rodowicz w Antyradio. Piosenkarka była na prezentacji swojego muralu na opolskiej trasie muzycznych murali.
4: Wsiąść do pociągu, byle jakiego.
5: Maryla jest w kwiatach, a kwiaty były zawsze takim motywem przewodnim moich kostiumów, mojego życia, także to jestem ja. I jeszcze ten czerwony kapelusz, taki zawadiacki, gitara, to Maryla.
0: Sylwester coraz bliżej. To już siódmy mural z polskimi muzykami w Opolu. Jest 6:32. Czas na pełną kulturę.
6: Mieszko Drescher, zapraszam. Sky Showtime może zniknąć z Polski. Reuters dotarł do listu władz Platformy do jej szefa. Comcast i Paramount Skydance rozpoczęły przegląd przyszłości wspólnego serwisu. Jedną z rozważanych możliwości jest całkowite zamknięcie go w Europie. Sky Showtime działa od 2022 roku na 22 rynkach. Decyzji jeszcze nie ma, dla abonentów na razie nic się nie zmienia. Far Cry trafił na plan. Ruszyły zdjęcia do serialu na podstawie serii gier Ubisoftu. Za produkcję odpowiada Noah Hawley, twórca Fargo i serialowego Obcego razem z Robem Mackiem. W obsadzie m.in. Steve Buscemi i Lizzie Kaplan. Serial będzie antologią. Każdy sezon pokaże inną historię, miejsce i bohaterów. W USA produkcja trafi na Hulu, w pozostałych krajach na Disney+. Daty premiery nie ma.
0: Czy ja powiedziałem 7:32? Sam nie wiem. 6:32 była, 6:33 jest w każdym razie. Do 26 stopni dziś na termometrach. To już raczej ostatni powiew lata. Najcieplej będzie w Warszawie, we Wrocławiu, Krakowie i w Rzeszowie. 24 stopnie w Olsztynie, 20 w Gdańsku. Najmniej 17 stopni dziś w Koszalinie.
3: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: this is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
4: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym, potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją, z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy, z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
15: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: Od 30 lat!
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
7: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
6: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
7: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
6: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
7: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Duże utrudnienia kolejowe zaczyna się od Katowic, rozlewa na województwo, a może pójść i dalej. To nie usterka, to sabotaż, tak mówią o kolejowych problemach w Holandii. W tej prawdzie też Polska, mistrzem Polski, ale i Europy.
0: Prawda Antyradia.
1: Dochodzi siódma, Grzegorz Kornacki. Duże utrudnienia na kolei, na razie w Śląskiem. Jak już wiecie, z prawdy Antyradia, w Katowicach jest awaria urządzeń sterowania ruchem. Odczują to pasażerowie w całym regionie, ostrzega Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
2: Problemy występują na odcinku od Chorzowa-Batorego po Katowice-Ligotę, Mysłowice i Będzin. W związku z rozległym obszarem awarii, opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego.
1: Przewoźnicy wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Dodatkowo z biletem Kolei Śląskich można jeździć autobusami, tramwajami i trolejbusami transportowymi. GZM. Jak długo to potrwa, nie wiadomo.
0: Prawda Antyradia.
1: Sabotaż zahamował holenderską kolej po poważnych zakłóceniach na niektórych liniach, w tym w Amsterdamie. Rządowy operator mówi o celowym działaniu. Ktoś porozkładał rury i kable wzdłuż wielu odcinków torów. Podejrzanych ani ich motywów na razie nie udało się ustalić.
0: Prawda Antyradia.
1: Udało się. Andrzej Poczobut wrócił do Polski. Przekroczył przejście w podlaskiej Kuźnicy. Jak powiedział Gazecie Wyborczej, przez tydzień białoruskie służby odwiedziły go tylko raz. Funkcjonariusze pytali, jak długo zabawi i co zamierza robić. Poczobut relacjonuje, że działacze Związku Polaków na Białorusi są w dobrej kondycji. Nauczanie polskiego trwa, choć nie w oficjalnym szkolnictwie państwowym.
0: Prawda Antyradia.
1: Tragedia pod Kłobuckiem. Kierowca konwoju służby więziennej postrzelił się. Według nieoficjalnych informacji do tragedii doszło podczas przewożenia więźnia. Broń służbowa wypaliła. A oficjalnie?
3: Oczekujemy na informację o okolicznościach zdarzenia, ale czy on się postrzelił, czy nie, nie mam żadnego pojęcia. Na pewno wiemy, że nie żyje.
1: Mówiła Arleta Pęconek ze służby więziennej. Wyjaśniają policja i prokuratura.
0: Prawda Antyradia.
1: 5000 bez 50 zł to minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku. Mowa oczywiście o stawce brutto. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowane zostało właśnie w Dzienniku Ustaw. Nowa stawka będzie o 144 zł wyższa od obecnej. Minimalna stawka godzinowa to będą 32 zł i 30 groszy, czyli więcej o niecałą złotówkę.
0: Prawda Antyradia.
1: I z takimi stawkami ponoć mamy zostać potęgą. Hiszpański portal ekspercki Diplomat in Spain przewiduje, że w ciągu dekady nasz kraj stanie się jedną z czterech wielkich sił Unii Europejskiej. Będziemy wielcy jak Niemcy, Francja i Włochy. Warunkiem oczywiście jest to, że nie zabraknie nam ambicji, że utrzymamy wzrost gospodarczy i wzmocnimy potencjał militarny. Jak czytamy, już dziś Warszawa chce nie tylko uczestniczyć w procesie decyzyjnym, ale też współtworzyć i wyznaczać kurs. Jest prawie 7:02. Nawet 26 stopni dziś na termometrach. Najcieplej ma być w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie i w Rzeszowie. Na zachodzie i na północy może padać deszcz. W Poznaniu i w Zielonej Górze możliwe burze. Wieczorem deszcz w Poznaniu i we Wrocławiu może padać też w Zielonej Górze, Szczecinie i w Olsztynie. I wtedy będzie od 15 do 23 stopni.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska. Sponsorem programu są Militaria.pl.

0: po skandynawsku. Mówimy wam dzisiaj dzień dobry, Scandinavian Ice i Europe na antenie Antyradia. Desperanos w składzie Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska. Mówią państwu dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, ja z zupełnie innej strony tym razem i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu.
0: Prawda, bo dziś w Antyradiu debiutuje nasz nowy wydawca Radek. Trzymajcie za niego kciuki, jeżeli przez przypadek omsknie mu się palec i na antenę pójdą jakieś nieładne słowa, to nie nasza wina tym razem.
1: No właśnie, tak więc zaczynamy nowy dzień, jest środa, który to dzisiaj? 16.
0: O Jezu, takie trudne pytanie, 16, tak.
1: No to jeszcze chwila i zaraz
0: jutro mam
1: październik.
0: Wizytę u weterynarza, wiesz.
1: Ojeju, no to wiadomo, co będzie.
0: Tak, ciężki temat dzisiaj o poranku, więc może zacznijmy jakoś lżej. Oczywiście, że będziemy dla was dzisiaj mieli bilety na Spirit Box i Ginger i niebawem damy wam znać, co trzeba zrobić. Będziemy też mieli newsy ciekawe bardzo. Będzie między innymi o pewnym Amerykaninie, który zawitał do Polski i uwaga, jego długość to mniej więcej 20 centymetrów, tak wam zatizuję.
1: A chodzi o nogę?
0: Mhm.
1: Wielki chłop.
0: Wielki. Takie będą u nas rzeczy. Będzie też o najdłuższym rejsie świata, bo taki się właśnie zadziewa. Można się w taki udać. Na rok można sobie wypłynąć, żony nie widzieć, brata, kuzyna. Czy to jest fajne, czy to jest niefajne? Będziemy o tym rozmawiać.
1: No dobra, to rozbujajmy te łajby i płyniemy. Płyniemy ku przyszłości.

0: i już mamy 21 minut po godzinie 7. Bardzo przyjemny dzień się zapowiada. Wiadomo, że środa, połowa tygodnia, tak więc będzie można mieć ochotę na psotę w każdej chwili. I my wymyśliliśmy dla was takie pytanko na dziś. Mianowicie wyobraźcie sobie, że jest rok 2006. Przenosicie się w przeszłość. No i macie tylko minutę. Spotykacie siebie i co sobie powiecie przez tę minutę?
1: O, takie filozoficzne. Dzisiaj nam Frank wymyślił 321-321-600 albo desperanos@antyradio.pl. Co powiecie sobie z przeszłości, sprzed lat? Ilu? 10, 20? Co tam?
0: 20.
1: 20 jedziemy. No, to jak nas słuchają 19-latki, to trochę gorzej. Trzeba do okresu prenatalnego, ale jeśli ci starsi, no to zastanówcie się, co takiemu małoletniemu Jankowi albo małoletniej Kaśce byście powiedzieli. Ja miałam wtedy 16 lat i powiedziałabym sobie: spokojnie, dziewczyno, spokojnie, wszystko przyjdzie, wszystko będzie jak ma być.
0: Ja bym szybko podał wyniki spotkań.
1: Kolejki, tak? Ekstraklasy.
0: Nie, no wszystkie możliwe, jakie wiesz. Tak jak w Powrocie Mundiale. Do przyszłości.
1: Aha, no to słuchajcie, każdy ma swoje priorytety.
0: No i oczywiście powiedziałbym, żebym zmienił sobie fryzjera.
1: A właśnie, bo dzisiaj w ogóle jest podobno dzień fryzjera, słuchaj.
0: Tak, tak.
1: No tak, to też jeżeli macie jakieś wtopy, to też możecie się dzielić. A co tam? W każdym razie czekamy na wasze telefony i na wasze maile, a już niebawem Prawda Antyradia.
2: Hi, we're Guano Apes.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
2: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu były Militaria.pl. Antyradio. Najlepsze.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
4: Lecz ja mam inne zdanie.
5: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.
6: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6, a wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Mamy niskie ceny.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
18: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
19: Sprawdź streaming od Kanal Plus. Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
20: Citroen.

0: po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Rosja atakuje Ukrainę. Wschód Polski znów z ostrzeżeniami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Surowsze kary za wjeżdżanie na przejazdy kolejowe w drodze. A propos karania, Grzegorz Braun znów ma uchylony immunitet.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest dokładnie 7:30. Grzegorz Kornacki. Alert RCB i poderwane wojskowe lotnictwo na wschodzie Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ostrzałem na terenie Ukrainy. Są tymczasowe utrudnienia na lotniskach w Rzeszowie i w Lublinie.
0: Prawda Antyradia.
1: Wyższe kary jeszcze tej jesieni. Rząd przyjął projekt przepisów dotyczących karania za wjeżdżanie na przejazdy kolejowe wtedy, kiedy nie wolno tego robić, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. No, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania.
1: Za wjazd na czerwonym świetle można będzie stracić prawo jazdy na 3 miesiące, za spowodowanie katastrofy albo wypadku na przejeździe minimum 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów.
0: Prawda Antyradia.
1: Braun znów bez immunitetu. Lider Konfederacji Korony Polskiej stracił europejską ochronę po tym, jak negował Holokaust. Wcześniej Parlament Europejski uchylił immunitet Grzegorzowi Braunowi, europosłowi, w 6 różnych sprawach.
0: Prawda Antyradia.
1: To chory spisek przeciwko sztucznej inteligencji, tak mówi Donald Trump o ostrzeżeniach przed ryzykiem, jakie AI może stwarzać dla ludzkości. Ostrzega nie byle kto, bo ludzie związani z branżą. Jak mówi współzałożyciel firmy Anthropic, większość producentów ma sposoby na szybkie wyłączenie potencjalnie niebezpiecznego oprogramowania, ale nie wszyscy. Ustawodawcy mogą być zmuszeni do zobowiązania całej branży.

0: Nakładają niewielkie ilości modyfikatora tarcia na powierzchnię szyny.
1: Zmniejszone tarcie najpierw pojawi się na pętli kielecka, a wraz z nim koniec jęków. Joanna Obuchowska, Antyradio.
2: Na zegarach mamy teraz 7:32. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sport, zaraz potem prognoza pogody.
3: Sport w Antyradio.
4: Zaczynamy od Sofii, gdzie reprezentacja Polski w siatkówce pokonała 3-0 Ukrainę i zaliczyła czwarte zwycięstwo na Mistrzostwach Europy. Rywale postawili się w pierwszym i trzecim secie. W drugim ugrali zaledwie 13 punktów. Chłopcy trenera Grbicia zostali liderem grupy i dziś zagrają z Bułgarią. Start 18. W zaległych spotkaniach Ekstraklasy po emocjonującej końcówce Raków Częstochowa przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3, a Górnik Zabrze pokonał na wyjeździe Koronę Kielce 2-0. W szóstej kolejce La Liga Rayo Vallecano wygrało ze Spaniolem 2-1, Deportivo Alaves Valencia 0-1, a Real Madryt pokonał na wyjeździe Elche 3-2. Kolejny serwis, 8:30.

0: 17 do 26 stopni dziś w ciągu dnia. Nie wszędzie będzie jednak słonecznie. W Trójmieście, Koszalinie, Szczecinie czy we Wrocławiu może padać deszcz. W Poznaniu i w Zielonej Górze deszczowi mogą towarzyszyć burze. Nocą ma padać w pozostałej części Polski i wtedy będzie od 8 maksymalnie do 14 stopni.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Jest rok 2006. Spotykacie siebie? Macie minutkę, żeby coś powiedzieć. Coś mądrego, ważnego, co być może zmieni wasze życie.
1: Adrian napisał nam: mówię sobie, wybierz takie studia, które pozwolą ci pracować w antyradiu, bo musisz wiedzieć, że kiedyś będziesz je bardzo często słuchał. Kup bitcoina i trzymaj go przynajmniej 15 lat. Będziesz wtedy chodzić do antyradia tylko dla przyjemności. Nie jedź w góry w 2018, bo się połamiesz. Żyj tak, jak myślisz i czujesz teraz. Piękny mail od Adriana, ale bardzo ciekawy jest też mail od Marka, który napisał: powiedziałbym sobie, stary, nie żeń się. No i tutaj to tak, to już jest poważna sprawa. Ale też na przykład mamy taki mail od tajemniczego AK, który napisał nam: podałbym mu numery w Totka.
0: O, no to klasyk, wiadomo.
1: Pragmatyczne podejście.
0: Bardzo, to od razu zmienia wszystko.
1: 321-321-600, możecie dzwonić albo pisać na desperanos@antyradio.pl i dzielić się z nami taką refleksją, co powiedzielibyście sobie 20 lat młodszemu, czego byście mu zabronili, co byście jej doradzili. Dzielcie się z nami tymi historiami, bo my też swoje przemyślenia w tym temacie mamy.
0: Ja to powiem ci, że tak się zastanawiam, czy ja bym się w ogóle siebie znalazł, bo ja się wtedy kręciłem, wiesz, po
1: tu i tam
0: dziwnych rejonach.
1: Tu i tam.
0: Może bym siebie nie odnalazł i dopiero spaliłoby na panewce.

0: Sherry i Save Tonight. W tym roku na Poland Rocku pojawił się ten artysta, zagrał ostatniego dnia festiwalu i ależ to były emocje. Emocje jak na grzybach, powiedziałabym, a ten temat nie bez powodu poruszamy, dlatego że słuchajcie, pojawił się w Polsce pewien Amerykanin. Uwaga, teraz będę czytała po łacinie. Aureoboletus projectellus.
1: To ten Amerykanin?
0: Tak, to jest nowy grzyb, który przywędrował do nas z USA, taki kuzyn borowika. No i dowiedziałam się, słuchajcie, że ten Amerykanin żyje w symbiozie z sosną pospolitą i kosodrzewiną. Ma nieproporcjonalnie długi i smukły trzon. Kapelusz osiąga do 20 cm, bywa pomarszczony i lepki.
1: Ale zaraz, to ja cały czas myślałam, że chodzi, że to Amerykanin żywy, a to grzyb.
0: To grzyb.
1: Amerykański.
0: Z Ameryki taki.
1: A, to zmienia postać rzeczy. No moja tak... puenta jest bez sensu teraz.
0: Dawaj. A co chciałeś powiedzieć, no?
1: Nie, no teraz już nic nie powiem.
0: Nie powiesz, no dobra. To ja w takim razie powiem, że możecie tego grzyba spotkać na Pomorzu, ale podobno coraz bardziej się rozprzestrzenia, także jak traficie na takiego Amerykanina, no to pamiętajcie, że Amerykanie zawsze wszystko mają jakieś takie większe. No dobrze, co w kolejnej godzinie, panie Piotrze, od nas?
1: W kolejnej godzinie od metra atrakcji. To tak, jakbyście nagle trafili do wesołego miasteczka, nie mieli wydać stówy i kręcili się 2 godziny.
0: Będziemy odbierali wasze telefony, czytali wasze maile. Piotrek, powiem ci, ty jesteś lepszy o poranku niż espresso, naprawdę.
1: Tak?
0: Tak. Tak mnie pobudzasz do działania, wywołujesz uśmiech na mojej twarzy. O to właśnie chodzi.
1: Żeby się nie okazało, że będziemy polewać wrzątkiem, żeby był jeszcze bardziej gorący.
2: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
3: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
4: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Anti Radio.
5: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio, najlepszy rock na świecie. Reklama.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
11: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
12: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
13: A w tym zestawie...
14: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
15: To będzie dla mnie zaszczyt.
16: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. 1, 2, 3. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
17: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
18: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
19: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
18: Twoja definicja dobrego snu.
20: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
21: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
20: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
21: W końcu będę miał kieszonkowe.
20: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
22: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
20: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
24: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
25: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Szukasz samochodu dostawczego?

0: Teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście, transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
4: Tak już jest!

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Wstyd na cały świat. Donald Tusk o orlenowych zakupach pod rządami Obajtka. Ropociąg w Arabii Saudyjskiej powinien ruszyć w ciągu kilku dni. Młodych nie interesuje, skąd jest to, co wkładają do ust.
1: Prawda Antyradia.
2: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Jak Polska straciła 230 milionów dolarów, próbując kupić za kryptowaluty ropę z Wenezueli? Taki artykuł wysmarował u nas Financial Times. Gazeta opisuje 2023 i 2024 rok, Orlen, spółkę, córkę i kupowanie ropy przez sieć pośredników. Koncern zapłacił z góry, ropy miał prawie nie dostać, a pieniądze nie wróciły.
3: Cała Polska to komentuje, wstyd na cały świat. Financial Times pisze o największym, czy jednym z największych skandali w historii naszego kraju. Afera Orlenu za czasów Obajtka.
2: Mówił premier Donald Tusk. Według polskich władz Orlen i jego spółki dostali towar za około 100 milionów złotych.
1: Prawda Antyradia.
2: Tyle przeszłość. Dziś ropę kupię tanio. Orlen ma pilnie szukać dostaw w związku z potencjalnymi problemami z transportami z Bliskiego Wschodu. Według agencji Reutera polski koncern jest na łowach w rejonie Morza Północnego, ale nie tylko. Sama spółka sprawy nie komentuje.
1: Prawda Antyradia.
2: Dobre wieści w sprawie ropy płynącej przez Arabię Saudyjską mają tymczasem Amerykanie. Minister energii Chris Wright zapowiedział, że uszkodzony przez proirańskie bojówki ropociąg wznowi działanie w ciągu kilku dni. Dotąd mowa była raczej o kilku tygodniach. Rurami wschód-zachód transportuje się około 4 milionów baryłek ropy dziennie. To 4% światowej podaży.
1: Prawda Antyradia.
2: Rywale dogadali się. OpenAI, Anthropic i Google zaczęły współpracę w kwestii bezpieczeństwa sztucznej inteligencji. Wszystkie trzy firmy zabiegają o utworzenie organu, który nadzorowałby potencjalne zagrożenia z sektora AI. Chodzi m.in. o to, żeby systemy nie wymknęły się spod kontroli. Mniejsi gracze zarzucają gigantom, że chcą po prostu zabetonować swoją pozycję czempionów technologii, blokując rozwój innych.
1: Prawda Antyradia.
2: Bez znaczenia, czy to polskie, czy inne, młodzi nie szukają na półkach sklepowych jedzenia z naszego kraju. Uwagę na pochodzenie zwraca 1/4. O powodach mówi pomysłodawczyni kampanii Dobry Smak zaczyna się w Polsce, Zuzanna Jastrzębska-Krajewska.
4: Dla młodych dużą barierą jest cena. Wskazuje ją ponad 4 na 10 badanych. Znaczenie mają również dostępność polskich i lokalnych produktów oraz ich czytelne oznaczenie.
2: Wśród wszystkich Polaków świadomie polskie produkty wybiera 45% z nas.
1: Prawda Antyradia.
2: Po ataku powietrznym na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołuje alert i informuje o braku zagrożenia na terenie naszego kraju. Wcześniejsze ostrzeżenie objęło mieszkańców podkarpackiego i lubelskiego. Dorsz poderwał wojskowe lotnictwo, a na lotniskach w Rzeszowie i w Lublinie były utrudnienia. Jest prawie 8:03. Do 26 stopni dziś na termometrach, to już wiemy. Najcieplej ma być w Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu i w Warszawie, to też wiemy. Jutro od 15 do 20 stopni i może padać prawie w całej Polsce. W piątek od 16 do 23 stopni z możliwymi opadami na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Weekend całkiem podobny, z tym, że deszczu będzie jeszcze więcej.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Bardzo ciekawa propozycja muzyczna prosto z Massachusetts, czyli Dead Poets Society i utwór Cold. A my teraz z Piotrem chcemy wam zaproponować wejściówki na zespół, na koncert innego zespołu. Na koncert zespołu Spirit Box. Zagra też tam Ginger. Odbędzie się to wszystko w Prezero Arenie w Gliwicach 23 września. A żeby zgarnąć te wejściówki, no to wymyśliliśmy wam takie oto zadanie konkursowe. Piotrze.
1: Po czym można poznać, że ktoś nie słucha muzyki rockowej?
0: No taka zagadka. 321-321-600 albo desperanos@antyradio.pl. Po czym poznajecie, że ktoś no nie jest z naszej stajni, mówiąc wprost, no?
1: Ja myślę, że tak. Fryzura.
0: Na przykład?
1: Na przykład. No ciuchy.
0: No dobra, ale nie podpowiadamy.
1: No
0: czekamy
1: nie, no,
0: na, bardziej, tak. na najbardziej kreatywne pomysły, a te nagrodzimy wejściówkami na koncert Spirit Box i Ginger.
1: No i proszę państwa, która to tam godzina? 7:45. Radzisz sobie. Widzę, że pięknie nas tu realizujesz.
0: Tak, nasz nowy wydawca jest z nami. Trzymajcie za niego kciuki. Na razie żadne brzydkie słowo nie poszło na antenę. Chyba, że o czymś nie wiemy, dowiemy się po od szefa.
1: Ale my bardzo pracujemy nad tym, żeby poszło.
0: Tak, tak, żeby poszło dobrze. To teraz zagramy wam Him i The Funeral of Hearts.

0: kultowy, ikoniczny zespół Jefferson Airplane, Somebody to Love, aż Piotrowi Frankowi Marciniakowi włosy wyrosły takie hippie, jak na niego patrzy.
1: Wspaniała kapela, oni zawsze byli nafutrowani w tamtych czasach.
0: A Piotr jest niezawodny, jeśli chodzi o jego puenty dotyczące artystów. No dobrze, słuchajcie, ale my was dzisiaj pytamy o to, po czym można poznać człowieka, który muzyki rockowej nie słucha, i w nagrodę za te odpowiedzi, za te najlepsze odpowiedzi mamy wejściówki na koncert Spirit Box. Piszecie nam, na przykład Magda nam napisała taki wiersz, powiedziałabym. Gdy w oczach na próżno szukać dzikich wików, na dźwięk ostrej gitary wzywa pogotowie ratowników. Gdy z przerażeniem patrzy na ćwieki oraz skórzane pieszczochy, to znak, że zamiast rockowego szału woli smutki i fochy. Mamy też telefony 321-321-600.
2: O, dzień dobry. Ja właśnie tutaj chciałem w konkursiku wziąć udział odnośnie, po kim poznać, że ktoś słucha odpowiedniej muzyki, takiej jak wygracie. No, pierwsza sprawa, no tak mi się wydaje, wygląd, no i oczywiście odpowiedni nastawienie psychiczne, a bardziej pozytywne do świata. I to chciałem powiedzieć. Piotr z Katowic.
0: No i Piotr, nam się podoba twoje nastawienie brzmiące w twoim głosie bardzo pozytywnie.

0: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: 10 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za Twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Cześć, kochanie.
4: Co chcecie na obiad?
5: Cebulę z pire.
6: Pierogi z serem.
7: Makaron carbonara.
8: Fasolka po bretońsku.
4: Kochani, to nie jest restauracja.
8: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
4: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
9: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Rosja z zagrożeniem. Parlament Europejski nie owija już w bawełnę. Kolejowe utrudnienia w Śląskiem po awarii w Katowicach. W tej prawdzie też praca i stres. Sprawdzimy, jak unikać tego połączenia.
1: Prawda Antyradia.
2: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Zagrożenie numer jeden dla Europy to Rosja. Parlament Europejski oficjalnie tak uznał, przyjmując też raport w tej sprawie. Moskwa zagraża naszej demokratycznej integralności, ingerując w wybory, manipulując informacjami, przeprowadzając sabotaże czy cyberataki. Odpowiedzią Europy ma być rozszerzanie sankcji czy mocniejsze egzekwowanie przepisów wobec platform internetowych. Raportu w tej sprawie nie poparła Beata Szydło z PiS. Jak pisze Gazeta.pl, przyznała, że diagnozy są trafne, ale rozwiązania mogą być wykorzystywane do ingerowania w politykę państw.
1: Prawda Antyradia.
2: 12 nielegalnych tuneli pod granicą z Białorusią wykryły tymczasem służby na Litwie. Ich długość to nawet 25 metrów. To są drogi, którymi migranci próbowali przedostać się do kraju. Granica litewsko-białoruska ma jakieś 700 kilometrów. 550 kilometrów jest ogrodzonych.
1: Prawda Antyradia.
2: Po praniu wirowanie. Jest akt oskarżenia za udział w praniu pieniędzy. Przed sądem stanie 10 osób. To słupy, które udostępniały swoje rachunki bankowe, a przez nie przechodziła kasa z przestępstw, mówi Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej w Łodzi.
3: Za udostępnienie swoich rachunków. Oskarżeni otrzymywali do 1000 zł. Byli oni pozyskiwani przez członków zorganizowanej grupy przestępczej, trudniących się wyłudzaniem pieniędzy przy wykorzystaniu legendy na pracownika banku.
2: Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
2: Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia w ruchu pociągów w Katowicach. Tak mówią PKP PLK. Po kilku godzinach utrudnień. Jak już wiecie z Prawdy Antyradia, od rana są problemy na torach w Śląskiem przez awarię systemów sterowania ruchem.

0: Pracowników jest w grupie od 45 do 54 roku życia. Jest 8:33.
1: Sport w Antyradiu.
2: Startuje nowa edycja Ligi Europy. Dziś zaplanowano 9 spotkań, ale polskich kibiców najbardziej interesuje wyjazdowy mecz Jagiellonii Białystok z Olympiakosem Pireus. Przed pszczołami z Podlasia poważne zadanie. Tak urządli ci rywali, by zafundować im grecką tragedię. Czy to się wydarzy? Cierpliwości. Start 21. Rozpoczął się nowy sezon Polskiej Ligi Hokeja na Lodzie, a to oznacza, że będzie jazda po bandzie. Wczoraj GKS Tychy wyczesał pod hale Nowy Targ 10-1. Polonia Bytom wygrała z Unią Oświęcim 5-1. Zagłębie Sosnowiec Krakowia 4-1. GKS Katowice pokonał STS Sanok 5-1, a Energa Toruń ograła GKS Jastrzębie 8-0. W szóstej kolejce La Liga o 18:00 Atletico Madryt zagra z Osasuną, a Barcelona sprawdzi Racing Santander. Start 21.
0: Burze pojawiły się w dzisiejszych prognozach. Może zagrzmieć w Poznaniu i w Zielonej Górze. Same deszcze możliwe we Wrocławiu, Szczecinie, Koszalinie czy w Gdańsku. Na termometrach nawet 26 stopni. Tak ma być w Warszawie, we Wrocławiu, Krakowie czy w Rzeszowie. 24 w Olsztynie, 22 w Gorzowie Wielkopolskim, 20 w Trójmieście i 17 w Koszalinie.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Za 19 minut godzina 9. Temacik wszedł wam jak pączek do kawusi.
1: Oj panie, pytamy was dzisiaj, po czym poznać, że ktoś nie słucha rocka, i chciałabym wyróżnić maila od Agnieszki. Agnieszka napisała, odpowiedź jest zupełnie inna niż mogłoby się wydawać. Otóż nie można poznać, że ktoś nie słucha heavy metalu. Są ludzie, od których bije mrok i zło, wiatr rozwiewa długie włosy, koszulka zespołu z odwróconym krzyżem, i tacy ludzie po godzinach słuchają Taylor Swift. Ale są też tacy, jak zwykli, szarzy pracownicy biurowi, wyprasowana koszula, spodnie w kancik, garsonka, włosy ułożone na żelu, i właśnie tacy ludzie po pracy mają na słuchawkach ekstremalne odmiany metalu jak Cannibal Corpse czy Slayer, no bo metal nie zawsze nosi glany i czarną koszulkę, czasem ma krawat. Bardzo mi się ten mail podoba.
0: Pięknie napisane.
1: Ale są też telefony 321-321-600.
2: Po czym poznać, że ktoś nie słucha muzyki rockowej? Po tym, że jak leci jakiś kawałek rockowy, który był użyty w reklamie bądź w jakimś spocie, od razu mu się kojarzy właśnie z tą reklamą, a nie na przykład z koncertem, wykonawcą, jakimiś miłymi wspomnieniami, przy których słuchał ten kawałek.
3: Czy jak chodzę do kogoś do samochodu, ktoś mnie tak wiezie, czy tak puka, czy jadę z kimś autem, po pierwsze to zwracam uwagę na to właśnie, jaka stacja jest włączona w radiu samochodowym. No i jeżeli nie jest to wasza stacja, no to już jestem przekonana, że ta osoba na pewno nie słucha rocka.
0: No i co, jedziemy za darmo.

0: The Hives na antenie Antyradia i Rigor Mortis Radio. My zbliżamy się do godziny 9, za 8 minut wybije ta właśnie na naszych i waszych zegarach, a po 9 między innymi rozwiążemy w końcu konkurs na wejściówki na Spirit Box i Ginger. No i będzie też informacja o najdłuższym rejsie w historii. Czy się w niego udamy, czy Piotr już spakował swoje kąpielówki, o tym się przekonacie niebawem.
1: Bardzo interesujący temat nadciąga. No, przyznam szczerze, jak czytam, to nie dowierzałam, że takie historie się dzieją. Okazuje się, że to prawda.
0: Tak jest. Ważna też informacja dla wszystkich fanów Metaliki, którzy chcą wybrać się do Las Vegas. Otóż, kochani, codziennie podajemy wam nowe hasło, które należy sobie zapisać, żeby brać udział w tym konkursie, żeby dać sobie szansę na taki lot do Nevady. No i tym razem hasło brzmi, uwaga, wyciągamy notatniczki, zapisujemy. Hasło to Rudy Metalu. Takie jest nowe hasło w konkursie. Ci, którzy notują wszystkie od samego początku, wiedzą, że jak do was już zadzwonimy, to trzeba będzie je podać i dać sobie szansę na wycieczkę do Las Vegas. Zupełnie nie wiem, czemu tu chłopaki w studiu się teraz śmieją ze mnie, Frank i nasz wydawca Radek. O co to chodzi? Co to za śmiechy są?
1: Z nikogo się nie śmieję, dementuję to, a was niech prowadzi wielki metaloniusz.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
6: Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: To nowy Lego Creator 3 w jednym?
9: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
10: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
11: A w tym zestawie...
12: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
13: To będzie dla mnie zaszczyt.
14: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
22: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
24: Mamy niskie ceny.
0: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
24: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
25: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
24: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
26: Skoda.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Po reklamie.

0: plaża posprzątana, służby zabrały rosyjskiego drona. Zarzuty za działania na rzecz Rosji w Europie i w Stanach Zjednoczonych. W tej prawdzie będzie też Berlin jak Gdańsk i Gdańsk jako Berlin.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 9:00. Grzegorz Kornacki. Plaża posprzątana. Wojsko wywiozło drona znalezionego przedwczoraj na plaży w Rusinowie. Zanim jednak mundurowi się za to zabrali, zdetonowali elementy, które potencjalnie mogły być niebezpieczne. Wczoraj z kolei żandarmeria wojskowa donosiła o wyeliminowaniu jakiegokolwiek zagrożenia chemicznego, radiologicznego i biologicznego. To, co z konstrukcji zostało, trafi teraz do dalszych badań. Jak już mówili rządzący, to znalezisko jest bardzo ciekawe z wojskowego punktu widzenia. Można przyjrzeć się technologii wykorzystywanej w unowocześnionym bezzałogowcu typu Gerbera, bo to najprawdopodobniej właśnie tego typu sprzęt. Najprawdopodobniej Kreml utracił go gdzieś nad Bałtykiem i tak skończył on na naszej plaży.
1: Prawda Antyradia.
0: Zarzuty za ataki i sabotaż w Europie i Stanach Zjednoczonych. Prokuratura federalna w Nowym Jorku zabrała się za dwóch oficerów rosyjskich służb i ich trzech współpracowników z Kuby i Wenezueli. Mieli oni planować i koordynować próby zabójstw i akty sabotażu na dwóch kontynentach. Wśród ich celów były Litwa i Czechy, a wśród celów potencjalnych Polska. Na razie panowie zostają na wolności.
1: Prawda Antyradia.
0: Koniec spisków z rana i po nocach. Tramwaje warszawskie zainstalują specjalne smarownice na pętlach, czyli tam, gdzie ich pojazdy piszczą najczęściej i najgłośniej, mówi wiceprezes tramwajów Konrad Niklewicz.
2: Nakładają niewielkie ilości modyfikatora tarcia na powierzchnię szyny, niweluje bądź całkowicie ogranicza, likwiduje pisk, czy taki wysoki dźwięk emitowany przez koło jadące po szynie.
0: Jeszcze w tym roku smarować się będzie pętla kielecka.
1: Prawda Antyradia.
0: A propos pisków, teraz przechodzimy do wrzasków. Te w lesie to pewnie jeleni, bo trwa rykowisko, mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
3: Jeżeli usłyszymy jelenie, najlepiej zatrzymać się, zachować ciszę i obserwować wszystko z dystansu. Nie podchodźmy bliżej tylko po to, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film telefonem. Dorosły byk jelenia jest dużym i bardzo silnym zwierzęciem, a podczas rykowiska dodatkowo jest mocno pobudzony.
0: Psy trzymamy na smyczy, a na obserwacje najlepiej iść po zmroku. Samo rykowisko potrwa do początku października.
1: Prawda Antyradia.
0: Danzig niektórym siedzi w głowie. Kandydatka na burmistrzynię Berlina pokazała swój spot reklamowy. Problem w tym, że zamiast berlińskiego czerwonego ratusza na obrazku widać ratusz gdański. Błysnęła tak kandydatka lewicy. Jej partia mówi, że to kwestia zmęczenia i pośpiechu wielu osób. Spot ma być poprawiony. Na spokojnie. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po 9:00. To była Prawda Antyradia. Do 26 stopni dziś na termometrach. To już raczej ostatni powiew lata. Najcieplej będzie w Warszawie, we Wrocławiu, Krakowie i w Rzeszowie. 24 stopnie w Olsztynie, 20 w Gdańsku, 17 w Koszalinie. Na zachodzie i na północy może popadać deszcz. W Poznaniu i w Zielonej Górze może też zagrzmieć i w tych miastach będą 23 stopnie.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Royal Blood, 10 over 10, dwójka, a gdyby było ich czterech, graliby jeszcze szybciej.
1: Ależ, a my mamy 10 over 9, bo 10 po 9 na naszym zegarze i tak sobie myślę, ile razy nam się zdarzyło w życiu pomyśleć albo powiedzieć na głos, rzucam wszystko i wyjeżdżam w Bieszczady na przykład, nie? Jak cię robota wkurza, tam żona i te sprawy. Teraz można się udać w rejs, moi drodzy, i to taki najdłuższy rejs ever, bo nawet 371 dni spędzą na morzu pasażerowie luksusowego wycieczkowca Regata. Statek ten wypłynął na początku września z Rzymu, no i ma odwiedzić 220 portów w 62 krajach. Zacznie od tych na Morzu Śródziemnym, później Czarny Ląd. No sporo tego, 348 pokoi ma ten statek. Na pokład może zabrać 670 pasażerów, a żeby się wybrać w taką wycieczkę roczną, no to trzeba na to wydać, uwaga, 65 700 euro, czyli tak w przybliżeniu prawie 290 tysięcy złotych.
0: Bardzo droga
1: zabawa. Ale tak, wybrałbyś się, gdybyś miał w portfelu teraz taki...
0: No oczywiście, tam wiadomo, na miejscu i kręgielnia, i boisko, prawdopodobnie, co tam mamy jeszcze? No
1: pewnie jakieś...
0: Siłownia,
1: tak,
0: kino.
1: Baseny.
0: Baseny, kino.
1: No kino i to co? Niezłe pewnie tam się odbywa.
0: Żeby się nie kazało, że tam ciągle leci Titanic.

0: nieśmiertelny David Bowie i Starman. Chociaż ja nie powiem, co powiedział przed chwilą Piotr Frank Marciniak, z czym mu się kojarzy wyjściówka z tego numeru.
1: Z Bawarią.
0: Z takim...
1: Piwko, bujamy się, jest przyjemnie, szelki.
0: Dokładnie tak samo.
1: Jodłowanie, olololilu,
0: patrz, co tu się dzieje. Dokładnie tak samo jak w Desperanos, tu jest też przyjemnie i są szelki. No, słuchajcie, pora rozwiązać nasz konkurs, nasze przemyślenia dotyczące tego, po czym poznajemy, że ktoś nie słucha muzyki rockowej. Najciekawszy mail albo telefon otrzymuje od nas wejściówki na Spirit, Box i Ginger. No i słuchajcie, chciałam wyróżnić na przykład maila Krzyśka, który napisał: dla mnie to jasna sprawa. Jeśli ktoś na widok glanów zaczyna nerwowo karmić je sałatą, wierząc, że to rzadki gatunek opancerzonego żółwia, wnioski nasuwają się same. Ktoś taki nigdy nie pojmie prawdziwego rocka. Bardzo ciekawe spostrzeżenie, ale bilety lecą do Aśki, która napisała nam tak. Prawda jest taka, że niezwykle trudno rozpoznać miłośnika ciężkich brzmień, ponieważ prawdziwa wrażliwość rzadko obnosi się z ćwiekami czy czarną skórą. Często to ten najciszej mówiący, uśmiechnięty człowiek w zwykłym swetrze, którego po prostu mijamy każdego dnia na ulicy, a kiedy zdecydujemy się poznać go bliżej i wpuści nas do swojego świata na bank, odkryjemy coś pięknego, że to właśnie w najgłośniejszym gitarowym zgiełku ta zwyczajna osoba odnalazła swój bezpieczny azyl. No wow!
1: Kto to, Słowacki?
0: Aśka.
1: A.
0: Aśka, pozdrawiamy cię serdecznie. Idziesz na Spirit Box i Ginger, a my idziemy teraz na mini koncert YouTube u nas w Antyradium.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
4: Sponsorem programu były Militaria.pl.
3: Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
16: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
17: Kia. Movement that inspires.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
18: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
19: Kaufland jest też.
20: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
22: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
23: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
24: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
0: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
1: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
0: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
1: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
0: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
2: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
3: GWM. Go with more.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
25: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
26: Dobra, zdradź sekret.
25: Jaki sekret?
26: No, ten twój patent na zakupy.
25: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
26: Tylko w Modivo?
25: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
26: I co z tym cashbackiem?
25: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
26: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Po reklamie.
27: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
28: Stała baza USA w Polsce. Decyzja ma być w najbliższych tygodniach. Rolnicy z obniżką cen paliw odpowiedzialny za nich resort ma plan. W tej prawdzie też utrudnienia na kolei w Śląskiem.
27: Prawda Antyradia.
28: 9:30. Grzegorz Kornacki. Decyzje w najbliższych tygodniach. Tak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany w Polsat News, co ze stałą bazą wojsk USA w Polsce. Szef MON zaznaczył, że wszyscy członkowie rządu odpowiedzialni za bezpieczeństwo widzieli się w ostatnim tygodniu z przedstawicielami Ameryki. Na razie trwa przegląd obecności wojsk USA w Europie. Prowadzi go Departament Wojny Pita Hexeta. A tak się akurat składa, że Kosiniak-Kamysz spotka się z nim w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie. Rozmowy mają dotyczyć polskiego bezpieczeństwa i lokalizacji centrum serwisowania pocisków do wyrzutni Patriot. Wczoraj z Hexetem rozmawiał minister obrony Niemiec. Jak mówi, nie ma nowych informacji o harmonogramie wycofywania amerykańskich wojsk z jego kraju.
27: Prawda Antyradia.
28: Miastowy zapłaci więcej, rolnik mniej. Rządzący szykują dopłaty do paliw dla rolników. Minister rolnictwa powiedział w TVP Info, że wsparcie ma być na poziomie 52 groszy na litrze. Pieniądze znajdą się w 66 milionach euro z Unii, powiększonych o 200% ze środków krajowych. Jak wylicza Stefan Krajewski, to plus złoty 48 zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze daje 2 złote obniżki na litrze.
27: Prawda Antyradia.
28: Udało się wznowić ruch pociągów w Śląskiem. PKP PLK usuwają usterkę urządzeń sterowania ruchem, która od rana utrudnia ruch w całym województwie. Do awarii doszło w Katowicach, mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
29: Opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Bilety Kolei Śląskich są również honorowane w transporcie GZM.
28: Jest też zastępcza komunikacja. Awaria ma być całkowicie usunięta najpóźniej do południa.
27: Prawda Antyradia.
28: Dobre, bo polskie? Nie dla wszystkich. To hasło działa tak samo. Skuteczniejsze jest dobre, bo tanie. O ile ogólnie 45% z nas świadomie wybiera w spożywczaku polskie produkty, o tyle im młodszy klient, tym mniej mu na tym zależy.
30: Polskie może i dobre, ale często za drogie. Tak uważają najmłodsi Polacy. To wpływa na wybory w sklepie. Mówi pomysłodawczyni kampanii Dobry Smak zaczyna się w Polsce. Dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska.
31: Co czwarta osoba w wieku 18-29 lat sprawdza, czy produkt pochodzi z Polski, podczas gdy wśród osób po 62 roku życia robi to ponad połowa.
30: Powody

0: Fenomenalna Lizzie Hale i Hailstorm. Wleźliśmy na ten Everest. Piotruś, już prawie koniec dzisiejszego wydania Desperanos, ale zanim się z Państwem pożegnamy, to jeszcze żeśmy wyczytali w internetach, że podobno ta cała przeprowadzka Harry'ego i Meghan, czyli tego
1: ex-księcia...
0: Jezus, podobno niepotrzebnie w ogóle. Trzeba było zostać w tej Ameryce, wiesz?
1: Co oni wyprawiają? To co, oni piją herbatę z prądem?
0: No tam się sąsiadka, słuchaj, podobno zburzyła, że mają teraz miasteczko niemalże festiwalowe, że tam się ciągle kręcą paparazzi, że media, że nie dają im żyć i że w ogóle to oni już nie chcą tego Harry'ego i tej Meghan w tej Wielkiej Brytanii, żeby se wrócili ona tam do tego swojego serialu, a on nie wiadomo w sumie do czego.
1: Ja się dziwię tym Anglikom, naprawdę. Jak mają tego króla i tą królową, to ciągle wymyślają jakieś problemy.
0: No właśnie, zamiast się cieszyć, nie? Że jest rodzina królewska. Chociaż tutaj akurat widzisz, no to już nie do końca jest rodzina królewska. No bo Harry nie może się posługiwać tytułem księcia.
1: A to ja już tak głęboko w nich nie siedzę.
0: Słuchaj, ja też w nich nie siedzę, ale powiem ci tak. Jak ja bym była takim Harrym i taką Meghan, gdybym się w ogóle gdzieś daleko na jakieś Bahamy, na jakieś wyspy gdzieś tak wyprowadziła, wiesz, kapelusze wyplatać, coś takiego relaksującego robić.
1: Ja bym ich pchnął do Czerwińska.
0: Do Czerwińska?
1: Tak.
0: Albo tak, albo do łazisk. Wczoraj były łaziska jako
1: tam
0: najfajniejsze
1: będą
0: miasto.
1: Tam będą mieć jak w ulu.
0: No proszę. I też możemy ich wysłać. Welcome to the jungle, proszę bardzo.

0: Sweet Home Alabama i my też za chwilę będziemy mówili Home Sweet Home, ponieważ z Piotrem Frankiem Marciniakiem udajemy się już na tak zwaną chatę. Po robocie my są.
1: Tak, to jest ten moment, kiedy trzeba powiedzieć pas i życzyć Państwu kapitalnego dnia. Wspaniała pogoda, piękna grafika 4K. Wszystko się zgadza. Zapowiada się cudowna środa.
0: Nic tylko korzystać, ale oczywiście bądźcie z Antyradiem do końca dnia i pamiętajcie, że wciąż jest szansa, żeby polecieć do Las Vegas z Metallicą. Trzeba nas po prostu codziennie słuchać, wyłapywać hasła, później do nas dzwonić, bawić się z nami. I tak człowiek ma szansę przeżyć przygodę życia w Nevadzie. Tymczasem my kłaniamy się nisko. Piotr Frank Marciniak.
1: Sandra Hajduk-Popińska. Życzymy Państwu kapitalnego dnia i do usłyszenia. Do jutra.
2: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
3: Hey yo, this is Måneskin.
4: Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Utrudnienia kolejowe w Śląskiem są już nie tylko w Śląskiem. Mleko się rozlało, rozbity dron znaleziony tym razem w Niemczech. W tej prawdzie też gang miłośników złota i srebra rozbite.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 10:00. Grzegorz Kornacki. Utrudnienia kolejowe w Śląskiem. Zgodnie z zapowiedziami Prawdy Antyradia rozlały się na całą Polskę, a nawet na ruch międzynarodowy. Awaria urządzeń sterowania ruchem w Katowicach przyczyniła się m.in. do 90-minutowego opóźnienia pociągu z Warszawy do Wiednia. Flisak z Katowic do Gdyni jest już ponad 40 minut do tyłu. Skład jadący z Przemyśla do Wrocławia pół godziny w plecy. Awaria ma być usunięta do południa.
1: Prawda Antyradia.
0: Wrócił ruch pociągów po wypadku w Sokolnikach Suchych. To tam tydzień temu ciężarówka wjechała w pasażerski skład i go wykoleiła. Ruch na jednym torze działał już od jakiegoś czasu, teraz jest na dwóch. Pociągi mogą jeździć z rozkładową prędkością. A właśnie, a propos rozkładów.
2: W wyniku wypadku od 9 września opóźnione zostały 274 pociągi na 6000 minut. Odwołano 54 pociągi pasażerskie na części trasy i 7 na całej trasie.
0: Wyliczała Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK. Straty zostały oszacowane na około 3 miliony złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Szczątki rozbitego drona w pobliżu bazy lotniczej w Niemczech. Resztki bez załogowca zostały znalezione w Dolnej Saksonii. Donosi o tym Bild, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa. Na razie nie wiadomo, czyj to sprzęt.
1: Prawda Antyradia.
0: Rozbity gang zajmujący się nielegalnym handlem złotem i srebrem. W sumie wpadło 6 osób. CBŚP i KAS rozpracowały szajkę działającą od blisko dekady. Przestępcy nie tylko handlowali na lewo, ale też prali brudne pieniądze. Teraz w czasie akcji służb udało się zabezpieczyć 11 kg złota i ponad 6 kg srebra. Wcześniej odpowiednio 28 i 33 kg. W sumie grupa mogła wprowadzić do obrotu grubo ponad 1,5 tony wyrobów z metali szlachetnych. Wartość to jakieś 45 milionów złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Jak zmienić skwer, żeby było tak, jak to się robi dzisiaj? To pokaże Zielona Góra. Skwer pod Topolami ma zmienić się nie do poznania, mówi radny Radosław Brodzik.
3: Teren będzie ulegał takiej rewitalizacji, żeby tak, po pierwsze jakby otworzyć tą przestrzeń, czyli troszeczkę tych tutaj zaułków ciemnych, tych lat polikwidować, otworzyć to na bardziej taki teren zielony, z ławkami, z tężnią solankową. On będzie też doświetlony, będzie odpowiednio monitorowany.
0: Prace ruszą lada dzień i mają kosztować niecałe 700 tysięcy złotych. Na zegarach mamy teraz dokładnie 10:00. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie dziś w ciągu dnia, a także nocą. A z kolejną prawdą wracam za godzinę, dokładnie o 11:00. Od 17 do 26 stopni dziś w ciągu dnia. Nie wszędzie będzie jednak słonecznie. W Trójmieście, Koszalinie, Szczecinie czy we Wrocławiu może padać deszcz. W Poznaniu i w Zielonej Górze deszczowi mogą towarzyszyć burze. Nocą ma padać w pozostałej części Polski i wtedy będzie od 8 do 14 stopni.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

0: Ambiente Radio.
1: 11 minut po godzinie 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski, oczywiście w Antyradiu. Proszę Państwa, mamy dzisiaj mnóstwo atrakcji, bo będę miał dla Państwa na przykład dwuosobowy bilet na koncert Deep Purple 10 października Atlas Arena Łódź. Moc, prawda? Do tego nadal walczymy w konkursie Master of Vegas w Antyradiu, w której nagrodą jest wylot do Las Vegas na koncert Metaliki 1 października. Proszę bardzo. No i jeszcze informacje od społecznego researchera pana Wojtka. Dziś mamy dzień pomarszczonego płaszcza przeciwdeszczowego, także mamy dzień bluesa, dzień pracujących rodziców, to jakby normalne ostatnimi czasy, światowy dzień fryzjera. No, tu trzeba uważać, żeby nie podpaść fryzjerowi przed wykonaniem ewolucji. Dzień zbierania kamieni także. Czasami przydatne, jak płaskie, to można sobie puścić kaczki. Dzień ciastoliny, a także dzień treningu nastolatków. To wydawałoby się ostatnimi czasy troszkę zaniedbane. Dzień usiądź z nieznajomym, czy ja wiem. No i mamy też dzień maszynisty. Szacunek wielki dla waszej pracy i dla stalowych nerwów. 16 września 1977 roku miała miejsce premiera filmu Wielka Podróż Bolka i Lolka. To były wybrane przeze mnie informacje spośród tych, które otrzymałem od społecznego researchera pana Wojtka, a my jedziemy z Johnem

0: Adrian. Proszę Państwa, będzie teraz parę słów na temat naszego konkursu Master of Vegas w Antyradiu, w której, przypominam, nagrodą jest wylot do Las Vegas na koncert Metaliki 1 października. Odbędzie się w super nowoczesnej hali koncertowej Sphere. No i zapewniamy transport i hotel w Vegas. Proszę Państwa, 18 września spośród osób, które zebrały 5 haseł i wypełniły nasze zadania konkursowe, wybierzemy czwórkę, która w dwóch półfinałach zmierzy się ze sobą o wejście do finału. Tego samego dnia, czyli 18 września, odbędzie się finał, którego zwycięzca poleci na wspomniany koncert do Las Vegas. W skrócie, trzeba zebrać 5 haseł. Jeżeli zebrali Państwo już 4, chociaż, to podam Państwu za chwilę kolejne hasło. No i należy wysłać pojedynczo te wszystkie hasła wraz z wykonaniem dwóch zadań na naszej stronie antyradio.pl. No i tym sposobem będą mieli Państwo szansę na wejście i wylot do Las Vegas na Metalikę. A hasło numer 9 zresztą, które brzmi Rudy Metalu, przyda się bardzo, należy wejść na antyradio.pl, a finał z tym hasłem rozegramy w Rokomotywie właśnie dziś. Proszę Państwa, to były istotne dla społeczeństwa informacje w kwestii Metaliki i Las Vegas.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Mark Moffley.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
5: Reklama. Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Oszczędzania są zawsze na plusie.
12: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: 30 lat.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na Biedronce.

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: KSW wraca po wakacjach z przytupem. Już w sobotę gala XTB KSW 121 w czeskim Libercu. Po ponad 8 latach nowy zawodnik założy pas mistrzowski w wadze ciężkiej. O tymczasowy tytuł zawalczą Stefan Wojczak i Marcin Wójcik. Do klatki wejdzie też dwóch niezwykle widowiskowych uderzaczy: Michał Michalski i Radek Paczuski. Ponadto w Libercu zobaczymy również polsko-czeskie starcia Brichta Formela i Harzewski Sztumer. Oglądaj w tę sobotę tylko w Kanal Plus. Galę poleca Antyradio.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

piękna, piękna pieśń za nami. Proszę Państwa, przed nami informacja też związana z pieśniami. Otóż Mury, Małgośka, Dziwny jest ten świat, autobiografia czy Parostatek. Muzeum Historii Polski zaprasza do plebiscytu na najlepszą piosenkę PRL-u. W konkursie bierze udział 16 utworów, które zmierzą się w bezpośrednich pojedynkach. Pierwsza runda ruszyła wczoraj. W każdym starciu wygrywa piosenka, która zdobędzie najwięcej głosów, a głosować można na stronach właśnie wspomnianego Muzeum Historii Polski. Ja powiem Państwu, że mam takie jedno dzieło, które niebywale lubię. Ono pochodzi z 78 roku. Niestety nie mogę podać pełnego tytułu, albowiem zawiera słowa ogólnie uznawane za nieprzyzwoite. W każdym razie jest to piosenka o muchach i komarach, ale ma też pewne patriotyczne elementy, co sprawia, że dzieło ma zupełnie inny kontekst, jak się go posłucha do końca. Tak, Muzeum Historii Polski i konkurs na najlepsze dzieło muzyczne PRL-u.

0: ponadczasowe dzieło perfektu za nami, a przed nami prawda antyradia, pełna kultura i prognoza pogody. Oczywiście, że tak.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
2: Hey, this is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
16: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
17: Są pierwsze wyniki badania drona z Rusinowa. Bezzałogowiec był uzbrojony. Zabezpieczamy granicę. Polska szykuje się na powtórkę z tego, co działo się w innych miejscach. W tej prawdzie też susza, którą zaczynamy dostrzegać.
16: Prawda Antyradia.
17: Minęła 11:00. Grzegorz Kornacki. Dron z Rusinowa miał głowicę bojową. Według wstępnych ustaleń śledczych to Gerbera 2. To najnowsza informacja o znalezisku z plaży w zachodniopomorskim. Służby zabrały bezzałogowiec w nocy do dalszych badań. Wcześniej zneutralizowały ładunek.
16: Prawda Antyradia.
17: Zabezpieczamy granice coraz dokładniej. Wiceszef MSWiA mówi, że przygotowane zostały plany ochrony, ale też ewakuacji funkcjonariuszy na przejściach z Ukrainą. To samo dotyczy podróżnych, którzy w tych miejscach się pojawią. Polska poprawia bezpieczeństwo przejść po tym, jak w weekend dwa drony uderzyły całkiem niedaleko granicy, po tym jak atakowane były połączenia Ukrainy z innymi krajami.
16: Prawda Antyradia.
17: Wysokie zyski za paliwa opodatkować. Rząd przyjął projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jak mówi Adam Szłapka, te zapisy są tożsame z ustawą, którą Karol Nawrocki skierował już do Trybunału Konstytucyjnego.
16: Prawda Antyradia.
17: Mamy za dużo pracy. Ponad 40% z nas narzeka na przeciążenie robotą. Najczęściej to dotyczy specjalistów i osób na stanowiskach kierowniczych, a presja według raportu Grafton Recruitment nie zapewnia. zawsze ma sens.
18: Najstarsi pracownicy najczęściej odczuwają przemęczenie. Najmłodsi z kolei narzekają na stres. To nie bierze się znikąd. To efekt tego, jak funkcjonuje firma, mówi Mateusz Skiba z Grafton Recruitment.
19: Zwykle jest efektem długotrwałego przeciążenia, presji, braku wpływu na swoją pracę, czy poczucia, że wymagania stale rosną, a możliwości ich realizacji pozostają takie same.
18: Polacy nie wierzą, że firma mogłaby im pomóc. Tylko 5% z nich w razie problemów pomocy szukałoby właśnie tam. Joanna Obuchowska, Antyradio.
16: Prawda Antyradia.
17: Z pracą można być też w lesie, a w lesie tak się składa, że mamy rykowisko, czyli godowy okres jeleni.
20: Przy spokojnej, chłodnej pogodzie ich głosy niosą się naprawdę bardzo daleko. Rykowisko to przede wszystkim czas rywalizacji samców o względy łań. Dorosłe byki gromadzą wokół siebie chmary samic i próbują odstraszyć konkurentów.
17: Mówił Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Rykowisko potrwa do początku października.
16: Prawda Antyradia.
17: Coraz bardziej dostrzegamy suszę. Jej skutki widzi 56% z nas. Tak wynika z badania dla Rzeczpospolitej. Jednym z najbardziej widocznych symptomów jest rekordowo niski poziom Wisły. W Warszawie na wysokości bulwarów to 94 cm. Tak nisko woda nie była tu od czasu wprowadzenia ujednoliconych pomiarów w latach 50. XX wieku. Jest prawie 11:03. Czas na pełną kulturę. Zaraz potem prognoza pogody.
21: Mieszko Drescher, zapraszam. Wdowia Zatoka rozbiła bank. Serial Apple TV pobił rekord produkcji komediowej, zdobywając 14 nagród Emmy. To opowieść o mieszkańcach nawiedzonego miasteczka, chwalona za oryginalność w erze remake'ów. Najlepszym serialem limitowanym zostali Chętni na seks. 7 statuetek. To produkcja o miłosnym trójkącie, z którego jedna osoba nie wychodzi żywa. The Pitt po raz drugi z rzędu został najlepszą produkcją dramatyczną z 6 nagrodami. Pierwszy aktor sam potwierdził swój występ w GTA 6. To Steven Root, świeżo nagrodzony Emmy za wspomnianą Wdowią Zatokę. Użyczył głosu Brianowi Hederowi. To stary przemytnik narkotyków, u którego Jason mieszka w zamian za pomoc w interesach. Aktor przyznał, że tajemnica nie miała już sensu. Widzowie rozpoznali jego głos w zwiastunie. Premiera 19 listopada.
17: Do 26 stopni dziś na termometrach. Najcieplej ma być w Rzeszowie, Krakowie, we Wrocławiu i w Warszawie. Jutro od 15 do 20 stopni może padać prawie w całej Polsce. W piątek od 16 do 23 stopni z możliwymi opadami na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Weekend będzie całkiem podobny, z tym, że deszczu ma być jeszcze więcej.
16: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradio.
1: Tak, proszę Państwa, ostry dyżur w Antyradio, 12 minut po godzinie 11. Rodaczki, rodacy, taki artykuł dzisiaj znalazłem na stronach Ekonomia Antyrynek, że sprzedaż towarów z drugiej ręki rośnie nie tylko w internecie. Po kilkuletnim zastoju przybywa stacjonarnych second handów i to z różną ofertą. I ciuchy, i elektronika. I to naprawdę fajny pomysł, bo jak ktoś kupuje najnowszy model wiadomego telefonu, no to ten starszy model będzie zalegał gdzieś w biurku, a komuś ten starszy model bardzo się będzie podobał. Nie zapominajcie jednakowoż usunąć treści z telefonu przed jego sprzedaniem, bo to czasami może narobić niezłych kłopotów. Nie tylko ciuchy, ale też meble i płyty używane wraca do łaski.

0: Proszę Państwa, dwie istotne dla społeczeństwa informacje. Informacja pierwsza dotyczy konkursu Master w Vegas. Przypomnę Państwu hasło na wszelki wypadek, bo może ktoś zaspał, może ktoś w ostatniej chwili włączył radio. No więc hasło jest takie: Rudy Metalu. Finał rozegramy w Rokomotywie o 16. Tomka Kasprzyka. Zatem proszę być gotowym. To ten, nie ten wielki finał, bo ten wielki finał to 18 września. Proszę Państwa, no i druga ważna informacja. Po godzinie 12 będzie można zdobyć u mnie podwójne zaproszenie na koncert Deep Purple 8 października, Atlas Arena Łódź. Zajmę się tym, jak mówiłem, po 12.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
9: To nowy Lego Creator 3 w jednym?
10: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
11: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
12: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
13: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
14: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Pani Barbaro, niech Pani posłucha!
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
21: Citroen.
16: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
17: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
16: No dobrze, a taki fajny prezent?
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
17: Na mediaexpert.pl.
19: Włączamy niskie ceny.
22: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
23: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
24: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
25: Raz, dwa, trzy.
24: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
22: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
3: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: Po reklamie.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Black Sabbath. The Hives.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Państwa, przypominam o tym, że te zaproszenia na koncert Deep Purple 8 października Atlas Arena Łódź będę rozdawał po 12 i dziś będzie o tyle inaczej. No w sumie to będzie to pewna forma wykańczalni, jednakowoż ta wykańczalnia oparta będzie na faktach. Tak, proszę Państwa, znalazłem taką informację w publikatorze, no i tak to będzie działało. Zresztą jutro, kiedy będę rozdawał Państwu także zaproszenia, też oparta na faktach, historyjka, którą Państwo łaskawie będą powinni wykończyć. Taka to będzie wykańczalnia. Dziś przypominam Deep Purple, 8 października, Atlas Arena Łódź. Wtedy to wystąpią. Także proszę być czujnym i uważnym i kreatywnym, nie ukrywam.

0: Yoko Ono na zakończenie tej godziny w Antyradiu. Za momencik prawda Antyradia, prognoza pogody, a potem rozdawnictwo. Zaproszeń na Deep Purple.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama. Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
1: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach.

0: kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Projekt dodatkowego opodatkowania koncernów paliwowych znów w Sejmie. Tymczasem ceny ropy biją rekordy. Już nawet w USA mają problem. Komisja Europejska zapowiada zakaz mediów społecznościowych dla dzieci.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Drugie podejście do próby opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W Sejmie jest już rządowy projekt przedstawiany jako rozwiązanie problemu cen na stacjach paliw. Wczoraj premier zapowiedział, że jak prezydent go podpisze, to od razu wróci program CPN. Wszystko więc w rękach prezydenta, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
2: Mam nadzieję, że w kancelarii prezydenta nastąpi otrzeźwienie, jakby zrozumienie tej sytuacji i wobec tej presji społecznej inaczej podejdzie do tej ustawy.
0: Na razie wiele wskazuje na to, że na przełom się raczej nie zanosi. Rządowy dokument ma przejść szybką sejmową ścieżkę. Głosowanie jest planowane na piątek.
1: Prawda Antyradia.
0: Rekord cen oleju napędowego padł tymczasem w USA. Średnia cena galonu to teraz ponad $6.25. To historyczny poziom. Jeszcze kilka dni temu była mowa o przekroczeniu $6. Na początku września to było 5,90. Donald Trump powiedział ostatnio Amerykanom, że wysokie ceny paliw to nie kwestia wojny w Iranie. To kwestia wojny w Ukrainie i uderzeń Kijowa w rosyjskie instalacje naftowe.
1: Prawda Antyradia.
0: Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13 lat w całej Unii. Komisja Europejska zapowiada, że zaproponuje przepisy zwane Kids Act. Założenia są takie, że dzieci w wieku 13-14 lat będą mogły korzystać z kont zakładanych i nadzorowanych przez rodziców. Z kolei 15-18-latkowie mają dostać wersję bezpieczniejszą. Konkrety mają być już jutro.
1: Prawda Antyradia.
0: Wystartował Europejski Tydzień Mobilności. W Warszawie będzie konferencja o zrównoważonym transporcie, ciasteczka z komunikacyjną wróżbą rozdawane w piątkowy poranek na Węźle Młociny, czy propozycje miejsc na spacer, do których da się dojechać koleją. Ale kulminacja w sobotę na Placu Centralnym. Będą zawody motorniczych i komunikacyjna historia. ZTM Tomasz Kunert.
3: Będą autobusy z kolekcji Miejskich Zakładów Autobusowych Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Będą tramwaje z kolekcji tramwajów warszawskich. Te, których już dziś nie możemy spotkać w normalnych kursach, teraz będzie można je zobaczyć wszystkie w jednym miejscu na torach.
0: We wtorek 22 września dzień bez samochodu i darmowe przejazdy komunikacją miejską.
1: Sponsorem programu są militaria.pl.
0: Ulewa w zachodniopomorskim. Z czasem opadów trzeba się spodziewać też w Lubuskiem, w Wielkopolsce oraz na Pomorzu. W nocy i nad ranem opady dotrą na wschód. Jutro w ciągu dnia prawie wszędzie może przelotnie pokropić. O ile dziś do 25-26, tak jutro ochłodzenie i góra 20 stopni.
1: Sponsorem programu były militaria.pl. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradiu.
1: To był nowy Nickelback, a to Aleksander Ostrowski w Antyradiu. Jest 11 minut po godzinie 12. Proszę Państwa, rozdawnictwo. Dwuosobowe zaproszenie na koncert Deep Purple 8 października, Atlas Arena Łódź. Mam jeszcze w garści. Jak mówiłem, będziemy się bawili w wykańczalni, ale opartą o sytuację, która naprawdę się wydarzyła. Otóż Łoś wybrał się do centrum Warszawy, po czym pojawił się na jednym z torowisk dworca centralnego i sobie tam tuptał. Pomyślałem sobie, że wiele pociągów w Polsce ma jakąś nazwę. Jak powinien nazywać się ten łosiowy pociąg? Proszę to wpisać w temacie maila zaadresowanego pod ostry@antyradio.pl. Jak powinien nazywać się ten łosiowy pociąg, którym chnął przez dworzec centralny?

0: sobie placebo podśpiewuję, a ja nadal zajmuję się rozdawnictwem dwuosobowego zaproszenia na koncert Deep Purple 8 października Atlas Arena Łódź. Zadanie dla Państwa to najpierw wymalować mail pod adres ostrymałpantyradio.pl. W temacie maila proszę łaskawie wpisać, odnosząc się do sytuacji, która miała miejsce na dworcu centralnym, bo tam łoś biegł po torach i pomyślałem, że trzeba by jakoś określić taki pociąg składający się z łosia, taki łosiowy pociąg. Jak Państwo by go nazwali? Bardzo proszę wymalować to w temacie maila. No jeszcze chwilę zaczekać na to, aż wybiorę najfajniejsze moim zdaniem określenie.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio, najlepszy rock na świecie.
6: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3+1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
18: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
22: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chobu ściółkowego Moja Kurka.

0: gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap Festiwalu Dobrych Okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Państwa, czas na rozwiązanie konkursu, w którym przypominam dwuosobowe zaproszenie na koncert Deep Purple 8 października Atlas Arena Łódź. Zadaniem Państwa było dokończenie dzieła przez naturę stworzonego. Łoś pomknął po torach na dworcu centralnym. Pytałem Państwa, jak nazwać taki pociąg, albo w ogóle jak całą sytuację. Wiele się powtarzało, dlatego nie chciałbym, żeby ktoś poczuł się pokrzywdzony, że wymyślił to trochę później niż osoba, która wcześniej to przesłała. Dlatego też wybrałem określenie łośmotywa pana Adama. Pan Adam zwycięża, pan Adam otrzymuje zaproszenie na koncert Deep Purple. Przypominam, dziać się to będzie 8 października Atlas Arena Łódź. Panie Adamie, gratulacje, łośmotywa wygrywa.

0: sobotę 8 października. Atlas Arena Łódź. Za chwileczkę pojawi się i Tomek Kasprzyk, który ma dzisiaj do wykonania poważne zadanie. Aleksander Ostrowski mówi do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: 30 lat.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Po reklamie.

0: Dwie osoby nie żyją, jedna w rękach służb po tragedii w Koszalinie. Policja ukróci wybryki posłów. MSWiA zapowiada szkolenia dla mundurowych. Kanada bliżej Europy ma dołączyć do Unii.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Zwłoki dwóch osób w mieszkaniu w Koszalinie zostały znalezione przez policję w nocy przy Wyspiańskiego. Mają rany cięte i kłute. Mundurowych wezwała zaniepokojona rodzina, która nie miała kontaktu z bliskimi. Ci pojechali na miejsce, ale nikt nie otwierał. Dopiero kiedy do pomocy zostali wezwani strażacy, drzwi otworzył 53-latek. Pokazał, gdzie leżą ciała i został zatrzymany. Ofiary mają 69 i 63 lata. Zatrzymany mieszkał z nimi. Nie jest jasne, czy to on zabił.
1: Prawda Antyradia.
0: Koniec swawoli wybrańców narodu. Policja ma skuteczniej walczyć z ich wybrykami dzięki specjalnym szkoleniom, które zapowiada wiceszef MSWiA. To po ostatnich incydentach, jak szarpanina na placu Piłsudskiego w Warszawie z udziałem posła Macierewicza, czy wspinaczka po płocie Mateckiego.
2: Poseł Matecki, wdrapując się na ten płot, był na gorącym uczynku popełniania przestępstwa.
0: Mówi Czesław Mroczek. Mundurowi nie wiedzieli, co z tym zrobić. Teraz ma im pomóc opinia prawna zamówiona przez MSWiA. Mówi wiceminister Mroczek. Ma być jasne, w którym miejscu kończy się ochrona, jaką posłowi daje immunitet.
1: Prawda Antyradia.
0: Kanada ma dołączyć do Unii Europejskiej jako członek stowarzyszeniowy. Szefowa Komisji Europejskiej zadeklarowała, że chce współpracować z kanadyjskim premierem. To byłby pierwszy taki przypadek. W praktyce miałoby to oznaczać sojusz technologiczny i zintegrowanie produkcji uzbrojenia oraz uczynienie z Arktyki wspólnego projektu. Szykuje się kolejny sukces amerykańskiej dyplomacji w ostatnim czasie.
1: Prawda Antyradia.
0: Zanim wyjadą z dworca autobusowego, już łapią opóźnienie. Jak zaobserwowało Antyradio, na dworcu autobusowym w Katowicach w godzinach szczytu sznur autobusów czeka na zielone światło przy wyjeździe na Mikołowską i tworzą się korki.
3: Problem jest znany w Zarządzie Transportu Metropolitalnego, który już skierował część autobusów drugim wyjazdem na ulicę Dworcową i Kościuszki. Teraz obserwujemy, czy to przyniesie efekt, mówi Michał Wawrzaszek z ZTM-u.
4: Jeżeli sytuacja nadal będzie taka, jaka jest, czyli autobusy będą wyjeżdżać z dworca z opóźnieniem, będziemy zastanawiać się wspólnie z Urzędem Miasta, jak zaradzić tej sytuacji.
3: Jedną z możliwości jest wydłużenie zielonego światła dla autobusów, jednak Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach na razie nie bierze tego pod uwagę, tłumaczy Małgorzata Himel.
5: Mają po około 40 sekund zielonego światła. To powinno wystarczyć.
3: Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Deszczowo od Słupska przez Kołobrzeg aż po Gorzów Wielkopolski. Opady powoli wędrują na północny wschód, chmurzy się w całej zachodniej połowie kraju. We wschodniej tymczasem niemal bezchmurne niebo na termometrach w granicach 26 stopni. Tam deszcz na wschód dotrze w nocy i nad ranem. Jutro w ciągu dnia góra 20 stopni i przelotne opady.

0: Scandinavian Eyes, Nowy Euro.
1: Master of Vegas w Antyradiu.
0: Moc Euro będzie na Torwarze jesienią, a moc w Metaliki będzie w Las Vegas już 1 października. I ktoś z was poleci dzięki nam, dzięki Antyradiu do Las Vegas na koncert Metaliki. Przypomnę, hotel, nocleg, przelot i bilet na koncert gwarantujemy. Od was wymagamy tylko, żebyście weszli na nasze strony internetowe i zgłosili swój akces do tego, żeby wziąć udział w konkursie. To jest sprawa prosta, bo trzeba tylko wejść na stronę antyradio.pl, wpisać hasło, które obecnie brzmi Rudy Metalu, to jest hasło aktualne, Rudy Metalu, potem przedstawić, opisać i przedstawić Antyradio muzyką Metaliki, a także napisać, w jaki sposób staliście się fanem Metaliki. No i kto wie, być może to do was zadzwonimy. Myślę, że może dzisiaj nawet ja do kogoś wykręcę numer, wręczając płytę Metaliki, a potem za kilka dni będziemy informować was o tym, kto bierze udział w półfinale, a potem walki półfinałowe, no i finał. I sprawa się, że tak powiem, rybnie. 1 października, Las Vegas, Sphere, Metallica. Ale najpierw wejdźcie na antyradio.pl, zakładkę, która odpowiada konkursowi metalicznemu. Tam wszystko znajdziecie na bank. Wpiszcie hasło Rudy Metalu. No i te dwa zadania, o których przed chwilą mówiłem. Sprawa prosta.
1: Leć na koncert Metallica do Las Vegas z Antyradiem.

0: Doctor, Doctor i UFO w dzisiejszej Rokomotywie w Antyradiu. Piękne wspomnienie sprzed lat. A jeżeli ktoś zachorował na muzykę zespołu The Runjacks, no to mam taką receptę jak u doktora doktora. Kilka podwójnych wejściówek na koncert do szczecińskiego kosmosu. The Runjacks zaprezentują się w szczecińskim kosmosie 19 września. Kilka biletów przede mną, więc jeżeli jesteście chętni, nie oddalajcie się od Antyradia.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwia.

0: promocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
6: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
5: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
6: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
5: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
6: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
7: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Ależ to było dobre śniadanie u Tiffany'ego. No, no. Breakfast at Tiffany. Deep Blue Something za nami. No dobra, czas na przyjrzeć się temu, co wydarzyło się w muzyce 16 września, bo na przykład w 67 roku na pierwsze miejsce listy albumów Billboard wsunął się debiutancki longplay Jimiego Hendrixa. Płyta nie opuszczała listy przez ponad 100 tygodni. Album został później na stałe dodany do działu muzycznego Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych. Dodam tylko, że ta biblioteka gromadzi znaczące nagrania w historii kraju. No to Jimi Hendrix teraz przed nami w Lokomotywie w Antyradio. Choć nie do końca w swoim utworze, ale to tam. Zawsze przy takich nagraniach, przy takich artystach zawsze warto zrobić antyradio głośniej. Prawda?

0: się nazywa Relaks przy doskonałej, klasycznej
1: Mówi dla nocie. Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Rhythm Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti-Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: To nowy Lego Creator 3 w jednym?
15: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
16: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
15: To będzie dla mnie zaszczyt.
17: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
18: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
19: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
20: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
19: Znaczy Frostę kupiłeś?
20: Prościej się nie da.
21: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
22: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
23: Citroen.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
24: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Rosyjski dron z Nadbałtyku trafił w ręce służby kontrwywiadu wojskowego. Koniec kolejowej awarii w Katowicach. Ruch wraca do normy. Wrocław lepszym miejscem do życia niż Kraków, według nowych badań.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 14. Mieszko Dreszczer, zapraszam. Służba kontrwywiadu wojskowego rozpoczyna badania i analizy rosyjskiego drona znalezionego w zachodnim Pomorskiem. Jak mówi minister obrony, to maszyna nowego typu.
2: Wszystko wskazuje, że to były testy nowego drona. To dron nowej generacji, ważne przejęcie. Teraz będzie podlegał badaniom w służbie kontrwywiadu wojskowego.
1: Mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Bezzałogowiec najprawdopodobniej przeleciał nad terytorium Litwy i wpadł do morza. Stamtąd przydryfował na polską plażę. Dziś w nocy został rozbrojony. Przenosił ładunek wybuchowy.
0: Prawda Antyradia.
1: Ten incydent może być jednym z tematów rozmowy prezydenta z ministrem obrony oraz szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Panowie będą się widzieć w piątek, jak informuje szef BBN Bartosz Grodecki. Omówiona ma też być współpraca instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
0: Prawda Antyradia.
1: Koniec awarii urządzeń sterowania ruchem w Katowicach. Kolejarze poradzili sobie z usterką. Teraz przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu. Utrudnienia i opóźnienia rozlały się na cały Śląsk i nie tylko.
0: Prawda Antyradia.
1: Październik i początek roku akademickiego z zapasem. Studenci szukają nie tylko mieszkania i podręczników, szukają też pracy.
3: Studenci coraz częściej pracują. Niektórzy, bo muszą, inni, bo chcą. Ale łączy ich to, że potrzebują pracy, która nie będzie przeszkadzała w studiach, mówi prezes Kursora Przemysław Bogdański.
4: Kluczowa jest dziś elastyczność. Mam tutaj na myśli możliwość pracy przez kilka godzin w wybrane dni, wieczorami, weekendy czy zadaniowo, bez konieczności podporządkowania studiów sztywnemu grafikowi.
3: Dla tych, którzy potrzebują pracy raczej dorywczej, dobrym pomysłem może być praca hostessy czy tajemniczego klienta, albo pomoc w inwentaryzacji w sklepie. Da się zarobić od 50 do 100 zł za godzinę. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Wrocław oceniony pozytywnie. Jest lepszym miejscem do życia niż Kraków i najlepszym do studiowania w Polsce. Zmierzył to Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. Na taką ocenę wpływa wiele czynników, mówi Radosław Michalski, dyrektor Departamentu Marki Miasta w UMW.
5: Nie mamy u siebie Disneylandu, który ściąga turystów tylko w to konkretne miejsce. Nie mamy jednego wielkiego zakładu pracy, do którego przyjeżdżają tylko ci, którzy szukają jego konkretnie, i nie mamy jednego kierunku studiów, który przyciąga młodych ludzi. To wszystko, co się tutaj dzieje, zasadza się na czymś, co ludzie powiedzieli, że miasto jest dobre do życia.
1: Pochmurno na zachodzie kraju, szczególnie na północnym zachodzie. Tam deszczowo, od Słupska przez Koszalin po Gorzów w Wielkopolski. Opady powoli wędrują na wschód. Obecnie tam jest bezchmurne niebo i ponad 20 stopni. Deszcz dotrze tam w nocy i nad ranem. Jutro prawie wszędzie przelotnie pokropi i będzie chłodniej, do 20 stopni.
0: Lokomotywa w Antyradiu.

0: jest energia, jest. Save Us, Except. Jedno z tych nagrań, które chyba jeszcze powinny być w zestawieniu listy przebojów Turbotop. Sprawdźcie zresztą na naszych stronach antyradiowych, antyradio.pl. No dobra.
1: Lokomotywa w antyradiu.
0: Co my tu mamy dalej? Kings of Leon. Mówiłem o tym, że zapowiedzieli nowy album. Wczoraj zapowiedzieli płyta Oh My Beloved, ukaże się 6 listopada, a pierwszą zapowiedzią wydawnictwa jest singiel My Whole World. Już podobno jest gdzieś dostępny, sprawdźcie na różnego rodzaju stronach, ale Bartek pisze, czy to prawda, że nowy Rammstein będzie? No, to będzie taki nowy stary. Też wspominałem trochę o tym w Lokomotywie wczoraj, ale Rammstein rozpoczął promocję takiego filmu koncertowego, który zatytułowany będzie Live in Mexico City. Już jest taki teaser, nazwijmy to, produkcji, która powstała na podstawie 3 koncertów nakręconych w Meksyku chyba 5 albo 4 lata temu. Na razie nie ma oficjalnej daty premiery, ani szczegółów dotyczących wydania, ale wiadomo, że na początku listopada chyba pojawi się w wybranych kinach. Później ten koncertowy film doczeka się tak zwanego wydania domowego, które będzie na różnych nośnikach, a z tego co wiem, produkcja ma trwać podobno 150 minut, więc całkiem sporo.
1: Lokomotywa w antyradiu.

0: Sound of Silence, Disturb tym razem. A ja przypominam, że cały czas czekamy na was na antyradio.pl. Tam a w propos Metaliki oczywiście, wpiszcie hasło, które przypomnę jest cały czas jeszcze aktywne. Hasło Rudy Metalu, a potem napiszcie i przedstawcie, opiszcie i przedstawcie antyradio muzyką Metaliki. Napiszcie, w jaki sposób staliście się fanem Metaliki, a ja niebawem chyba do kogoś zadzwonię, tak myślę.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antiradio.
7: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Kiedy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: Po reklamie.
13: Lokomotywa w Antyradiu.

0: Pewnie, że tak.
1: Wszystko jest zanotowane. To był 16 września 1977 roku. Mark Bolan. Ile miał 29 lat? Lider grupy T-Rex zginął w wypadku samochodowym pod Londynem. Samochód, przypomnę, prowadziła jego dziewczyna Gloria Jones. No i uderzył z dużą prędkością przydrożne drzewo. Co ciekawe, Mark Bolan bał się jeździć samochodem, dlatego nigdy nie miał prawa jazdy.
2: Master of Vegas w Antyradiu.
1: No, ale teraz myślę, że to jest dobra pora, żeby połączyć się z Anią, która jest po drugiej stronie. Cześć, Aniu.
3: Cześć, witam.
1: Jak tam dzień mija, powiedz mi?
3: W porządku. Dziękuję.
1: W pracy.
3: Mam nadzieję, że u was też.
1: U nas zawsze jest dobrze.
3: Jak zawsze.
1: Pewnie, że tak. Z Antyradiem każdy dzień jest piękny i piękniejszy. Powiedz mi, jesteś w pracy, po pracy, przed pracą pracujesz, czy masz wolne?
3: W przerwę masz w pracy.
1: A czy w pracy gra Antyradio?
3: Gra, oczywiście.
1: Czy z twojej pracy tylko ty brałaś udział w konkursie? Czy masz konkurentów wśród swoich współpracowników?
3: Nic mi nie wiadomo na temat konkurentów.
1: Pewnie tajemnica. Dobrze. Powiedz mi najpierw hasło, jakie jest aktualne.
3: Rudy metalu,
1: tak jest. I teraz, jak byś przedstawiła Antyradio zespołowi Metallica? Pamiętasz?
3: Tak, myślę, że pamiętam. No jest to jedyne radio, które nadaje od ponad 20 lat i przekazuje informacje oraz muzykę rock i metal.
1: Pięknie. Napisałaś też po angielsku, no bo
3: po angielsku, tak.
1: Nie wiem, czy Metallica rozrozumiały po polsku, więc...
3: Dokładnie tak.
1: A autentycznie to, co napisałaś, tak szybko tłumaczę. Antyradio to czołowa polska stacja radiowa grająca rock i metal. O, głos pasjonatów, miło, dla których rock to sposób na życie. Świetnie.
3: Życie, tak,
1: i
3: dokładnie.
1: Tutaj napisałeś, że Metallica has always been on the top in this radio.
3: Yes, agree.
1: No, Metallica, tak, jest na topie. Nie wiem, czy numer jeden, chociaż może być numerem jeden, ale z pewnością na topie, no, jeżeli chodzi o Antyradio.
3: Jeśli chodzi o mnie i o moją rodzinę, na pewno.
1: Absolutnie. A powiedz mi, jak się stałaś fanką zespołu Metallica?
3: Też to napisałam, aczkolwiek dla uproszczenia powiem, że na wakacjach, będąc u babci oczywiście na wsi w latach 80. i słuchając Modern Talking, uwaga, spotkałam fantastycznych ludzi, którzy w jednej chwili przedstawili moje myślenie właśnie na muzykę akurat właśnie Metalliki, bo to była pierwsza. To nie tylko, że Metallica, ale Metallica była jako pierwsza.
1: Powiedzieli ci, Ania, skoro jesteśmy przy Modern Talking, to my znamy taki inny zespół, który też się zaczyna na literkę M. Być może przypadnie ci do gustu, posłuchaj. Co, posłyszałaś pierwszy raz i co to było, pamiętasz? Balladka jakaś, Nothing Else Matters, czy przyrąbali z grubej rury?
3: To było z Master of Puppets.
1: A, z Master of Puppets.
3: I tytułowe Master of Puppets, tak.
1: No to, ach, to widzisz, to dobra, to zaraz będę miał dla ciebie pytanie. Najpierw informacja ważna dla ciebie, że dostajesz płytę od nas. Gratuluję. Jeszcze będziemy w kontakcie, ponieważ muszę zanotować co nieco, jeżeli chodzi o twoje dane. Płyta już jest twoja. Gratuluję. Dziękuję. Zespołowi Metallica. Natomiast kto wie, być może ty wybierzesz się do Las Vegas. Tak przy okazji, masz wolne, dostaniesz wolny 1 października. Jakby co?
3: Jakby co dostanę.
1: No, to wszystko jasne w takim razie. Będziemy informować na bieżąco, bo 18, tak, dzisiaj jest 16, więc 18 będziemy wyłaniać półfinalistów, którzy będą ze sobą walczyć w półfinałach i w finale oczywiście wyjazdu. Ania, bardzo ci dziękuję za to.
3: Ja także.
1: Jeszcze jedno pytanie ważne.
2: Leć na koncert Metallica do Las Vegas z Antyradiem.
1: Bo teraz uruchamiamy hasło, które brzmi Eddie Munson. Czy ty wiesz, kto to jest Eddie Munson?
3: Szczerze? Nie.
1: No, to jest postać z serialu Stranger Things. Mówi ci to coś?
3: A czy to są moje... Nie wiem, czy to moje czasy.
1: No. To nie, ale wspomniałaś o Master of Puppets. Wiesz, Eddie Munson to jest taki metalowiec, który w jednej z kluczowych scen tego serialu właśnie gra na gitarze Master of Puppets.
3: No, okay.
1: I to jest hasło. Eddie Munson.
3: Eddie Munson.
1: Ania, tak. Dziękuję.
3: Dziękuję.

0: Hej, w Rokomotywie w Antyradio.
1: Sik.
2: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Natomiast przypominam hasło, które jest aktywne. Eddie Munson, postać z serialu Stranger Things, heavy metalowiec, który w jednej z kluczowych scen serialu gra na gitarze Master of Puppets. Eddie Munson. To jest hasło, które wpisujecie oczywiście na naszych stronach internetowych antyradio.pl i potem opisujecie i przedstawiacie Antyradio muzyką Metalliki. Może być po polsku, może być po angielsku, jak zrobiła Ania, do woli. No i musicie także napisać, w jaki sposób staliście się fanami Metalliki, żeby wziąć udział w półfinałach oficjalnych, jeżeli chodzi o wyjazd na wylot do Las Vegas. Trzeba mieć 5 takich haseł. Jedno z nich, już wiadomo, Eddie Munson. Jeżeli słuchacie Antyradia od paru dni, to tych 5 haseł powinniście mieć. A jeżeli od dawna, to zdecydowanie więcej. Mam nadzieję, że bilet nie przejdzie wam koło nosa i będziecie aktywnie walczyć o to zaproszenie, no bo to jest frajda. Być w Las Vegas, zobaczyć Metallicę w Sphere, no i potem pochwalić się znajomym, na przykład. Okej, jeszcze będziemy do tego wracać nie raz i nie dwa. Natomiast teraz informacja dla tych, którzy chcieliby wskoczyć na koncert Runjax do szczecińskiego Kosmosu. Zaproszenia są u mnie. kasprol@antyradio.pl. W temacie maila proszę wpisać kosmos, a ja się całą resztą zajmę. Przypomnę, że koncert Runjax w szczecińskim Kosmosie 19 września.
2: Rokomotywa w Antyradiu.
3: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
4: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
5: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.

0: autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych.
10: W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Przejście graniczne z Ukrainą w Dorohusku zostało umocnione po ostatnim rosyjskim ataku. Tymczasem na granicy z Białorusią nastał spokój. Jest podsumowanie. Żywność drożeje. Cena podstawowego koszyka znów w górę.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 15. Mieszko Drescher. Zapraszam. Przejście graniczne w Dorohusku umocnione. Z pomocą wojska zbudowano miejsca ukrycia, mówi wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
2: Umocniliśmy nasze możliwości zabezpieczenia funkcjonariuszy i podróżnych, ukrycia się po prostu.
0: Opracowano też taki sposób odprawy, zwłaszcza samochodów ciężarowych z paliwem czy innymi niebezpiecznymi ładunkami, aby w przypadku zagrożenia nie gromadzić ich w jednym miejscu. Chodzi o zminimalizowanie szkód w przypadku ewentualnego uderzenia z powietrza, jak w ostatnią niedzielę.
1: Prawda Antyradia.
0: Tymczasem na granicy z Białorusią prawie 500 prób nielegalnego przekroczenia granicy, ale w skali 9 miesięcy tego roku, a nie ostatniego tygodnia. Jeszcze w ubiegłym roku w analogicznym okresie było ponad 25 tysięcy takich incydentów, czyli właśnie około 500 tygodniowo. Jak informuje MSWiA, doszło do tylko jednego przypadku, kiedy komuś udało się przejść na naszą stronę i uciec. W zeszłym roku to były średnio 4 takie przypadki dziennie. Łukaszenka przerzucił w ostatnim czasie swoich migrantów na granicę z Litwą i Łotwą.
1: Prawda Antyradia.
0: Zwycięstwo po 8 godzinach walki. Udało się usunąć awarię urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice. To jednak nie koniec utrudnień, mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich.
3: W związku ze skalą poradnych utrudnień należy się spodziewać komplikacji w podróży koleją do końca dnia. Na godzinę 14 Koleje Śląskie musiały odwołać 39 pociągów w całej relacji, 19 pociągów w części relacji. Opóźnione są łącznie 102 pociągi na ponad 5 tysięcy minut.
0: Nie wiadomo, co było przyczyną awarii. PKP informowały, że na miejsce wezwano też policję.
1: Prawda Antyradia.
0: W sklepie spożywczym wydawaliśmy w sierpniu więcej. Po kilku miesiącach spadków średniej ceny koszyka podstawowych produktów jest wzrost o trochę ponad 0,5% do 319,45 zł, ale sklep sklepowi nierówny.
4: Podstawowe produkty, czyli między innymi jajka, chleb, mleko czy mąka. W sumie na liście zakupów jest 40 pozycji. Paragony w różnych typach sklepów bardzo się od siebie różnią, mówi Kamil Kruk z agencji ASM SFA.
5: Najdroższe zakupy ponownie oferowały dyskonty 331,14 zł, a najtańsze sklepy typu Cash & Carry 301,42 zł.
4: A różnica w cenie koszyka między najtańszą a najdroższą siecią sklepów wyniosła ponad 70 zł. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: 3 minuty po 15. Pełna kultura, zapraszam. Sky Showtime może zniknąć z Polski. Reuters dotarł do listu władz Platformy do jej szefa. Comcast i Paramount Skydance rozpoczęły przegląd przyszłości wspólnego serwisu. Jedną z rozważanych możliwości jest całkowite zamknięcie go w Europie. Sky Showtime działa od 2022 roku na 22 rynkach. Decyzji jeszcze nie ma, dla abonentów na razie nic się nie zmienia. Far Cry trafił na plan. Ruszyły zdjęcia do serialu na podstawie serii gier Ubisoftu. Za produkcję odpowiada Noah Hawley, twórca Fargo i serialowego Obcego, razem z Robem Mackiem. W obsadzie m.in. Steve Buscemi i Lizzie Kaplan. Serial będzie antologią. Każdy sezon pokaże inną historię, miejsce i bohaterów. W USA produkcja trafi na Hulu, w pozostałych krajach na Disney+. Daty premiery nie ma. 27 stopni pokazują termometry w Legnicy, tam obecnie najcieplej. Pochmurno na zachodzie kraju, szczególnie na północnym zachodzie, tam deszczowo. Od Słupska przez Koszalin po Gorzów Wielkopolski. Opady powoli wędrują na wschód, ale deszcz dotrze tam dopiero w nocy i nad ranem. Jutro prawie wszędzie przelotnie pokropi i będzie chłodniej, do 20 stopni.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: prosto z zestawienia listy przebojów Turbo Top. 10 over 10. Royal Blood. Ciekawe, na którym miejscu będą dziś. Przekonamy się po 20.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Na razie 12 minut po 15. Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej części naszego dzisiejszego rokomotywowego. O, trudne słowo. Rokomotywowego spotkania w Antyradiu. Kłaniam się ponownie. Nie wiem, czy mówiłem wam o Oasis, bo wczoraj Oasis zapowiedzieli trasę, która obejmie podobno 38 koncertów. Noel Gallagher powiedział o szczegółach trasy podczas jedną z rozmów ze stacjami. Dodał, że został zapytany, kiedy po zeszłorocznej trasie po raz pierwszy pomyślał, czy Oasis naprawdę wracają na scenę. No i powiedział tak, stało się to mniej więcej po drugim koncercie na Wembley w lipcu 2025 roku. Na początku naprawdę nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, ani jak to naprawdę wszystko się potoczy. Zagraliśmy w Cardiff, potem w Manchesterze, a kiedy dotarliśmy na Wembley, ktoś powiedział, no więc, co dalej? No i wtedy zapadła decyzja, że będziemy dalej to kontynuować. I już wiadomo, że w przyszłym roku zespół zagra 11 razy na stadionie w Manchesterze, potem odwiedzi m.in. Monachium, Barcelonę, Amsterdam, Paryż i Rzym. No z tego co widzę, w sierpniu Oasis przeniosą się do Stanów Zjednoczonych. Polski jak na razie nie ma, ale kto wie, być może się doczekamy. Póki co Oasis jest w kinach. Polecam.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: spoglądając dzisiaj przez okno, dochodzimy do wniosku, że jeszcze lato nie powiedziało ostatniego słowa, więc muzycznie tak to się jakoś odbija. Przynajmniej jeżeli chodzi o Boba Marleya. Iron Lion, Zion za nami. Trójkolorowo dla wszystkich wtajemniczonych. Natomiast jeżeli chcecie być wtajemniczeni w muzykę The Ramjacks, no to sprawdźcie swoje skrzynki mailowe, bo przed chwilą wysłałem tak zwane zwrotki mailowe, w których są tajemne kody wstępu do szczecińskiego klubu Kosmos, gdzie 19 września pojawią się panowie z grupy The Ramjacks. Tak więc zaproszenia rozdane, gratuluję. Sprawdźcie maile, a kolejne niespodzianki niebawem.
1: Hey everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza ucztę!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem

0: Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Castorama!
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Dzień dobry, tu Beata Lubecka.
15: Karolina Lewicka.
16: Dominika Wielowiejska.
17: I Andrzej Bubiński.
14: Dzwonimy, żeby ci powiedzieć, że będziemy w Warszawie już 9 i 10 października.
15: Na największym festiwalu podcastów w Polsce.
17: Więc jeśli nas słuchasz, warto się spotkać.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rock. Black Hole Sun, won't you come? Three Days Grace.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Mamy szczegóły. Rammstein Live in Mexico City. Zespół oficjalnie zapowiedział koncertowy film Sforo Sol, nagrany w 2022 roku. Panowie nakręcili trzy wydarzenia, na których w sumie było 190 tysięcy osób. Jak im wyszło? Najpierw przekonamy się w kinach. Premiera 4 listopada. 20 listopada z kolei ukażą się formaty fizyczne, na których będzie jeszcze więcej materiału niż w kinie. Szczegóły tych wydawnictw mamy dostać wkrótce. Koncerty 2027. Niemieckie festiwale Rock am Ring i Rock im Park odsłaniają kolejne karty, zdradzając jednocześnie, kto na początku sezonu plenerowego będzie w naszej okolicy. A będą to Faith No More, The Prodigy, Nothing But Thieves, Bullet for My Valentine, Turnstile czy Evanescence. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Rokomotywa w Antyradiu.

cytując Kamilę. A może tak, panie Kasprolu, ze wskazaniem na Fisza dzisiaj jakiś Merylion by się przydał w lokomotywie? No, w tym przypadku, no, żenu jak z dzieckiem. Chociaż faktycznie można wskazać Fisza, bo to też chyba wydarzyło się 16 września. Na pewno to był rok 1988 i wrzesień, kiedy Fisz poinformował oficjalnie media o rozstaniu z zespołem Merylion. Powodem odejścia Fisza były, jak pamiętam, rozbieżności zdań dotyczące muzycznego kierunku. Chyba jakoś tak to brzmiało. Kierunku Merylion oczywiście. Fish rozpoczął solową karierę, a jego stanowisko wokalisty w grupie Merylion wtedy objął Steve Hogarth. Natomiast jeżeli wspominamy Merylion i wspominamy te klasyczne albumy jak Fugazi czy Misplaced Childhood, no to oczywiście Fish na pierwszy plan.

0: Torpeda, lubię się prawie na koniec naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Rokomotywie w Antyradio. Na studiu pojawili się ci, których ja lubię. Nie wiem, czy oni siebie lubią.
1: No, pewnie, lubią, że siebie lubią.
0: A
1: tak.
0: I ciebie też. I wszystkich dookoła. Boże, ty mój.
2: Kurde,
0: jak pozytywnie, matko.
2: Jest, jak się wyrało tutaj serdeczności. Ale fajnie. Jeszcze fajniej, bo ja spadam stąd.
1: A my zostajemy. Dzień dobry,
0: zostajemy
1: jeszcze raz.
0: I wyleje się potem.
2: Wiecie, jak słoneczko świeci ładnie na dworze.
1: Fajnie, nie?
0: Fajnie, bo

0: Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Idzie dym z głośników? Spokojnie, to nie awaria. To para z głośników w Anti-Radiu. Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn, czyli najgorętsza para w Anti-Radiu. Zaprasza codziennie po 16. Newsy nie z tej ziemi, zakręcone konkursy i najlepszy rok na świecie. Nie bądź sam, bądź w parze z Anti-Radiem. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
8: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Szukasz samochodu dostawczego?

0: Wypromowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
3: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Wkrótce zarzuty w sprawie śmierci dwóch osób w Koszalinie. Rusza śledztwo. MSWiA chce dać policji narzędzia do walki z rozbrykanymi posłami. Europejski Tydzień Mobilności to już. Będą zawody motorniczych w Warszawie.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 16. Mieszko Drescher. Zapraszam. Rusza śledztwo w sprawie śmierci dwóch osób w Koszalinie. Prokuratura prowadzi je pod kątem podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Ma za to odpowiedzieć 53-latek zatrzymany w miejscu zbrodni. Jak mówiliśmy w Prawdzie Antyradia, zwłoki pary seniorów zostały odnalezione po telefonie na policję od zaniepokojonych krewnych. Były w jednym z mieszkań. Był tam wspomniany mężczyzna, który początkowo nie chciał otworzyć drzwi mundurowym. Może mu grozić nawet dożywocie.
0: Prawda Antyradia.
1: Koniec wybryków posłów, zapowiada MSWiA. Policja ma skuteczniej radzić sobie, kiedy ci robią szopki, jak te ostatnie z udziałem Antoniego Macierewicza czy Dariusza Mateckiego, który skakał przez płot Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, prawie jak Wałęsa przez płot Stoczni Gdańskiej.
2: Poseł Matecki, drapując się na ten płot, był na gorącym uczynku popełniania przestępstwa.
1: Mówi Czesław Mroczek. Mundurowi nie wiedzieli, co z tym zrobić. Teraz ma im pomóc opinia prawna zamówiona przez MSWiA, mówi wiceminister Mroczek. Ma być jasne, w którym miejscu kończy się ochrona, jaką daje posłowi immunitet.
0: Prawda Antyradia.
1: Wystartował Europejski Tydzień Mobilności. W Warszawie będzie konferencja o zrównoważonym transporcie, ciasteczka z komunikacyjną wróżbą rozdawane w piątkowy poranek przy węźle Młociny, czy propozycje miejsc na spacer, do których można dojechać koleją. Ale kumulacja będzie w sobotę na Placu Centralnym. To będą zawody motorniczych i komunikacyjna historia, mówi Tomasz Kunert z DTM-u.
3: Będą autobusy z kolekcji Miejskich Zakładów Autobusowych Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej, będą tramwaje z kolekcji tramwajów warszawskich, te, których już dziś nie możemy spotkać w normalnych kursach. Teraz będzie można je zobaczyć wszystkie w jednym miejscu na torach.
1: We wtorek, 22 września, dzień bez samochodu i darmowe przejazdy komunikacją miejską.
0: Prawda Antyradia.
1: Telewizja ma jednego z 10, a łódzkie jednego z 24. Ruszył nabór do trzeciej edycji konkursu dla uczniów, mówi marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
4: Tym razem płyniemy. Szanowni Państwo, nie jedziemy, nie lecimy, ale płyniemy ku Europie, bo właśnie główną nagrodą jest rejs po Morzu Śródziemnym.
1: Konkurs ma za zadanie zaznajomić młodzież z korzyściami płynącymi dla Polski z tytułu członkostwa w Unii Europejskiej. Ten, kto zaznajomi się najlepiej, popłynie w ten piękny rejs. Grzmi na Dolnym Śląsku, deszczowo aż po Pomorze. Opady powoli wędrują na wschód, ale deszcz dotrze tam dopiero w nocy i nad ranem. Na razie słonecznie i ciepło, powyżej 20 stopni. Jutro prawie wszędzie przelotnie pokropi i będzie chłodniej, maksymalnie 20 stopni.
0: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: The Legends of Eternia. Brian May, Daniel Pemberton i The Darkness. I teraz, Tomasz, bardzo prosiłabym, abyś sobie wyobraził to, że ta piosenka zapowiedziana najlepiej brzmiałaby z konia. Wyobraziłam sobie.
1: Wyobraziłem sobie też, jakby wyglądała, jakby ktoś z konia spadł i zapowiadał tę piosenkę.
0: Gorzej.
1: Trochę gorzej. A jest to fantastyczny utwór, epicki, można wręcz powiedzieć, i właśnie dlatego.
0: Widzę tam konia.
1: Mocnym.
0: Ogólnie to dzień dobry, 13 minut po godzinie 16 na zegarach, tu para z głośników.
1: Małgorzata Małgowierzejewska.
0: I Tomasz Ambroży Obertyn.
1: I tak galopujemy sobie, słuchajcie, bez żadnego ogłowia.
0: Ja mam pomysł, przegalopujmy się przez tematy, które dziś pojawią się w programie.
1: Dobrze, dzisiaj będzie m.in. news z pogranicza eposu, kryminału oraz pacynek.
0: Powiemy też o tym, jak prawidłowo pocieszać bliską osobę.
1: Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, kiedy wreszcie sztuczna inteligencja przejmie władzę nad światem.
0: No i przyjrzymy się też zawodom w spaniu i temu, jakimi Polacy są psiarzami.
1: No i będzie oczywiście kalambur dźwiękowy, będzie również Master of Vegas, no i będziemy mieli dla was bilety. A na co? A to wam powiemy później.
0: To
1: jak
0: co?
1: Sprawdzimy
0: patataj,
1: pocztę.
0: Patataj.
1: Patataj. Patataj. Patataj.

0: z głośników w Antyradiu.
1: 22 minuty po godzinie 16 na zegarach. Słuchacie Antyradia, tu para z głośników, czyli Tomasz Ambroż-Obertyn
2: i Małgorzata Zajewska, czyli dwoje szwalerów, co nie miało konia.
1: Ja
2: a udało im się mimo wszystko. A ty masz koń.
1: Ale
2: tutaj teraz nie masz. Czy ten koń jest z nami teraz w studiu?
1: W telefonie go mam. O, widzisz, i trochę jest i w moim serduszku.
2: To szkoda, że państwo tego nie widzą. Dobrze, kochani, skoro o serduszku mowa, to my dzisiaj mamy dla was dużo satysfakcji do rozdania w kalamburze dźwiękowym. W konkursie ostatni będą pierwszymi.
1: Dorzucimy też jakąś naszą piękną antyradiową...
2: Plecak dorzucimy.
1: Dobrze, dorzućmy plecak.
2: Także nie wiem, czy mamy w magazynie, ale zadeklarowałem. No już trudno, to już będziemy musieli się wywiązać.
1: No dobra.
2: Będę kupował z własnych, trudno. Także plecak antyradia oczywiście. Zgadujcie kalambur i dzwońcie 321-321-600. A w kalamburze oczywiście zaklęta jest piosenka, tytuł piosenki, która zagra na koniec parę z głośników. Oto kalambur.
3: Hej, to ja. Dzwonię do ciebie, bo niestety nie mogę z tobą rozmawiać.
4: Kiedy ranne wstają z zorze,
5: upiornie trzeźwy świt.
1: No, łatwe to nie jest, ale jeżeli wiecie, to łapcie za telefony 321-321-600
2: i zostawiajcie numer telefonu do siebie, a my na wszelki wypadek gramy kalambur jeszcze raz.
3: Hej, to ja. Dzwonię do ciebie, bo niestety nie mogę z tobą rozmawiać.
4: Kiedy ranne wstają zorze,
5: upiornie trzeźwy świt.
6: Cześć, tutaj Artur Rojek.
7: Hey, this is Amy Lee.
8: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Rabatowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm. Dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
12: Hot doga poproszę.
11: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
15: Po reklamie.
16: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Albo z rozmachem, albo wcale. Z takiego założenia musiał wyjść Bob Dylan, który zapowiada właśnie nowy boks ze swoją muzyką. To będzie 39 płyt dokumentujących drugą część trasy koncertowej Rolling Thunder Review. 6 listopada fani dostaną prawie 400 nagrań, z czego prawie wszystkie pierwszy raz trafią do oficjalnej dystrybucji. Jest kolejna zapowiedź nowej płyty Editors. Zespół opublikował singiel Seriously. To jeden z 11 kawałków z nadchodzącego albumu Surface Echo and Sound. Płyta ukaże się 30 października. Devin Townsend dziś na solowym koncercie w Warszawie, w Stodole. Otwarcie drzwi za 1,5 godziny, występ zacznie się o 19 i potrwa jakieś 2,5 godziny. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: No i pomalutku zbliża się godzina 17, dokładnie 16:37 teraz.
1: Czyli za półtorej szósta właściwie można powiedzieć.
0: Bo zdradzę wam na pozanteniu, to jest tak, ej, to weź to coś powiesz teraz, bo ja muszę zacząć newsa. Ja mówię, ale ja nie wiem, co ja mam za bardzo powiedzieć, bo ja tak nie umiem schodzić z tych piosenek.
1: Zawsze możesz powiedzieć coś
0: cokolwiek.
1: O koniu. Ja mam taką propozycję, żebyśmy dzisiaj w ramach wyzwania ustalili sobie, że do 20 wszystkie wejścia, które robimy, muszą zawierać jakiś hipiczny element. Ale nie na siłę, że na zasadzie jest 16:38 o głowie, tylko że musimy wpleść.
0: Pod wrażeniem jestem, że powiedziałeś o głowie, a nie tranzelka. Znaczy, bo jedno i drugie jest poprawne, ale
1: no to już
0: tak.
1: to wejście mamy zaliczone. Teraz przechodzimy do newsa. Galopem można powiedzieć news z cyklu Black Mirror. Okazuje się, słuchaj, że telewizory mogą nas podglądać, nawet kiedy są wygaszone. Pisze o tym portal Donald.pl, który z kolei powołuje się na ustalenia youtubera znanego jako Gamers Nexus. Wykonał on testy na urządzeniach marki LG.
0: To jest trochę przerażające dla mnie. Testy wykazały, że telewizory mogą rejestrować

0: I tego właśnie wam życzymy, żebyście żyli jak królowie. Słuchajcie, pary z głośników, galopujemy wciąż w stronę godziny 20. To już było użyte, czuję troszkę, że jednak oszukałem. Mamy dzisiaj używać hipicznych elementów wypowiedzi.
1: Bardzo dobrze. To ja może hasło podam, co?
0: No proszę bardzo.
1: Słuchajcie, hasło numer 10. Jeśli bierzecie udział w konkursie Master of Vegas, to teraz proszę zamienić się w słuch. Tym hasłem jest Eddie Manson.
0: A do wygrania jest przelot do Las Vegas, zakwaterowanie i bilet na koncert Metaliki w sali Sfir. Także to nie są tanie rzeczy. Warto brać udział. Słuchajcie Antyradia, zbierajcie hasła i wbijajcie na antyradio.pl.
2: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
3: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
4: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Anti Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
5: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
21: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
21: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
22: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
23: GWM. Go with more.
24: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
25: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
26: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
25: Pieskie życie ma smak!
26: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
27: Po reklamie.
28: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
29: Absurdalnie drogie paliwo jest jeszcze droższe. Rekord pobity. Taniej mogłoby być, ale politycy nie potrafią się dogadać. W Sejmie kolejny projekt w tej sprawie. Komisja Europejska idzie w ślady Polski w kwestii migrantów.
28: Prawda Antyradia.
29: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Rekord ceny diesla pobity. Cena skoczyła o kolejne 14 groszy na litrze i dobiła do 8 zł 89 groszy. To efekt problemów z dostępnością, spowodowanych ograniczeniem przerobu ropy i dostaw paliw z Bliskiego Wschodu, jak pisze epetrol.pl. Najdrożej jest w Świętokrzyskiem. Benzyna najwyższą tam ma, benzyna najwyższą cenę 7,96 osiąga na Dolnym Śląsku. Autogaz też drożeje, kosztuje 3,08 zł.
28: Prawda Antyradia.
29: Na polskich stacjach może być taniej, wszystko zależy od prezydenta, mówią tymczasem rządzący, bo w Sejmie jest kolejna odsłona projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw. Poprzednią do Trybunału odesłał Karol Nawrocki. My nie spowodowaliśmy sytuacji w ciśnienie Ormus, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
30: My ponosimy jako cała Europa, świat, różnego rodzaju konsekwencje. Próbujemy przeciwdziałać tym konsekwencjom, żeby nie dotykały polskich obywateli. To na drodze do tego przeciwdziałania staje prezydent. Nie jestem w stanie tego ani zaakceptować, nie jestem w stanie też tego zrozumieć.
29: Dlatego wicepremier liczy, że tym razem prezydent podpisze rządową ustawę.
28: Prawda Antyradia.
29: Komisja Europejska idzie w ślady Polski. Chce tymczasowo zawiesić prawo do azylu, żeby walczyć z nielegalną migracją, czyli to, co zrobił nasz kraj w związku z falami migrantów Łukaszenki. Chodzi dokładniej o wydarzenia w Ceucie, eksklawie Hiszpanii, do której wtargnęło 80 tysięcy osób z Maroka. Wzmocniony ma być też Frontex, zwłaszcza do zwiększenia odsetka przymusowo odsyłanych osób, które nie mają prawa do pobytu na terenie wspólnoty.
28: Prawda Antyradia.
29: Widzisz wrak? Zgłoś go służbom. Chorzów zachęca mieszkańców, aby zgłaszali porzucone samochody.
31: To problem, który wraca do Chorzowa jak bumerang, mówi Henryk Rusnak ze Straży Miejskiej.
32: Problem pojawia się co pewien czas. W tym roku odkrywaliśmy już 11 takich pojazdów. Prowadzone są również czynności w stosunku do innych.
31: Kolejne wraki już wypatrzyli mieszkańcy Chorzowa.
33: Na Świętej Kingi na parkingu stoi samochód porzucony. To samo koło kościoła na Żołnierzy Września, też jakby spalony.
34: Ani nie jest to estetyczne, ani no nie jest to pewnie bezpieczne do końca. Czy to kwestie jakieś, nie wiem, wylanie jakiegoś oleju?
35: Lubią to podpalać, siedzą tam jacyś.
31: Porzucone samochody można zgłaszać policji lub straży miejskiej. Paulina Kozioł, Antyradio.
29: Grzmi w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, deszczowo od Jeleniej Góry przez Poznań aż po Trójmiasto. Wieczorem, w nocy i nad ranem opadów trzeba się spodziewać na wschodzie. Jutro w ciągu dnia może pokropić prawie wszędzie, na termometrach do 20 stopni. W piątek podobna temperatura, ale raczej bez deszczu.
28: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Wodze wyobraźni można puścić, bo to numer, który doskonale sprzyja. Właśnie wyobraźni. Queens of the Stone Age, Insignificant Other. 11 minut po godzinie 17. Para z głośników wciąż bucha.
1: Teraz sprawdzimy sobie, jak pocieszyć bliską osobę, bo naukowcy i psychologowie od lat próbują to ustalić, jak pocieszać ludzi i wygląda na to, że nie
0: pieniędzmi.
1: Trzeba mówić...
0: A nie, proszę, no.
1: Ty, i tu możemy skończyć.
0: Tak, dzięki serdeczne. To już
1: nie,
0: koniec tego newsa.
1: Bo okazuje się, że nie trzeba mówić wszystko. Będzie dobrze, inni mają gorzej. A nie opowiadać, że kuzynka na przykład miała dokładnie tak samo.
0: Psycholożka Brittany McGeen proponuje 3 znacznie prostsze słowa. Jestem przy tobie.
1: Chodzi o to, żeby zamiast natychmiast dawać rady, po prostu wysłuchać. Można zapytać, chcesz o tym opowiedzieć, albo wolisz, żebym cię wysłuchał, czy pomógł znaleźć rozwiązania.
0: Bo samo przykro mi bywa odbierane jako zamknięcie rozmowy, a jestem przy tobie pokazuje, że nie uciekamy od czyjegoś problemu.
1: Tutaj trudno się nie zgodzić, ale zobacz, czyli żeby dobrze pocieszyć, czasem wystarczy po prostu nie dawać rad, tak? No to miliony matek właśnie poczuły, że psychologia poszła o krok za daleko.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: To prawda. Matka jest tylko jedna.
1: Pozdrawiamy wszystkie.
0: Pozdrawiamy wszystkie matki, dokładnie. Matka natura mnie wychowała, a my teraz sięgamy po Jet. Are you gonna be my girl?

0: No, z Blondie to mam wrażenie, że znamy się już jak łyse konie. Bo tyle razy, ile słuchałem tego utworu, za każdym razem miałem takie poczucie, że mógłbym słuchać go jeszcze więcej. Doskonały kawałek klasyki rocka.
1: Ja mam podobnie.
0: Dobrze, to teraz mamy dla was końską dawkę satysfakcji, którą rozdajemy w konkursie Ostatni będą pierwszymi.
1: Tak jest, mamy też dla was plecak. Co trzeba zrobić? Trzeba słuchać uważnie. W naszym dźwiękowym kalamburze zaklęta jest piosenka, którą zagramy na koniec pary z głośników.
0: A wy musicie odgadnąć i zadzwonić 321-321-600. Przypomnijmy kalambur najpierw.
2: Hej, to ja. Dzwonię do ciebie, bo niestety nie mogę z tobą rozmawiać.
3: Kiedy ranny wstają zorze.
0: I o co chodzi?
1: Cóż to takiego?
0: Halo, dzień dobry, cześć.
4: Halo, cześć.
0: No hej.
4: To będzie Biały Miś, Tymon Tymański i Transistors. No, dzięki.
0: Dzięki, no niestety, nie, bardzo mi przykro. Bardzo lubimy, pozdrawiamy Tymona Tymańskiego, ale nie, 321-321-600.
5: Odpowiedzią na zagadkę kalambur jest... Ich troje, zawsze z tobą chciałbym być.
6: Otóż nie.
0: No zupełnie, nie?
1: Ale wyobrażam sobie, kiedyś musimy to zagrać na koniec naszego programu, obiecaj mi.
0: Oczywiście, obiecuję, pewnie, co szkodzi obiecać, jak mawiał klasyk. Dzwońcie, wciąż Ostatni będą pierwszymi, trwa i trwa mać. Na już za chwilę między innymi Teenage Dirtbag.
7: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
8: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
9: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Anti-Radio.
10: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W życiu liczy się wnętrze. Dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia

0: edu.pl.
1: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
9: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Brian May zmienił zdanie. Muzyk, który jeszcze niedawno narzekał na sztuczną inteligencję i ostrzegał przed nią, teraz mówi, że w sumie to może to wszystko jakoś się przyda. Gitarzysta śpiewa inaczej niż dotąd, bo na jaw wyszły rozmowy o stworzeniu pokazu Queen na wzór tego, co udało się zrobić z Abbą. W Londynie koncert za pieniądze grają w cudzysłowie hologramy członków zespołu. Szczegółów projektu Queen na razie nie ma. Too Fast for Love, album Motley Crue, kończy 45 lat. Zespół uczci to dużym wydawnictwem. W wielkim pudełku będą m.in. zremasterowane wersje klasycznego materiału, nagrania live, a do tego 100-stronicowa książka. Premiera tego wszystkiego 30 października. Kolejne Rock Newsy jutro.
8: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
10: To my
11: jesteśmy, kłaniamy się nisko już za chwilę. Tomasz Kasprzyk i jego cykl Blok z wielkiej płyty. Co tym razem weźmie na tak zwany tapet?
10: No
11: a
10: właśnie.
11: Sprawdźcie sami.

0: Antyradio.
1: Przede mną szósty studyjny album zespołu Van Halen, wydany w styczniu 1984 roku. Był to ostatni album Van Halen z głównym wokalistą Davidem Lee Rothem, który opuścił zespół rok później, z powodu oczywiście różnic twórczych, jak to nazwane zostało. Jest to też ostatni pełny album, na którym występują wszyscy czterej oryginalni członkowie zespołu, chociaż jak wiadomo połączyli się na krótko w 2000 roku, aby rozpocząć pracę nad tym, co później miało się stać płytą A Different Kind of Truth. Magazyn Rolling Stone umieścił album na liście 100 najlepszych albumów lat 80. Osiągnął drugie miejsce też na liście albumów Billboardu, no i pozostawał tam przez 5 tygodni za Thrillerem Michaela Jacksona, w którym zresztą gościnnie wystąpił gitarzysta Eddie Van Halen. Ta płyta jest drugim z dwóch albumów zespołu, które uzyskały status diamentowej płyty, sprzedając się w Stanach Zjednoczonych w ponad 10 milionach egzemplarzy. Natomiast utwór Jump stał się złotą kompozycją już w kwietniu 1984 roku, czyli zaledwie kilka miesięcy po wydaniu pełnego krążka. Posłuchajmy zatem fragmentu płyty 1984. Van Halen.

0: teraz też można chodzić nad rzekę, ale bardziej w takiej jesiennej aurze.
1: To prawda.
0: Można też chodzić do lasu i o tym będzie ta historia.
1: A żeby chodzić do lasu, trzeba mieć końskie zdrowie. Za chwilę Prawda Antyradia, a tymczasem czas na ryby, lwyby i grzyby. Łamiąca wiadomość z mchu i paproci, portal, którego dewiza to prawdziwi przestępcy i wypadki, donosi. Wyszedł na grzyby i nie wrócił. 78-latek odnaleziony po nocy spędzonej w lesie. W poszukiwania zaangażowano policjantów, strażaków oraz straż leśną.
0: Teren sprawdzano przy użyciu drona z kamerą termowizyjną, a jak i psa tropiącego. Po ponad 30 godzinach 78-latka odnaleziono w trudno dostępnym terenie. Był przytomny, ale wychłodzony i odwodniony.
1: No, jak twierdzi redakcja magazynu Kanapa i Telewizor, ta sytuacja pokazuje tylko, iż można próbować aktywnie wypoczywać, ale to szalenie niebezpieczne.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
4: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
5: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zapomnij o powierzchownych plotkach z sieci. W niedzielę po 20:00 redaktor Wiesław Weiss otwiera muzyczne archiwum pełne autentycznych historii i kultowego brzmienia. Prawdziwa wiedza i muzyka, która przetrwa każdą próbę czasu. Teraz rok w Antyradiu. Naucz się czytać uszami. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszną.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
14: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
18: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
19: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
20: Volkswagen.
21: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Dedeli. Więcej na develia.pl.
22: Develia. Dobrze być w domu.
23: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
24: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
25: Lidl, to się opłaca.
26: Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Jednak spotkanie w wąskim gronie zamiast Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jest wyrok w głośnej sprawie kradzieży biżuterii za 1 000 000 euro. Rzeka Bóbr wraca do normy. Wojewoda Dolnośląska uchyla zakaz korzystania.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Zamiast Rady Bezpieczeństwa Narodowego spotkanie trzech osób. Prezydent, minister obrony i szef sztabu generalnego umówili się na piątek. Według ministrów Karola Nawrockiego rozmowy z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i generałem Kukułą wystarczą. Przedstawiciele prezydenta co tydzień biorą udział w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa przy premierze.
2: Informacja z komitetów jest przekazywana na bieżąco panu prezydentowi, a z tych spraw, które mamy na bieżąco do omówienia, wicepremier i minister obrony narodowej i szef sztabu, to jest ta formuła, która jest dla nas najbardziej odpowiednia.
1: Mówi szef BBN Bartosz Grodecki. Spotkanie jest organizowane przed wylotem ministra obrony do USA. Z kolei do Nowego Jorku wybiera się prezydent, gdzie będzie rozmawiać z partnerami z krajów bałtyckich.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest prawomocny wyrok za kradzież biżuterii wartej około 1 000 000 euro. 52-latek z Kosowa został skazany na 2 lata więzienia, przy czym większość odsiedział już w areszcie. Wpadł prawie 2 lata temu. Jego ofiarą padł Szwed, który przyjechał z towarem na targi do Gdańska. Skazany razem ze wspólnikiem włamali się do jego samochodu, gdzie były setki kolczyków, pierścionków, naszyjniki i bransoletki. Towar przepadł razem z drugim podejrzanym.
0: Prawda Antyradia.
1: Koniec zakazu korzystania z rzeki Bóbr. Wojewoda Dolnośląska go uchyliła po ponad 2 miesiącach obowiązywania. Został wprowadzony w związku z masowym śnięciem ryb, co z kolei było skutkiem remontu tamtejszej zapory. Mimo uchylenia zakazu, służby cały czas monitorują sytuację na rzece.
0: Prawda Antyradia.
1: Samce rozpoczynają walkę o dominację i samice. To nie zapowiedź nowego sezonu telewizyjnego show, a rykowiska jeleni. Rusza okres godowy tych zwierząt, więc lepiej uważać w lasach, mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
3: Jeżeli usłyszymy jelenie, najlepiej zatrzymać się, zachować ciszę i obserwować wszystko z dystansu. Nie podchodźmy bliżej tylko po to, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film telefonem. Dorosły byk jelenia jest dużym i bardzo silnym zwierzęciem, a podczas rykowiska dodatkowo jest mocno pobudzony.
1: Rykowisko potrwa do początku października. Prawie 3 minuty po 18:00. To była Prawda Antyradia. Pełna kultura. Zapraszam. Wdowia Zatoka rozbiła bank. Serial Apple TV pobił rekord produkcji komediowej, zdobywając 14 nagród Emmy. To opowieść o mieszkańcach nawiedzonego miasteczka, chwalona za oryginalność w erze remake'ów. Najlepszym serialem limitowanym zostali Chętni na seks. 7 statuetek. To produkcja o miłosnym trójkącie, z którego jedna osoba nie wychodzi żywa. The Pitt po raz drugi z rzędu został najlepszą produkcją dramatyczną z 6 nagrodami. Pierwszy aktor sam potwierdził swój występ w GTA 6. To Steven Root, świeżo nagrodzony Emmy za wspomnianą Wdowią Zatokę. Użyczył głosu Brianowi Hederowi. To stary przemytnik narkotyków, u którego Jason mieszka w zamian za pomoc w interesach. Aktor przyznał, że tajemnica nie miała już sensu. Widzowie rozpoznali jego głos w zwiastunie. Premiera 19 listopada.
4: Sponsorem programu są...
1: Deszczowo od Pomorza przez Wielkopolskę aż po Dolny Śląsk. Na termometrach w granicach 26 stopni, najcieplej w Małopolsce. W nocy temperatura spadnie do 10-14, opady przeniosą się na wschód kraju. Jutro raczej przelotne opady, za to prawie wszędzie i do 20 stopni. W piątek już bez deszczu.
4: Sponsorem programu były militaria.pl.
0: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Osoba tak myśli w robocie. Chciałbym być uśpiony, to The Offspring. Jeśli w waszym życiu wszystko wygląda trochę jak stajnia Augiasza, to my porządkujemy wam ścieżki życiowe, grając najlepszego rocka na świecie.
1: I mamy też dla was bardzo fajne rzeczy. Dziś mamy dla was dwa podwójne bilety na koncert The Amity Affliction. Ten koncert 29 września odbędzie się w warszawskiej Progresji.
0: Mamy dwa podwójne zaproszenia, więc można zabrać teściową, kolegę, koleżankę. Śmiało piszcie do nas na paramaupa.antyradio.pl. A dzisiaj jest dzień plusa.
1: I w związku z tym chcielibyśmy, abyście napisali nam jedną zwrotkę bluesowej piosenki.
0: Tak, może być bez akompaniamentu, czyli a cappella, prawda? Może być prozą, może być wierszem. Jak tam sobie stryjenka winszuje?
1: Dokładnie, byle nie za długo.
0: Tak, no bo po co? Nie ma to sensu, prawda? Po co się przemęczać? 321-321-600 też można zadzwonić, ale lepiej pisać paramaupa.antyradio.pl. No a teraz już Ugly Kid Joe. Fantastyczny kawałek. Cats in the Cradle.

0: Kiedy byłem małym chłopcem, hej, w szkole mówili zdolnym, ale leniwy, nic z niego nie będzie. I co? Okazałem się czarnym koniem tego wyścigu. Bo pamiętasz, że w każdym wejściu ma być jakiś
1: Pamiętam, ja sobie obserwuję to z niemałą zazdrością, bo tobie tak to lekko przychodzi, a mnie zupełnie nie.
0: Dobrze, jeszcze parę wejść jest przed nami, także na pewno coś się urodzi fajnego.
1: Ja i tak wygrywam, bo to ja mam konia.
0: No to prawda. Nie będę rozwijał tego wątku. Może porozmawiajmy w takim razie o łosiach.
1: Dobrze. Mieszkańców Starych Babic, wyobraźcie sobie, obudził w nocy domofon. Normalnie człowiek zakłada, prawda, tak jak w nocy ci dzwoni domofon, że ktoś pomylił mieszkania, nie wiem, albo sąsiad wraca, tak, i też omsknął mu się paluszek. Tym razem dzwoniły łosie, bo zwierzęta, wyobraźcie sobie, i państwa też proszę, aby sobie wyobrazili, podeszły pod furtkę jednej z posesji i zaczęły interesować się domofonem.
0: No i jeden z łosi dotknął urządzenia pyskiem i skutecznie zadzwonił do właścicieli. Całą wizytę nagrała kamera monitoringu. Zwierzęta chwilę postały pod bramą, rozejrzały się, no i ostatecznie poszły dalej.
1: Najgorsze jest, wiesz co, że człowiek przez sen zapyta w takiej sytuacji, na przykład, kto tam, a one nie skłamią, kiedy powiedzą łosie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
4: Alex Lifeson, also of Rush.
5: Hi, this is Steph from Placebo.
6: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Antyradio.
2: Gwiazdy roka w Antyradio. Antyradio.

0: Audycja Nie Hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Ctrl F. Szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: 22 minuty zostały do godziny 19. No to teraz przypomnimy wam naszą dźwiękową zagadkę.
2: A widzisz, wiedziałem, że to powiesz. No, my z Małgo znamy się już jak łyse konie. Tak wszystko się zgadza. Przypominamy kalambur dźwiękowy, w którym ukrywa się tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników. Warto słuchać naszej audycji od deski do deski, bo można wygrać plecak Antyradia
1: i satysfakcję.
2: Tak, no więc oto kalambur.
3: Hej, to ja. Dzwonię do ciebie, bo niestety nie mogę z tobą rozmawiać.
4: Kiedy ranny wstają w zorze,
5: ubiornie trzeźwy świt.
1: I jakie mamy typy? 321-321-600?
6: Dzień dobry. Rozwiązanie na kalambury to Don't Call Me White zespołu Nofx.
2: Fajna propozycja.
1: Fajna, ale to nie to.
2: Ale to niestety nie to. 321-321.
7: Dzień dobry. Moje zdanie temat rebusu to Kult Polska. Dzięki.
2: Dzięki serdeczne. To jeszcze fajniejsza propozycja, ale jeszcze bardziej nie. 321-321-600 to jest numer telefonu do nas, do pary z głośników. Dzwońcie, jeśli chcecie przygarnąć satysfakcję. A my teraz gramy Rage Against the Machine.

0: Linkin Park jak zwykle z kopyta Fighting Myself, parze z głośników 8 minut do godziny 19. Para z głośników Bucha, Małgowierzejewska, Tomasz Ambrożo, Bertyn. Za chwilę Lady Punk, kryzysowa narzeczona, ale nim to nastąpi, porozmawiamy jeszcze o rzeczach ważnych.
1: Oczywiście, dla mnie jednych z ważniejszych. W Tokio odbędą się zawody, do których część z nas, w tym ja, przygotowuje się całe życie. Mhm. Trzeba się po prostu położyć i zasnąć. O. Do wygrania jest równowartość około 14 tysięcy dolarów.
0: Boże, ty mój. Zawody odbędą się 5 października. Uczestnicy dostaną materace i przez 90 minut będą próbowali spać najlepiej jak potrafią. Czujniki zmierzą m.in. głębokość snu, jego jakość i to, jak szybko zawodnik zaśnie.
1: Żeby nie było za prosto, organizatorzy zapowiadają też specjalne próby zakłócania snu. Będą nawet dodatkowe nagrody za wyjątkowo głęboki sen i najbardziej akrobatyczne pozycje podczas spania.
0: Nie wolno natomiast przygotowywać się do zawodów przez zarwanie poprzedniej nocy, ani wspomagać się środkami nasennymi.
1: Ja bym chyba wygrała te zawody, ale mamy pierwszy sport, tak, w którym trener przed zawodami mówi: tylko się błagam, nie przemęczaj.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
4: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
5: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy roka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Hej!
1: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
0: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Citroen.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu.
11: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
1: Po reklamie. Antyradio.

0: Teraz możemy zostawić ze sobą wszystkie smutki, ponieważ będzie historia o tym, że ludzkość sama się wykończy.
1: No, niestety tak właśnie będzie i gdybyśmy powiedzieli inaczej, robilibyśmy was w konia, niestety. A tymczasem news z pogranicza eposu, kryminału oraz pacynek. Jeden z moich ulubionych portali, kryminalki.pl, donosi.
0: Koszem zaatakował bank i chciał rzucić nim w radiowóz. 37-latek zatrzymany przez policję.
1: No cóż, wiadomo nie od dziś, że wielu przestępców wychowywała ulica, ale mało kto wie, że niektórych ulica Sezamkowa. Oh, I love
2: trash. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Mówiłem, że się sama wykończy, no. Najlepszy przykład.
1: Co tam się czai w mroku, w cieniu? The Rasmus, In The Shadows. Już teraz, parze z głośników w Antyradio.

0: przed chwilą mówiliśmy, nie tak całkiem przed chwilą, ale niedawno o zawodach w Spanku, teraz Ozzy Osbourne ze swoją piosenką Dreamer i powiem ci szczerze, że ja bym pospała.
1: No, ale wy tam nie śpijcie po drugiej stronie, bo już za chwilę będziemy przypominać hasło w konkursie Master of Vegas, w którym można wygrać bilety na koncert Mety w Mieście Grzechu. Jeśli chodzi o przegląd tego, co będzie za chwilę, no bo pańskie oko konia tuczy, to Måneskin między innymi, no ale przypomnijmy jeszcze hasło, które trzeba zgromadzić, jedno z haseł.
0: Eddie Munson.
1: Tak jest, to jest postać ze Stranger Things.
0: Dokładnie.
1: Hellfire Club, jeśli oglądaliście, to wiecie, o co chodzi, a jeśli nie, to koniecznie obejrzyjcie. Dobrze, to my, ja tutaj poprawię poduszkę Małgo, a wy nie oddalajcie się od głośników.
2: Hi, we're Guano Apes.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
2: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Oszczędzania są zawsze na plusie.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: Od 30 lat.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Jeden z piękniejszych męskich wokali Journey, Don't Stop Believin' w parze z głośników w Antyradiu. Nadszedł ten moment, kiedy mamy wam do obwieszczenia, kto zdobywa dzisiaj nagrody. Rozdawaliśmy bilety na koncert The Amity Affliction, no właśnie, w progresji, w Warszawie, w
1: tak
0: każdym
1: jest,
0: razie.
1: Tak jest, dokładnie tak. I poprosiliśmy was, ponieważ dziś mamy Dzień Bluesa, o to, abyście napisali do nas jedną zwrotkę bluesowej piosenki o tym, dlaczego powinniście iść na koncert. To nie padło, ale to w domyśle.
0: Tak. No i napisała do nas m.in. Ewelina, która zgarnia bilety. Cześć, znowu wracam sama, choć miałeś obok mnie być. Na mokrych ulicach zostało kilka naszych chwil. Już nie pytam, czemu odszedłeś. Odpowiedź dobrze znam, tylko czasem nocą jeszcze szukam twoich dłoni tam. Pięknie,
1: ale
0: gratuluję.
1: Smuty.
0: Smutno, no ale taki jest blues.
1: No tak. Kolejny bilet trafia do Janka. Noc znowu przyszła i usiadła obok mnie, jak stary dobry kumpel, który wie, że jest mi źle. Na dnie pustej szklanki został tylko gorzki ślad, a ja ciągle się zastanawiam, gdzie zgubiłem tamten świat.
0: No i pięknie, brawo i gratulujemy. Brawo, brawo, brawo. Bilety trafiają do was. Kolejna szansa, żeby coś jeszcze przygarnąć, będzie na pewno jutro w parze z głośników, ma się rozumieć. Słuchajcie.
1: Ja bym przygarnęła masażystę, bo coś mi w karku strzeliło.
0: No, to zaraz się tym zajmiemy. A właśnie, w każdym wejściu miał się jakiś hipiczny akcent pojawić. Masz coś?
1: Kontuzja.
0: Ja sobie przypomniałem, że ja potrafię świetnie wykonywać odgłos konia paszczą. Nie wiem, czy wiedziałaś.
1: Patataj, patataj, patataj.
0: Nie, lepiej. To teraz Lordi, Hard Rock Hallelujah.

0: Ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
1: Hej, to ja. Dzwonię do ciebie, bo niestety nie mogę z tobą rozmawiać.
2: Kiedy ranne wstają zorze,
3: upiornie trzeźwy świt.
0: A oto rozwiązanie.

0: wiem jak ty, ale ja oddalam się dziś do domu cwałem, gdyż iż potrzebuję zrobić sobie wcierkę w kark.
1: Nie będę już drążył tego tematu. Ja również będę oddalał się, no, galopem, boso, ale w Ostrogach. Za udział dzisiaj wzięli Małgo Wierzejewska
0: i Tomek Ambrożo-Bertyn.
1: Wrócimy do was jutro, jak Bóg da, tradycyjnie od 16 do 20, a po nas...
0: Turbotop. Zaprasza was Tomasz Kasprzyk, a później Makak.
1: Od 22 Makakofonia, Baby Have Fun. Wy też bawcie się doskonale. Miłego wieczoru. Do usłyszenia. Buźka.
0: Pa.
2: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
3: Hey yo, this is Måneskin.
4: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: still won't hear.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
1: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

0: Tomasz Kasprzyk.
1: Dwudziesta już minęła, więc witam w kolejnym zestawieniu listy przebojów Turbo Top. Kłaniam się dziś notowanie numer 2795, które będzie zawierało dwie nowości, 9 utworów będzie awansować, 8 piosenek będzie spadać i jedna utrzyma swoją pozycję z wczoraj. Więc jedźmy od samego dołu. Dziś na samym dnie, czyli po raz pierwszy w zestawieniu, nowość. Gurieres, Nothing Happiness Twice.
0: Turbo Top w Antyradiu. 20.

0: w Antyradiu.
1: To był Kasabian, miejsce 19 dzisiejszego zestawienia listy przebojów Turbo Top. Kasabian to druga dzisiejsza nowość. Nothing better than this. No to dalej. A, zanim 18, jak zwykle czas na propozycje. Dziś pierwsza z nich to coś z repertuaru zespołu Cage the Elephant.
0: Turbo Top w Antyradiu. To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Stop w Antyradiu.
1: I to było miejsce 18 dzisiejszego wydania listy przebojów Turbo Top. Hyper Himon z nagraniem Aby Żyć, po raz 7 w zestawieniu, jedno w górę. Nieźle. No to dalej, na 17 Pierwszy Śnieg. Spadają, oj niedobrze. Wolność to skam, dziś po raz 19 w zestawieniu. Mam nadzieję, że to nie będzie pożegnanie z tytułem.
0: Turbo Top w Antyradiu. 16.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
8: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: KSW wraca po wakacjach z przytupem. Już w sobotę gala XTB KSW 121 w czeskim Libercu. Po ponad 8 latach nowy zawodnik założy pas mistrzowski w wadze ciężkiej. O tymczasowy tytuł zawalczą Stefan Wojczak i Marcin Wójcik. Do klatki wejdzie też dwóch niezwykle widowiskowych uderzaczy: Michał Michalski i Radek Paczuski. Ponadto w Libercu zobaczymy również polsko-czeskie starcia Brichta Formela i Harzewski Sztumer. Oglądaj w tę sobotę tylko w Kanal Plus. Galę poleca Antyradio.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Piętnaście.

głos. Czy jeszcze jestem, czy zniknąłem stąd? I widzę, że też nie masz sił, by podnieść się i zamknąć za sobą drzwi. Uwierz, że nie dziwię się tobie już.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: To była tabula rasa i diamenty na pozycji 15 dzisiejszego zestawienia listy przebojów Turbo Top. Więc czas na kolejny zespół, to Seth Smiles z gościnnym udziałem Johna Portera. Utwór zatytułowany Plastic World dziś znajduje się na pozycji 14. 4 w górę, całkiem nieźle.
0: Turbo Top w Antyradiu. 14.

0: Nowo Top w Antyradiu.
1: Wargasm dziś na 13. Get Down. A z tym downem to nie do końca się zgadza, bo 13, ale jest awans 15 po raz 4 w notowaniu. Brawo. Czas na pozycję 12, a tutaj Hypnozaur z nagraniem Afterlife. Tym razem 3 oczka w dół po raz 10 w notowaniu.
0: Turbo Top w Antyradiu.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: I to było nagranie Power z repertuaru Emily Wolf, która dziś niestety znalazła się poza pierwszą dziesiątką. Podsumowując, na 20. Garies, Nothing Happiness Twice, nowość. Na 19. Kasabian i Nothing Better Than This. Na pozycji 18. Hyper Himon. 17. Pierwszy Śnieg. 12. Brian May. Na 15. Tabula Rasa. Set Smiles to pozycja numer 14. Na 13. Wargasm. 12. Hypnozaur i na 11. Emily Wolf. Więc nim wejdziemy do pierwszej dziesiątki, jeszcze jedna propozycja. Tym razem coś z repertuaru BNDK. Glamstone.
0: Turbo Top w Antyradiu. To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Reklama.
1: Piąte nie zabijaj. Znasz ten podcast? To Justyna Mazur-Kudelska. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Po pierwsze, będzie tam ponad 50 najciekawszych polskich podcasterów, a po piąte, to już wiesz.
0: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Turbo Top w Antyradiu.
6: I tak oto znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce dzisiejszego 2795 notowania listy przebojów Turbo Top. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie. Przypomnę, że dzisiaj pojawiły się dwie nowości. Garies i Kasabian. To miejsce 20 i 19. Natomiast 9 utworów awansuje, 8 piosenek spada i jedna utrzymuje swoją pozycję z wczoraj. I nie jest to Dinosaurs Junior, którzy znajdują się na pozycji 10, bo nagranie spada o 4 oczka. Several Godway dziś po raz 12 w notowaniu.
0: Turbo Top w Antyradiu. 10.

0: Top w Antyradiu.
1: Everybody's got a plan i Anthrax. To było miejsce 9 dzisiejszego notowania, ale nim pojawi się miejsce 8, jeszcze Ball Breaker. Kolejna dzisiejsza propozycja. Może przypadnie wam do gustu.
0: Turbo Top w Antyradiu. To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: Przepiękny utwór z repertuaru Queens of the Stone Age. To było miejsce 8 dzisiejszego notowania listy przebojów Turbo Top. 5 w górę i po raz trzeci w notowaniu. Nieco wyżej Ellie Goulding w towarzystwie grupy Muse, albo inaczej Muse i gościnnie Ellie Goulding. Hush to pozycja numer 7. Mam nadzieję, że szczęśliwa.
0: Turbo Top w Antyradiu. 7.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Po reklamie.
1: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Turbo Top w Antyradiu.
2: I tak oto jesteśmy przed pierwszą piątką dzisiejszego 2795 notowania listy przebojów Turbo Top. A na piątym dziś Dead Poets Society. Cold. Awansują 3 w górę po raz 6 w notowaniu.
1: Turbo Top w Antyradiu. 5.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: To była ostatnia propozycja dzisiejszego zestawienia. Head on. Nie mogę ci nic powiedzieć. Być może wkrótce to będzie nowość. Czekamy na wasze głosy na antyradio.pl w zakładce Turbo Top. Pamiętajcie. A przed nami pierwsza trójka, zatem na trzecim dziś, na najniższym stopniu, ale na pudle. To Naomi z nagraniem World Alone. Po raz 11 w notowaniu i dziś nieznacznie spada o jedno oczko.
0: Turbo Top w Antyradiu.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: 10 over 10 i Royal Blood to pozycja numer 2. Też jedno oczko w dół, po raz szósty w notowaniu. To znaczy tylko jedno, że na samym szczycie może być tylko jeden zespół albo wykonawca. Do tej pory na 10 Dinosaurs Junior, na 9 Anthrax, 8 to Queens of the Stone Age, Muse na 7, Andre

0: Horn to pozycja numer 6, na piątym Dead Poets Society, na czwartym Nickelback i pierwsza trójka to 3 Tony Wyoming, Royal Blood na pozycji numer 2, a to oznacza, że na samym szczycie Front Tower Enemy i Marilyn Manson. Dwa oczka do góry. No i 9. raz w notowaniu listy przebojów Turbo Top pojawi się to nagranie. A ode mnie to wszystko. Tomasz Kasprzyk, dziękuję za dzisiejsze nasze wspólne spotkanie. Wracam jutro jak zwykle po 13 w Rokomotywie w Antyradiu i oczywiście po 20 w tym tygodniu. Tak się będziemy spotykać w Turbo Topie. Dbajcie o siebie, do miłego. Bye, bye.
1: Turbo Top w Antyradiu. 1.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Po reklamie.
1: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
3: Looks fun. Macacophonia. Baby have fun. Oh, in his private parts. Upper private parts. It's very intimate. This is Billy Howard L. from Upper Every Circle.
4: Rasy trzabak zrada więziennej celi. Syn dziwny więźniom.

0: leśny wąż.
1: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na antenie Antyradia. Rozpoczęliśmy makakofonię Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Majak-Szarłacki. Pozdrawiam bardzo serdecznie całe kółko antyróżańcowe, peraton skryto słuchaczy. Chciałem od razu złożyć samokrytykę na wasze głowy. Tuż jestem jakimś beznadziejnym idiotą, że wybrałem akurat Czabaka na rozpoczęcie naszej rozmowy z Toporem. Topór, jesteś tam?
2: Dzień dobry, jestem. Czy mnie słychać?
1: Dobry wieczór, słychać cię doskonale.
2: To ja chciałem powiedzieć, że bardzo tęskniłem i jestem bardzo szczęśliwy, że znowu się słyszymy. I oczywiście pozdrówka dla całego kółka różańcowego.
1: Antyróżańcowego.
2: Ach, to anty, to jest tak. Ja, skąd wiesz, co oni teraz robią? Może jadą te paciorki, nie?
1: Że tam ten paluszkiem przepychają?
2: No,
1: słuchaj, niektórzy nieopatrznie ułożyli się w łóżeczkach. To może być zgubne dla ich słuchania naszego programu, bo po prostu im odetnie ten światło tlen i wszystko i się wyłączą. Znaczy nie, ja narzekałem na tego Grzesiuka tylko z tego powodu, że tam jest o kobietach, a tutaj żadnych kobiet po drodze nie ma, przynajmniej u mnie w studiu nie. U ciebie może w domu tam jakaś jest. Wyszła. Wyszło. No, czyli u nikogo nie ma żadnej kobiety, a ja tu o kobietach. Dobrze, kochany, jak to się stało, że wy zagracie 2 października w Warsaw by Night, a 3 w Łodzi, to nie szkodzi?
2: Ach, bo to było tak, że Zenek zadzwonił i powiedział, żebyśmy zagrali. A może nie powiedział, tylko zapytał, czy zagramy. I ustaliliśmy, że zagramy z nim w Łodzi i zagramy we Wrocławiu, a że tak szkoda jechać, skoro już weekend jest i tak wyjazdowy, no to dorzuciliśmy przed Łodzią Warszawę, a Kraków przed Wrocławiem.
1: Ale rozumiem, tak, że w Warszawie nie będzie Zenka.
2: Nie, to tam gramy, wiesz, tam gdzie jesteśmy sami, to jest taki nasz, taki, no, trudno powiedzieć, że solowy, ale w konwencji no support, czyli ponad 2 godziny mucki.
1: A ten basista już się nauczył linii basu do pewnego utworu?
2: Wiesz co, nie wiem, bo on, nie wiem, czy słuchałeś, co on tam podesłał. On chodzi teraz do szkoły samby i więcej tańczy niż gra.
1: On chodzi teraz do szkoły samby?
2: Tak. I wiesz, no nie wiem, czy będziesz puszczał to, co gdzieś, to co podsyła te kawałki.
1: Poczekaj, a od kiedy on tam uczęszcza do tej szkoły samby?
2: Od tygodnia.
1: I co?
2: No i rusza biodrami, jak chodzi teraz, tak mu weszło.
1: A widziałeś go, jak gra na basie, czy nie?
2: Nie, widziałem, jak chodzi.
1: Aha, czyli dowiemy się dopiero 2 października, jak on gra na basie, w związku z tym, że jest w szkole samby.
2: Tak, to też nas bardzo ciekawi, co z tego wyjdzie. Może wiesz, może gwoździem programu będzie samba.
1: Czyli w ogóle wy teraz być może zmienicie odrobinę linię melodyczną.
2: Może tak być i generalnie też stroje chyba zmienimy. Wiesz, jak wygląda festiwal w Rio, karnawał w Rio?
1: Tak.
2: No to co, o czymś takim myślimy.
1: Rozumiem, ale to jakby zapowiedź już nastąpi w Warsaw by Night i 2 października, czy dopiero później?
2: Wiesz co, to nie jest łatwo uszyć takie stroje, więc jeszcze no
1: już
2: chyba nie zdążymy
1: się.
2: No naprawdę.
1: No dobrze. Słuchaj, a powiedz mi, czy na waszą działalność kulturalną kiedykolwiek wywarła jakiekolwiek wrażenie Kate Bush?
2: Wiesz co, o Kate Bush nie słuchałem bardzo dawno, ale to wywarło mi na psychikę tak w czasach liceum i to tak bardzo, bardzo. Więc pewnie jakieś urodziny, tak?
1: Płyty. Tej, która dostała nowe życie ostatnio od młodzieży, bo tam jeden z jakichś utworów się znalazł na jakimś, na ścieżce dźwiękowej do jakiegoś serialu i oni wszyscy zwariowali i odkryli coś takiego jak Kate Bush z 1985.
2: Takie zmartwychwstanie trochę.
1: Tak.
2: No.
1: Też byś tak chciał?
2: Nie.
1: Dlaczego?
2: No jak to tak?
1: No hardcore by istniał tam, nie wiem, ileś lat, potem by przycichło was odrobinkę.
2: Ale co, że na wspólnej, czy...
1: To jest tam serial i muzykę, do którego serialu zrobicie, to się wykroi na biegu, ale...
2: Ale to nie, to ktoś musi zastać. Przecież ona nie robiła do tego serialu, tylko ktoś, wiesz, ktoś to skroił i wrzucił, nie?
1: A, ty liczysz na to, że was tak skroją i... No dobrze, okej, trzymam za to kciuki w takim razie. Moi drodzy, dla tych wszystkich, którzy uwielbiają... Być może jak Topór i ja, nawet tylko w liceum. Kate Bush, proszę bardzo, 16 września 1985 roku objawił się album, który już otworzył wszystkie drzwi przed nią, gdyby jakiekolwiek do tej pory były przymknięte. Prawda? To się wyradł i to był piąty album Kate Bush, Hounds of Love.

0: Really, that was especially for you, wherever you are. Really B. King, znany nam jako B.B. King, zwany również The King of the Blues, obchodzi dzisiaj urodziny. Niestety nie byłby jubilatem. Niemniej 22 minuty temu minęła 22, nawet przed chwilą jak mówiłem te słowa, to miałem to 22, 22, 22. Próbowałeś kiedyś takiego czegoś na koncercie, czy nie?
1: Nie, przepraszam cię, bo tak trochę się zawiesiłem, bo Reni odpisywałem, bo właśnie przeczytałem wierszyki i trochę mi wzruszenie głos odebrało.
0: A przeczytaj mi ten wierszyk, bo ja nie mam do niego, znaczy ja go jeszcze nie odnalazłem. A poza tym tutaj, poczekaj, ja też państwu muszę coś wymyśleć, znaczy ten wyjaśnić, bo dowiedziałem się, czytając te ich wpisy, bo oni komentują jak szaleni, że tam się coś zjordoliło znowu z tym telefonem. Nie można tutaj się do mnie dodzwonić. Przynajmniej ja nic takiego nie widzę. No nie ma ani żadnego ruchu. A dzisiaj, rozumiesz, w ciągu dnia rozmawiałem tutaj z naszym działem IT, z Piotrusiem niejakim, moim imiennikiem, który twierdził, że tu przyjdzie dzisiaj i zrobi tak, żeby wyłączyć panią, która informuje o tym, że linia jest zajęta. I zrobić
1: mówi
0: tak,
1: po
0: żeby...
1: Po polsku czy po rosyjsku, ta pani?
0: Ta pani mówiła po polsku bodajże. Znaczy ja to znam tylko z doniesień od paciorków, bo to oni dzwonili do mnie, a ja tam nie mam pojęcia w ogóle, jak to się rozgrywa. Znam to tylko z opowieści. W każdym razie miał tę panią wyłączyć, a tutaj zdaje się, że wyłączył wszystko po prostu. Bardzo mu dziękuję. Piotruś, jutro do ciebie zadzwonię w ciągu dnia i tak ci podziękuję z całego serca, wiesz, bezpośrednio.
1: Ale to tak standardowo, bo informatycy tak robią, wyłączają, włączają i potem ma chodzić, ale widocznie ta pani...
0: Ale chyba się pojordoliły mu się kolejności, wiesz?
1: A może ma taki głos sympatyczny, że Piotruś,
0: ta pani?
1: Jakoś, wiesz, no, że tak, wiesz, nie chciał.
0: Ale nie... Potem oni narzekali na antenie, że jakaś pani im marudzi do słuchawki, że wszystkie linie są zajęte, albo że przygotuj się na to, że możesz być nagrany, jak nie jesteś na to gotowy, to się rozłącz.
1: No to... To nieładnie, niemiła pani.
0: Znaczy, ona podawała informacje jakieś tam, a że ktoś nie mógł z naszych słuchaczy tego akurat znieść. To teraz mamy... To widzicie? To jest wszystko przez was. O. Takżeście marudzili, wysłałem technika, to zrobił teraz tak, że nie będzie telefonów w ogóle. I z tym się należy pogodzić. Dobrze im...
1: Zemsty.
0: Dobrze im powiedziałem wszystkim?
1: Nawtykałeś.
0: Dobrze. Należałeś. Czy ty już wymyśliłeś swój strój na ten...
1: Nie, ja ci muszę wierszyki przeczytać.
0: A, proszę, jestem gotów.
1: Pierwszy. O wokaliście toporze, jak lodowe makakusia zorze, co cię słuchaczu prowadzi na przestworze, daje ci makakuś ochłodę, jazdę na rowerze w słoneczną pogodę i żebyś pokonywał każdą przeszkodę. To był pierwszy wierszyk.
0: A to było o tobie, tak?
1: No tak, ale też o tobie.
0: Okej, okay. No tak, słyszałem o rowerze. No dobrze.
1: No, jest jeszcze drugi.
0: Daj.
1: Zespół Hautkor to zespół rockowy, bo lód makakusia jest smakowy. Wciąż nowy smak rocka najlepszego na świecie. Znak, by powiedzieć roku w swoim życiu, tak jak być tego fanem, życia rockowego panem. Tu trochę jest... Tu jest trochę takiego, bym powiedział, haiku i trochę te białe rymy
0: tak.
1: Wymagają większej rozkminy. To tak nie potrafi się na szybko do tego odnieść, ale...
0: A to jest wpływ makakusia na Reniusie, bo ja jej mówiłem wielokrotnie, że może przeszła na biały wiersz albo coś, bo ta Częstochowa już mnie zaczyna męczyć. To z tego powodu jest,
1: podejrzewam. Ale teraz jest taka poezja fusion, bo jest trochę tych białych, trochę tej Częstochowy.
0: Jest haiku.
1: Klasa.
0: No, rozwija się dziewczyna, prawda?
1: No tak, tak. Ja tu w ogóle widzę, wiesz, świetlaną przyszłość i mówię to bez cienia sarkazmu.
0: Ja państwa bez cienia sarkazmu zapraszam na makakofonię umaną na Makakart. Tam informacja o tym, że jutro się spotkamy z Jarkiem. Jarek ma ksywkę pod tytułem Ciemny. A Ciemny jest z zespołu Apogeum i w zasadzie go reaktywował na Rupregę. A drugi zespół nazywa się Neuroby i tworzą go Robert Matera oraz Konstanty Usenko. I Konstanty będzie naszym gościem jutro z Ciemnym w Panno i on opowie państwu i nam o tym, jak z Robertem Materą pastwią się nad twórczością dwóch artystów. Jakich to państwu wyjaśnimy jutro, zapraszam bardzo serdecznie. Właśnie kiedy Hautkor na Rupregę się pojawi wreszcie?
1: No i jak zrobimy reggae?
0: A tam nie, tam chyba nie trzeba robić reggae, żeby grać na Rupregę. Już to odkryłem przez jakiś temu.
1: Samorób.
0: Samorób trzeba zrobić i już, już. Czyli po prostu chyba powinniście się zgłosić. No i tyle. Być no, może.
1: To tak, to zgłosimy się. Ale my mamy w zanadrzu, cały czas nam chodzi po głowie taki kawałek Dziadek. Dziadek mój wypalał trawę, kiedy przyszła wiosna. I może to jak zrobimy, to zgłosimy.
0: Zróbcie jak najszybciej, bardzo proszę, chętnie puśćcie jakąś nowość od was.
1: A, to nowość to już się, proszę pana, już się kuje i jest na ukończeniu. Pod tytułem Jak śmiesz milczeć do mnie w ten sposób. To już muszę ci powiedzieć, to już są takie ostatnie szlify. I to już jest na ukończeniu. Gdyby nie szkoła samby, to myślę, że to już by było...
0: Byłoby dawno do załatwione.
1: Tak, tak, tak. No ale to, wiesz, są priorytety i priorytetiki. Rozumiem. Ale to już niedługo, już niedługo. To proszę nam dać jeszcze tydzień, dwa lub siedem.
0: Słuchajcie, gdyby ktoś był zainteresowany, to tutaj Jagiellonia, zdaje się, gra z Olympiakosem i remisują 1-1. A ty, Reniu, jak śmiesz do mnie milczeć w ten sposób i nie dzwonisz w ogóle, pomimo tego, że linia jest zepsuta, czy coś tam. Boże, nie mogę w to uwierzyć. Dobrze, kochani, w ramach zaprosin na jutrzejszą makakofonię Neuroby przed państwem, to będzie światowa premiera. Słowo daję.

0: Hey, this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antiradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antiradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antiradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antiradia. Radio. Najlepszy rok na świecie. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antiradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Cześć, tu Kamila Rolak. Spokojnie, tym razem nie chodzi o zbrodnie. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że w Warszawie odbędzie się największy festiwal podcastów w Polsce. Jeśli mnie słuchasz, to będzie naprawdę dobra okazja, żeby się spotkać.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: KSW wraca po wakacjach z przytupem. Już w sobotę gala XTB KSW 121 w czeskim Libercu. Po ponad 8 latach nowy zawodnik założy pas mistrzowski w wadze ciężkiej. O tymczasowy tytuł zawalczą Stefan Wojczak i Marcin Wójcik. Do klatki wejdzie też dwóch niezwykle widowiskowych uderzaczy: Michał Michalski i Radek Paczuski. Ponadto w Libercu zobaczymy również polsko-czeskie starcia Brichta Formela i Harzewski Sztumer. Oglądaj w tę sobotę tylko w Kanal Plus. Galę poleca Antyradio.
4: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. The Offspring. Dire Straits.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Dobry wieczór. Jestem Topór z kapeli Hautkor i właśnie oglądam niesamowity, wystający na chłodzie sutek makaka. Otatuowany od północy i otatuowany od południa. Makakofonia. To wygląda tutaj jak SS, ale to chyba nie jest SS. Baby. Ale have fun. Miodzik. Szacuneczek.

0: Jabol, to dla ciebie są brawa, bo dzięki temu, że wybrałeś Korna do naszego spotkania, Jagiellonia trafiła na 2-1 przed chwilą. Tak, to przez nich wszystko. Bardzo serdecznie. Bo dostałem od Topora informację, moi drodzy, że Jabol wybrał Insane Korna do naszego dzisiejszego spotkania.
1: Tak, Jabol bardzo lubi Korna.
0: Ty mi bardzo ładnie napisałeś o wszystkich utworach, kto co wybrał, i teraz będę państwu szpanował wiedzą później.
1: Tak, bo nie chciałem, żeby było na mnie.
0: Bardzo nie, okej, wszystko w porządku. W tak zwanym międzyczasie, moi drodzy, rozmawiałem z Piotrusiem, który przysłał tutaj do nas technika nocnego. Siedzi cichutko, czeka. I podobno można tę konsolę to jakoś tak przełączyć, że będziecie państwo mogli dzwonić.
1: Miło. Przyda się, no.
0: Czyli widzisz, będziemy pracowali nad tym, żebyś mógł z nimi sobie porozmawiać, z tymi słuchaczami, którzy nie znoszą zespołu hardcore.
1: No, łzy szczęścia moczą mi spodnie. To naprawdę coś pięknego.
0: Nie mogę się doczekać. To naprawdę się cudownie składa, bo nie wiem, czy ci mówiłem, ale jakiś czas temu się dowiedziałem, że jest taki utwór, którego wy nie gracie na

0: Okej. No, to jest taki utwór, który... To w ogóle to był jeden z pierwszych, które nagraliśmy jakieś 20, nie wiem, 6 lat temu, a nawet więcej, już 27 lat gramy, więc to było tak właśnie jakieś same początki. I on trochę nie przystaje do tego, co teraz gramy, ale ludzie go lubią, a my lubimy ludzi i zaczęliśmy go grać. No. I basista dał się przekonać, aczkolwiek nie było łatwo.
1: Nie, bo jak ja go usłyszałem ostatnio, po tym właśnie wstępie, że wy go nie lubicie czy coś, no to ja oszalałem, to doskonały jest przebój. Wreszcie macie przebój, a wy nie chcecie go grać.
0: Ale wiesz, jaki ja zjeby dostałem, że ci to wysłałem? O, proszę pana.
1: Dobrze, teraz będę wyczekiwał na nowe, bo teraz ona, nieznajoma, leci.

chciałaś odejść tak bez słowa niegodnie. Nie pamiętam imienia, nie pamiętam twej twarzy, lecz chowam pamięć.

0: dzieci w 2003 znów zmienili mój świat. To drugi album zespołu Perfect Circle. Objawił się 16 września 2003 roku. Sprzedał się doskonale. Ja zwariowałem na jego punkcie. Topór, jak tam było u ciebie?
1: A to bardzo smutny kawałek, taki o samotności. Wzruszyłem się znowu. W ogóle bardzo dzisiaj się często wzruszam.
0: Właśnie widzę, że jakiś taki ten nieswój jesteś. Dobrze, kochani, wiecie co? Chciałem to zrobić teraz, ale uznałem, że jednak zrobimy to po utuleniu państwa. Bo wszystko wskazuje na to, że nasze kontakty z techniką zakończyły się sukcesem. Jaki to będzie sukces, dowiemy się po 23. Na razie zapraszam państwa wraz z Hardcorem, naszym uroczym, na balkon z lat 90.
2: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: This is Tom Reisler and I want to invite you, welcome you. God hates us all. Makakafonia, baby. Have fun.

0: Już się bałem, że mi wyłączyli te koty po kwasie i grzybach, ale się okazało, że jednak są. To cudowne, naprawdę. Ach, tak, kochani. Dobry wieczór. Witamy bardzo serdecznie w drugiej godzinie makakofonii Baby Have Fun. Utulił was nie wiadomo właśnie kto, bo to jest...
1: No ja.
0: To ty? Bo nie napisałeś mi tutaj. Napisałeś tylko Tool, Triad i koniec. Ja państwu mogę powiedzieć, że Hardcore wybrał to z Lateralusa z 2001 roku. Tak, tego Tula.
1: Pomyślałem sobie, że może ktoś by chciał odpocząć od głosu Maynarda.
0: To bardzo... Tak, chciałem na to zwrócić uwagę, bo tutaj mamy takiego paciorka, który uwielbia Iron Maiden, ale przeważnie instrumentale. I myślę, że ta sama ścieżka jest potrzebna również przy okazji mówienia o Tulu, bo mogą być tacy, którzy nie znoszą Maynarda i nie słuchają go w ogóle i mają na niego wywalone.
1: Ach. No to ja pozdrawiam. Ale słuchaj, zanim się pojawił Tul, to jakiś sympatyczny pan zapowiedział, że będzie seks, przemoc, wulgaryzmy i narkotyki.
0: Gdzie? Tutaj? A, tak, bo on to zawsze to mówi. Tak, poczekaj. No zrobię to, nie mogę się doczekać. Ale nie, on się tutaj się rozłączył, co za jakiś osołom. Makakofonia, Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonić?
2: Renia z tej strony makaku.
0: No cześć.
1: Renia.
0: Cześć, Renia.
1: Boże, jak się cieszę.
0: Renia, już nie musisz czytać wierszyków, bo zostały odczytane.
2: Tak,
0: Ale chciałem pozdrowić bardzo serdecznie, ucałuj tatusia ode mnie i pozdrów.
2: Dobrze,
0: bardzo.
2: Ja ciebie też pozdrawiam i twojego ojca. Ciebie
1: bardzo dziękuję.
2: Pozdrawiam.
1: Dziękuję.
2: I ci dziękuję, że przeczytałeś moje wierszyki.
1: Wiesz, cała przyjemność po mojej stronie, to było niezapomniane doświadczenie. A jeszcze zapytam, jak tam grzyby dzisiaj?
2: Grzyby mamy przy modrzewiach mam. Na miejscu, nie muszę chodzić po
1: lesie. To nie masz daleko. No to super.
2: No, nie
1: to
2: mam. Mam koło domu modrzewie i mam taka duża jest trawa i tam są grzybki.
0: Ale nie bierz na noc, bo nie będziesz mogła zasnąć potem, wiesz. Być może. Dobrze, stosunkowo udanej nocy ci życzę, Reniu.
2: Wszystkiego dobrego, pa.
0: Buziaki, pa.
1: Papa Mati prosił, żeby cię ucałować, to cię całuję. Bardzo mocno. Dziękuję za telefon.
0: Tak, ja też bardzo dziękuję za telefon. To była nasza nowa sytuacja telefoniczna. Została rozdziewiczona. Piotrusiu, dziękuję ci bardzo uprzejmie. Okazuje się, że tel-lok trzeba było po prostu jordolnąć poważnie, żeby on się ten na dobre tory się włączył. Hardcore.
1: To tak był jeden guzik? Taki jeden guzik?
0: Tak, taki jeden był. Zawsze tak samo. Właśnie to o tym Hardcore państwu opowie, jak to u nas w radiu bywa.

0: dobór, czy ty jesteś w stanie jakoś wytłumaczyć Jabola z tym utworem i powiedzieć państwu, o co tu poszło?
1: Ja się muszę Jabola zapytać, jak długo szukał kawałka ministry, który brzmi jak połączenie Pet Shop Boys z OMD.
0: No właśnie, to się na tym zastanawiałem, kuźwa, jak to jest możliwe? Ludzie, to z 2014 Ministry, I'll do anything for you. Czyli on zrobi wszystko dla nas. To jest, to się w ogóle się w pale nie mieści.
1: To, no ale szacunek, że gdzieś to wygrzebał, nie?
0: Ale i że aż takie?
1: No.
0: Nie wiem, naprawdę. Naprawdę jestem w głębokim szoku. Dobrze, a czy wy przed tym, a właśnie, czy ty kiedykolwiek byłeś tam w tym miejscu, w którym będziecie grali w Warsaw by Night?
1: Tak, no widzieliśmy się tam.
0: Tam się widzieliśmy?
1: Tak, to jest w ogóle zajebisty klubik. No,
0: taki, w którym się kończy wszystko przed 22.
1: Nie, chyba nie.
0: Tak, bo to przecież jest w centrum kamienicy, no.
1: Kurde, to może wcześniej zaczniemy, albo najwyżej nie zagramy Nieznajomej i Cannabinimbusa. No trudno.
0: Chyba cię Chrystus cię opuścił, zdaje się, jak mówisz takie rzeczy przy mnie, w mojej obecności. Przestań opowiadać takie kalumnie w mojej obecności. Jak śmiesz mówić takie rzeczy w mojej obecności?
1: Śmiesz milczeć do mnie w ten sposób. No, tak. To w takim razie muszę to jeszcze potwierdzić. I proszę, ponieważ jeszcze nie założyłem wydarzenia na Facebooku i jeszcze nie uruchomiłem przedsprzedaży biletów, a to już najwyższa pora, bo zostały jakieś 2 tygodnie, to ja jeszcze jutro potwierdzę i może to przesuniemy na jakieś 15 minut wcześniej, czyli takie 19:45.
0: Ale co by się miało niby zacząć i o której według twoich informacji? No, czy nie 23:23, prawda? Bo 22 ma się skończyć.
1: No to umawialiśmy się 20:22, ale braknie nam tam tych 10-15 minut, żeby zagrać wszystko.
0: To się dorobi.
1: Się nie poczuł do
0: tknięcia. A 23 minuty temu mina 23, gdyby ktoś się nie zorientował, zdobyłem drugą koszulkę lidera. Z tej okazji witam cię bardzo serdecznie, kimkolwiek jesteś. Jak masz na imię, skąd dzwonisz? Makakofonia, baby, have fun z tej strony.
2: Dobry wieczór.
0: No czy cześć.
1: Dobry wieczór.
0: Przerwałeś roboty?
1: Cześć Gretek, cześć Selucik.
2: Pytanie do gościa. Kiedy będzie nowka płyta?
1: A, wiesz co, no i to jest dobre pytanie, bo gdybyśmy nie grali... W zasadzie im szybciej będzie kolejny COVID, to tym szybciej powstanie, to tak mi się wydaje.
0: A bo teraz was ciągają po koncertach i nie macie czasu, żeby to nagrać wszystko.
1: No nie mamy.
0: Tak, tego się spodziewałem właśnie.
1: No, powoli się zbieramy na... tak nam trochę puchnie na epkę, więc jakieś plany już są i to nabiera jakichś kształtów. Zanim pójdzie płyta, to pewnie ta epka się pojawi. A tak... Jeżeli by się odnieść do historii analogii, to pewnie jeszcze z rok do dwóch. Przepraszam.
2: Oj.
0: Ale dlaczego? Na dużą płytę, czy kolejną epkę?
1: Na dużą.
2: Jako przed smaktą epkę trzeba będzie chapnąć. Ogólnie tak powiem do słuchaczy. Ja byłem na waszym występie.
1: Tak,
2: jeżeli ktoś jeszcze z państwa nie był... Polecam. Jest rozpizdziaj masakryczny i świetny. To jest moja opinia odnośnie waszego występu. Który to...
1: Bo myśmy się w Kraśniku widzieli, nie?
2: Tak, w Kraśniku. Także impreza bardzo udana i jak...
1: Tak, wyjątkowe miejsce. Bardzo miło tam było.
2: Tak, jak ktoś szuka fajnych wrażeń, to...
0: To do Kraśnika. Polecam.
2: W tym okresie to chyba Kraśnika tam nie ma w rozpisce, ale Warszawa, Wrocław, tu tam gdzie jest napisane ładnie, wpadajcie.
0: Ale ty gdzie będziesz?
1: No, gdzie będziesz?
2: Nie wiem, czy nie wiem, czy mi się uda.
0: No to weź mnie, nie wkurzaj. Bierz jakąś robotę w Warsaw by Night przed 2 października i ma załatwione.
1: Możemy cię zgarnąć z spacerem.
2: Nie, no jak będziecie do Warszawy, jak będziecie jechać, no to przez te okolice Poconowa, nie?
1: Dlatego mówię.
0: No, to odbiją odrobinę tam w lewo czy w prawo, nie pamiętam, jak to się tam do ciebie jedzie, z której strony się, wiesz, trzeba patrzeć na to, jest na tę mapę. No, ale odbiją
1: byłeś
0: i cię zawiną.
1: Byłeś, Gretek, w tym muzeum w Paconowie? Pewnie byłeś, nie?
2: Nie. Ja mieszkam w okolicach Paconowa. Paconowa nie, ale ogólnie takie bardzo, bardzo ciekawa miejscowość. Nie duża jest tam.
1: Tak, no.
2: Kreskówkowych rzeczy. Bardzo kolorowa okolica. Budynki bardzo ładne, kolorowe. Wszyscy mają...
1: Trochę za płasko, ale miasteczko piękne.
2: Tak, tak. Nie, też jest nieźle. I co jeszcze? Chciałem jeszcze zapytać. Wiem, że nie koncert życzeń. Mojżesz to się objawi dzisiaj?
0: A co ma na zdjęciu ten prowadzący?
2: A wiesz, pasz okulary mam, nie widziałem.
0: No to się przyjrzyj, to będziesz wiedział, czy będzie, czy nie będzie. Stosunkowo udanej nocy ci życzę.
2: Dzięki, wzajemnie pozdrawiam.
1: Pa, Gretek. Cześć, cześć. Do zobaczenia.
2: No, cześć.
0: No dobrze, kochani, to teraz gdyby się nawet ten nie nauczył narta, mam nadzieję, że masz odpalone antyradio. Jak nie, to zrób głośniej, przestań tańczyć sambę, tylko się wsłuchaj, bo być może jeszcze nie znasz tej linii basu, a chciałbym, żebyś wreszcie się z nią zaznajomił, tak wiesz, na poważnie już, że jak przyjdę do Warsaw by Night drugiego, to żebym to usłyszał, żebym nie musiał jechać następnego dnia do Łodzi, to nie szkodzi. Proszę, tak uprzejmie. Jest.

rozwoju frontu ku byłym państwom demokracji ludowej, a szczególnie w kierunku Polski. Szczególnie w kierunku Polski, kraju słynnego tak z pragmatyzmu, gdzie autorytety moralne orzekły, że nie dopuszczą do kataklizmu. W stanie krytycznego zagrożenia chmurą Sejm uchwaliła prezydent z oporem pod

narodu oraz wybitne postacie polskiej kultury. Przestrzegają szczególnie młodzież przed wdychaniem oparów trującej chmury. Skład chemiczny obłoku może wywołać poważne skutki w wątłym i tak budżecie kraju, dla którego picie alkoholu, a szczególnie wódki, stanowi duży ułamek dochodu.

zatwierdził parlament pederastów związki oraz dobijanie na prośby chorego. Nic tu nie pasuje do tradycji polskich. Jak donoszą agencje prasowe Japonii, Zachodniej Europy i USA,

Widzę sutek. Na górze jest napisane Makakofonia, pod spodem Baby Have Fun. Czytał Paweł Ulita, zespół Koniec Listopada.

0: Jestem jednak pindą w kwiatki, mogłem dużo wcześniej puścić ten utwór wybrany przez Nartę. Wtedy byście, moi drodzy, wiedzieli, o co chodzi toporowi, jak mówi do mnie o tych dziwnych tańcach i ruszaniu biodrami.
1: Ale wizualizujesz sobie tę burzę loków?
0: Tak, od razu to zobaczyłem wszystko i przyszło mi do głowy, jak on się uczy właśnie tak pląsając radośnie i ruszając tymi biodrami. Jak się uczy, wiesz, bimbusa. Uczy się bimbać.
1: Soul Train.
0: Tak, uczy się, wiesz, bimbać na tym basie, no. O, to znowu.
1: No, tak będzie.
0: Aż się wzruszyły moje słuchawki. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Dobry wieczór.
0: No, Witek z piekar, no cześć.
2: Cześć.
0: No i co? Halo?
2: W Katowicach wystąpi.
0: Co w Katowicach?
1: Halo. No właśnie, Kamil mi przypomniał, że muszę zadzwonić do Katowic i ugadać koncert, bo sobie zapomniałem, a miałem to zrobić chyba półtora miesiąca temu i teraz mi wstyd dzwonić. Aj.
0: Miałeś dzwonić do tego piątego domu, ulubionego...
1: Nie pamiętam do czego, muszę zobaczyć, tak gdzieś sobie zapisałem. To już muszę to zwalić na karb wieku i używek chyba.
0: Możesz do Batyra dzwonić, ty tylko nie wiesz gdzie.
1: No tak, ale to gdzie byśmy to zagrali? W Wiktorii czy gdzie?
0: Nie no, przed pamiętaj jak ostatnio zrobił tam, wiesz, taką... No,
1: tam,
0: przecież miejsca jest od diabła.
1: No tak.
0: Podwyższenie na scenę się lekko. Ja już to widzę. Wiesz, jak widziałem Narty tańczącego.
1: No.
0: I uczącego się bimbusa na basie, naprawdę jest, wiesz.
1: Kurde, ale ruch obrony granic byśmy mieli na koncercie. Ale to było pięknie.
0: Prawda?
1: No.
0: Dobrze, puściliśmy, wiesz, wodze fantazji, a w końcu nie wiemy, o co Witkowi chodzi, że do nas dzwoni biedactwo.
2: O ten nieszczęsny piąty dom właśnie.
0: To tylko to.
2: Za to wyłączyłeś mnie.
1: Piąty dom, mówisz, to no. Może to był piąty dom. Wiesz co, ja mówię, to tak, ja się proszę cię o chwilę cierpliwości i pewnie na listopad coś w Katowicach pyknie. Dobra?
0: W razie czego zagrają tam pod Katowicką palmą jakąś, być może, wiesz, będzie git.
1: No. Palmą to w sam raz. No.
0: Coś zawsze tam się wydarzy, wiesz. Witek, stosunkowo udanej nocy ci życzę. Albo nie, czekajcie, a dlaczego jak ja przyjmuję tę drugą linię, to ona mnie się wyłącza? No to jakiś beznadziejny jest po prostu.
1: No to trzeba drugi guzik wcisnąć.
0: Ale ja wcisnąłem, to ten mi się ten... A poczekaj, teraz może go mamy. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz? Halo.
3: No i co?
0: A teraz? Nie, coś jest zjordolone. Niestety, no nic. Witku, stosunkowo udanej nocy.
2: Dziękuję nawzajem.
0: To pa.
1: Może ty tam masz.
0: Może co?
1: Może masz czerwony guzik i coś odpalasz, jak tak wciskasz.
0: Ja tam kuźwa odpalam, jak wciskam. Cześć, dlaczego ja mam za głośno te słuchawki? Jak się tutaj odwracam w waszą stronę prawym uchem, to one zaczynają tam świergolić. Dobra, nieważne. O tym Batyrze, moi drodzy, nie przez przypadek, bo tak się cały czas zastanawiam. Bo popatrz, tak za jakieś 10, 15, 20 lat być może o niektórych postaciach wymienionych w utworze, który za moment już nikt nie będzie pamiętał. I co wtedy?
1: Wiesz co, ja bym był szczęśliwy, gdyby już dziś nikt nie pamiętał. Ale kurde, trochę...
0: Dziś to jeszcze chyba pamiętają. Beata do mnie wraca, zwłaszcza wywoływana przez swoje koleżanki.
1: No tak.
0: Jak wiesz.
1: Ach, nie jest dobrze, nie jest dobrze.
0: Ale wiesz, będzie lepiej się... chyba, czy nie?
1: Tak myślisz?
0: No kuźwa, nadzieję trzeba mieć, no inaczej co nam pozostanie? Tylko się rzucić pod pociąg, tak? No bo jak nie wojna, to...
1: to pożar, głód i powodzie.
0: Tak, i rozpacz.
1: I rozpacz. No tak. No to miejmy nadzieję. W sumie nadzieja nie jest taka zła.
0: Prawda?
1: No, pewnie.
0: Oczywiście. A poza tym napisz teraz utwór o tym, jak Batyr będzie prawicę pod swoim
1: Jezus, co to będzie za zjawisko?
0: No właśnie. O tym napisz piosenkę właśnie, ci proponuję, nie? A, pomyśl, wiesz, dobrze.
1: Nie mam na tyle chyba wyobraźni, wiesz.
0: Uspokój się.
1: No dobrze, pomyśl.

Żygam na wasze brunatne plemię, żygam na waszą epidemię, żygam na waszą socjotechnikę i waszą parcianą retorykę. Na hipokrytę, co był hipisem, na dyżurnego przy długopisie, na wasze broszki, na wasze plusy, na wasze

0: Wytłumacz proszę bardzo Państwu ten zespół z Japonii.
1: Ach, no, bo jak posłuchałem tego ministry Jabola, to mi się ręce trzęsły i musiałem odreagować i pomyślałem sobie, że szanowni słuchacze
0: nie wytrzymają.
1: I to taki uspokajacz, że wszystko jest okej, okay, to wiesz. Tak, a to jest zespół z Tokio, to kiedyś mi Spotify podrzucił tą kapelkę i pomyślałem, o wow, naprawdę dobrze chłopaki mucą, prawda?
0: Tak, bardzo ładnie muszą. Tylko najpierw nie wiedziałem, że oni śpiewają po angielsku. Dopiero przy drugim odsłuchaniu się zorientowałem, że to jest English.
1: No tak, tak. Oni tam miksują w składzie, tam mają jakiegoś Kanadyjczyka czy Amerykanina, do tego Japończycy. No to jest taki dość fajna kapela. No i ten kawałek Sulfur, no to tak mi się też spodobał tytuł. Po tym ministry to tak w sam raz klimatycznie.
0: Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz? Halo.
2: Co jest?
3: Hej, Pop, halo.
0: A, dobrze, bo to była nie ta... Przepraszam, bo mnie dzwonią na dwie, potem się wyłączają i potem ja nie wiem. Czy to Gniezno do mnie dzwoni z tym?
3: Bardzo, tak, z tym, takim na czterech łap.
0: Cudownie, ucałuj Charlie'ego ode mnie.
3: Nie wiem go tak, jest cały mokry, bo łazi po mokrym, nie wiem po co, jak suche wszędzie jest naokoło. Nie wybrać suchego, tylko łazić po mokrym, to jest psia natura. Nie wiem, dobra, nieistotne chciałem powiedzieć, że to jest J-Metal. Jest bardzo dużo tego, ja jestem, że tak powiem, na bieżąco, bo mnie córka wciągnęła, począwszy od K-popów, przez wszystkie takie coś tam, story, a marginalnie oczywiście ja załapałem J-Metal i jest tego dużo.
0: Ale no, jesteś szczęśliwy bardzo... z tego powodu, czy nie?
3: Jak?
0: Czy jesteś szczęśliwy z tego powodu, że jest tego
3: ja
0: tak dużo?
3: Ja zawsze jestem szczęśliwy, tak. Jestem...
0: Nie, jak zawsze, to ty narzekasz.
3: Nie, broń Boże, to tak tylko wygląda...
1: Na psa. Mhm. Trochę.
0: A czy teraz jesteś z nami, czy cię nie ma? No, widzisz, co tu się dzieje tutaj. Jakiś...
1: Jak rap,
0: jak mnie słyszysz, brzoza.
3: Tak, ja wiosna, brzoza. Tak,
0: Czekaj, bo ja cały czas próbuję złapać tę drugą linię też. Makakofonia, baby, dlaczego... have fun.
1: Jak masz... A to J to jest od japońskiego?
0: Tak. Japan.
3: Tak jak K jest od koreańskiego.
0: J-metal. Wow. Wiesz, był K-pop, to tu jest J-pop, nie?
3: J-pop też jest, ale jest słaby po prostu. Słaby, nie da się tego słuchać. Są stacje radiowe, internetowe, które prezentują na przykład muzykę do anime. Na przykład sobie zobaczcie, nie pamiętam w tej chwili, oczywiście sklerozę mam, ale jest taki serial animowany. Animowany anime o tytanach ogólnie. No tam musielibyście to zobaczyć, bo to ciężko opowiadać teraz wszystko, ale chodzi o to, że do jednego z sezonów ustawili taką muzę, że ja po prostu odpadłem. Jest głównie ze względu na tą muzę zacząłem oglądać córko. Tego jest 30 parę odcinków. Nie ma tam jakiejś super wartkiej akcji, tam jakaś jest dziwna historia, ale zasadniczo muzyka jest fajna, tak.
1: To ja ci bardzo proszę w komentarzu wrzuć, jak ci się przypomni ten serial.
0: Fragment.
3: To nie, to... No.
0: Fragment mu wrzuć, żeby się zorientował, o co biega.
3: Nie, chodzi mi tylko o to, że to jest... Boże, to są tytani, no, po prostu anime tytani, no. Nie wiem, jak to się nazywa, kurde, pogromcy tytanów, czy coś takiego.
0: No było

0: coś tak, takiego.
1: To jest, tak, to jest tam chyba już, kurczę, nie wiem, 80-tych czy 90-tych lat gdzieś to tam się zaczęło robić, może trochę przesadzam, ale no dość długo to już jest i moja córka tam to, że tak powiem, namiętnie oglądała. Z moim zresztą udziałem również, ale ja tam nie nadążam za tym językiem, a napisy z powodu, prawda, nadwzroczności starczej nie docierają do mnie tak szybko. Więc, okay.
2: Ja,
1: no,
2: miałem taki,
1: tak.
2: Ja miałem taki przeskok, jeżeli chodzi o anime, z Czarodziejki z Księżyca na Cyberpunka, to było...
1: No tak, a Cyberpunk, o Jezu, jaki fajny. No moja córka mi ostatnio pokazała Cyberpunka, tak. To
2: no, jest, no, no, niesamowity.
1: To jest petarda, tak, petarda. Rewelka, muzyka tak, w ogóle, tak, ten taki wirtualny zespół się nazywa... czekaj, znowu zapomniałem.
0: Charlie.
1: Nie, coś blisko, czekaj.
0: No, mówię Charlie.
1: Kurde, coś. Charlie czy Snake, nieważne, ale jest naprawdę, i tam w ogóle Cyberpunku, nie wiem, czy, znaczy, jak tutaj, prawda, gość szanowny oglądał, to wie, że jest Keanu Reeves tam, nie?
2: Tak, tak.
1: Jako jedna z postaci i on jest niby tam, prawda, gitarzystą nieszczęśliwie zmarłym w jakimś tam ataku bombowym na korporację. I on po iluś latach tam się w głowie jakiejś bohaterki budzi i to jest w ogóle tak zakręcone, że się w głowie nie mieści. W każdym razie ten zespół ma naprawdę bardzo dużo fajnych utworów. Ja się pogrzebałem, bo lubię. I znalazłem, że to...
0: No, że co?
2: Jakiś trzask niebezpieczny się pojawił. O, jest.
0: Bo znikasz nam. Pojawiasz się i znikasz.
1: Tak, bo wyszedłem na...
0: No, dokąd wyszedłeś? Znowu gdzieś wyszedłeś. O, set! Dobra. Mojżesz. Pozdrawiam.
3: Gumę Mojżesz.
0: Tak, pozdrawiam serdecznie Charlie'ego i to miasto przepiękne. Zwane Gniezno.

dniach 40 wędrówki i postu na szczycie świętej góry. W popiołach

właśnie ujrzałem wszechczasu pokrytą bielmem, w przekrwioną słońca tarczę wpisaną w

0: To cudowne, zaczęliśmy 16, skończyliśmy 17. Witam Państwa bardzo serdecznie w makakofonii Baby Have Fun. Po godzinach nawet widzę 0:00. Zdobywam przypadkowo trzecią koszulkę lidera w dzisiejszym programie. To, moi drodzy, Mars Volta ze swojej płyty z 22 roku. Po 10 latach.
1: Pięknie płynie.
0: Jeszcze raz?
1: Że pięknie to płynie, mówię.
0: Kuźwa, to płynie jak się masz. I tamten, że odbierze nam ból z serca. To mnie najbardziej za serce wzięło. Przy pierwszym odsłuchaniu nawet, tak. Tak.
1: Słuchaj, i makak, ale tak, odhaczyliśmy seks, przemoc, wulgaryzmy i narkotyki. To takie bardzo ładne, bo pan nie rzuca słów na wiatr. A w ogóle przeczytałem przed chwilą, że Kurowska wyszła z tej Akademii Wydziału Sprawiedliwości po 10 dniach niejedzenia i niepicia.
0: Przecież się tam jej podrzuca, to jest ta z tego? Z tej?
1: No
0: od
1: tak,
0: Beaty? Od Beaty.
1: Tak. Kurwa, 10 dni nie jadła i nie piła.
0: Trzeba pić na wodę fotomontaż. Nie, na banki tam donosili jej coś do jedzenia.
1: Co ty, to są. Ona tak ma, potrafi.
0: Że tak sama z się?
1: Pewnie, 10, co to dla niej? 10, to są twardzi ludzie, popatrz, to wiesz, siedzą gdzieś w Mołdawii, w jakiejś Naddniestrzu, to wiesz, to są ludzie z
0: A że tam się trzymają, tam, no,
1: tak,
0: może tak być, tak, oczywiście. Tak.
1: No, a i jeszcze przeczytałem, że, i przestraszyłem się, bo przeczytałem, że Duma Podlasia przegrała 2-1 i nie wiedziałem, o co chodzi, bo myślałem, że od ducha puszczy, ale to chodziło o Jagiellonię.
0: Że to ona przegrała. Tak mnie się pomyliło. Tutaj podałem informację, że oni strzelili na 2-1, a to się okazało, że to im strzelili na 2-1. No, ale to pomyłki się zdarzają, przecież jak ktoś...
1: Tak.
0: To przecież kuźwa, no.
1: No
0: nie rozumiem, skąd ta agresja w tych komentarzach. Makakofonia, baby, have fun po godzinach. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Ja tylko taki Janek chciałem powiedzieć, że ludzie po 14 dniach zwykle umierają bez jedzenia, nawet z piciem.
0: Ale ona miała 7 dni tylko, uspokój się.
2: A 7? Nie, no to 7 spoko.
0: No z palcem wiesz w czym.
2: 10.
0: Nie, no, człowieku. Co ty?
1: 10? Człowieku men, ale może ona nie jadła 3 dni wcześniej już.
0: A, że się szykowała, tak?
1: No.
0: A, mogło tak być, oczywiście. Dobrze, a co, no, nie, na to, bo, a co na to, poczekajcie, bo, a dlaczego mnie się rozłącza ta druga linia, jak ja ją odbieram, no?
2: No poprzez to jest. A chciałem a propos linii powiedzieć, że pierwszy raz dzwoniąc wysłałem maila potem do ciebie, że jest fajny dżingiel antyradia i każą się nagrywać, że może być to perfidnie wykorzystane. Nie wiem, czy czytałeś, czy nie czytałeś.
0: Nie czytałem, ale poczekaj, bo właśnie słyszę, że tutaj wjeżdża, mnie się wyrywa, się przed szereg wyjeżdża. Przed szereg w ogóle się wyrywał tu skubany poszedł.
1: Widzisz, to ten czerwony guzik, odpalasz jednak coś.
0: No, jest. Nie, no ja tu cały czas
2: komputer.
0: Ja cały czas tutaj trzymam oko i ucho na pulsie spraw.
1: To jest sabotaż, ja ci mówię, że to jest
2: chciałem
1: jakiś
2: do gościa szanownego powiedzieć, że ja zasadniczo w komentarzu nie mogę, że skrobałem maila na prędce przy użyciu mojego przyjaciela wuja Google, który mi przypomniał, jak się nazywa zespół z Cyberpunka 2027, się nazywa Samurai, legendarny. Ja tam wysłałem do makaka maila, a jeżeli chodzi o starcie Tytanów, to jest piosenka The Rumbling i to też jest naprawdę jedwabista pioseneczka. Mnie się bardzo podoba, jak na anime, to jest naprawdę
0: duży,
2: nie, no bo to są... Tam dupy nie urywa,
0: bez przesady, stary. Czekajcie, może teraz na przykład.
2: Zawali.
0: Makakofonia, baby, have fun. No, się znowu wyłączył. Ja nie, bo poczekaj, Adaś, bo jak ja cię biorę w konsoletę, to wtedy mówi do ciebie ta pani, że mogę cię wykorzystać i nagrać, prawda?
2: Znaczy, to było tak, że najpierw był ten...
0: Jak ci się nie podoba, to się możesz rozłączyć.
2: No. A ta pani tylko mówi, że jest fajny kontakt nasz, że jesteśmy po to, żeby z wami się kontaktować. Znaczy, wy jesteście, żeby z nami. Nie wiem, czy jakoś odwrotnie. A potem tylko mówi, że jest linia zajęta. Ja już się ucieszyłem, że tej pani nie usłyszę, a to kurde, znowu ta pani wyskoczyła, bo ja ogólnie musiałem się wcześniej nagrywać po dżinglu antyradia. No, nie wiem... Tak. Nie, dobra, może inaczej. Zadzwoniłem wtedy, jak powiedziałeś, że jest zablokowany telefon i się pojawił dżingiel antyradia i kazał mi się nagrać, chyba że nie zgadzam się na perfidne wykorzystanie mojej wypowiedzi. A jak usłyszałem, że ludzie dzwonią, to znowu się pojawiła pani, która mówi, że wszystkie linie są zajęte. I no, to jest po prostu jakaś techniczna porażka, bo pan no,
1: ale nie dzwoniłeś się dwa razy, więc szacun.
2: Nie, szacun, nie. To teraz za drugim razem jak 0-0 po prostu myślałem, że w ogóle nie da rady, nie? Ale chciałem, naprawdę bardzo silna moja była...
0: No silne było co?
1: No, motywacja.
0: Nie wiadomo, urwało mu. A czekajcie, może teraz się wejdzie ten, makakofonia. Nie, tamten się rozłączył. To jest bez sensu absolutnie.
2: Co? Ale też mówię, że jest bez sensu. No, silna te... była, chciałem tylko wrócił. Powiedzieć, że silna była, bo ja nigdzie nie poszedłem. To ty tam guzikami naciskasz i mnie wyłączasz.
0: Ja cię niczym nie naciskam, nie wyłączam.
1: Dobra, złośliwy jest. Jasne, że wyłącza.
0: Dobrze, stosunkowo udanej nocy ci życzę w takim razie. Charlie'ego ucałuj i tak dalej. I przygotuj się teraz, bardzo cię proszę. Topór z zespołu Hardcore, wokalista, był naszym gościem.
1: Bardzo dziękuję.
0: A właśnie nikt nie powiedział do tej pory, że on naprawdę to jest Grzegorz Stomporek.
1: Tak.
0: Dobrze im powiedziałem wszystkim?
1: Ale im nagadałeś. Tak, ale,
0: prawda? Dobrze.
1: Dobrze. No. Zuch.
0: To cudownie. Dobrze.
1: No to ten. Że jest idolem?
0: Tak, właśnie. Chciałem państwa bardzo uprzejmie poprosić, abyście byli tak mili i wykonali wraz z nami pieśń kończącą. Ma bardzo łatwy...
1: Stajemy ręka na serce.
0: To też, ale przede wszystkim pamiętajcie o tym, że tekst jest prosty do zapamiętania, bo krótki brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Wszystko jasne?
1: Coś kościelnego.
0: No co ty myślałeś, że dokąd się dodzwoniłeś?
1: Tak mi przyszło. No, aha, przepraszam.
0: No proszę. Następnym razem popraw się już, żebyś wiedział, dokąd, wiesz, z kim się łączysz. Dobrze, ja odliczę do trzech i lecimy z flagą na kasku, okej?
1: Okay? Tak jest.
0: I raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. No, troszkę nam wyszło nie ten, ale znów go nie wyłączyłem, jak państwo.
1: Nie zaśpiewaliśmy.
0: Ale daliśmy radę, prawda?
1: Daliśmy.
0: Ucałuj tam pozostałych, dowiedz się przy okazji od narty, czy nauczył się już kananonimbusa, czy nauczył się linii basu do niego już.
1: Dowiem się.
0: Do bambusa, kanonibusa.
1: Widzimy się wieczorkiem w Warszawie.
0: Tak, 2 października. Stosunkowo udanej nocy.
1: Stosunkowo pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz dziękuję.
0: Pa!
1: Pa!
0: A państwa zapraszam na jutro. Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Makar-Sarowacki. Jutro o Rup Reggae. Zapraszam serdecznie.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek jaki.